0: Uwaga, Warszawa.
1: No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
2: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
1: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że plan jest ten słodzian.

0: znać. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no.

0: Thank you, DJ.
1: Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki. Zimne wino płynie we krwi, kelner mówi, że jesteśmy dzisiaj piękni, więc dlaczego w moich myślach tylko złe dni?

0: Music News. Jej kariera nabrała rozpędu dzięki Jeepowi. I mówię tutaj o kawałku o tym tytule, który kilka lat temu zawiralował w sieci i dzięki temu właśnie Julia Rocka dała się poznać szerszej publiczności jako nie tylko aktorka, bo skończyła łódzką filmówkę, ale także jako wokalistka. Tym razem pracuje nad swoim trzecim albumem, z którego już kilka singli poznaliśmy i właśnie przy okazji premiery jednego z nich Julia Rocka wpadła do eskowego studia, żeby opowiedzieć o tym, co na tym nowym albumie się właśnie znajdzie. Kasia Węsierska, zapraszam do wysłuchania tej rozmowy.
1: SK Music News.
0: Ja zawsze lubię nasze spotkania, bo z nich zawsze wynikają fajne rzeczy i czekałam też na to spotkanie. Julia Rocka naprzeciwko mnie, cześć.
2: Cześć, bardzo mi miło.
0: Ze swoim nowym singlem Savoir Vivre, to na początek wyjaśnij, o co chodzi z widelcem.
2: Tak, widelec, jejku, to jest taki motyw przewodni, wizualny, który będzie towarzyszył mi, myślę, przy całej promocji mojej trzeciej płyty, która właśnie będzie nazywać się Savoir Vivre i teraz wydałam pierwszy singiel z tej trzeciej płyty. No i tak szukałam właśnie takiego symbolu, który będzie najlepiej opisywał właśnie ten savoir vivre i tak od razu pomyślałam sobie sztućce. Sztućce byłyby świetnym pomysłem, ale łyżka trochę taka za bardzo łagodna, nóż trochę...
0: Nóż agresywny już
2: tak,
0: bardzo.
2: Tak, zbyt agresywny, a widelec wydał mi się taki poetycki, taki właśnie niejednoznaczny i stwierdziłam, że kurczę, może zrobię taki dwumetrowy w ogóle. No i na początku się pojawił właśnie pomysł, żeby zrobić dwumetrowy metalowy widelec z aluminium u ślusarza, który właśnie potem był takim głównym rekwizytem w teledysku, a potem stwierdziłam jeszcze, że zrobię w sumie stylizację własnoręcznie z widelcami, więc te widelce będą się przewijać przez cały ten album.
0: Przyznaję, że widelce to moja słaba strona, jeżeli o savoir vivre chodzi. Znaczy wiem, że je trzeba tam odkładać w jakiś konkretny sposób, ale w jaki to już trochę mnie nie zawsze interesuje.
2: Słuchaj, nie przypytuj mnie w ogóle z savoir vivre, ja jestem nogą, jeżeli o to chodzi.
0: Zwłaszcza, że singiel jest w kontrze do savoir vivre. Tam było mowa o tym, żeby odrzucić właśnie zasady savoir vivre.
2: Ja nic nie mam do savoir vivre. Ogólnie uważam, że są to na pewno potrzebne zasady, aby nam się wszystkim dobrze żyło w społeczeństwie i też uważam, że szacunek do drugiego człowieka i takie elementarne zasady savoir vivre są jak najbardziej okej. Okay. Dla mnie ta piosenka, w której śpiewam faktycznie, że savoir vivre nie obowiązuje, dziś jest bardziej o tym, żeby po prostu ufać sobie, żeby być sobą i żeby... To jest taki dla mnie krzyk wyzwolenia, wiesz, żeby po prostu to być sobą.
0: Tak. Ale tam się też muzycznie dużo zadziało. Że to jest taki numer, nie chcę go określać mianem bangera, ale pewnie wiesz, o co mi chodzi, kiedy używam tego słowa w tym kontekście, no bo tam muzycznie po prostu dostajemy pewien przeskok i nagle jest niezła impreza w brzmieniach.
2: To prawda. Właśnie myślę, że cała ta płyta będzie właśnie w takich elektronicznych, mocnych, mrocznych klimatach, żeby trochę nie dać słuchaczowi wytchnienia, żeby go zmęczyć tą płytą. I teraz jestem właśnie w takiej swojej erze muzycznej, bardzo mocnej, elektronicznej. No i świetnie się w tym odnajduję.
0: To jest trochę coś innego niż to, co dostaliśmy w gorsecie.
2: Tak, faktycznie. Tam w ogóle jest też miks takich bardziej gitar akustycznych, są numery bardziej balladowe, jest też sporo elektroniki. Myślę, że na tym drugim moim krążku też jest pewna zapowiedź tego trzeciego krążka już w piosenkach typu Skalpel, na przykład takich mocniejszych elektronicznych brzmieniach, ale teraz czuję, że właśnie ta elektronika wręcz płynie mi w moich żyłach i chcę dać temu upust i wiem, że może, no już słyszę, czytałam komentarze ludzi, że dla niektórych nie jest to do końca taki pożądany kierunek i tam niektórzy mówią, że Boże, rąbanka i raczej tak to oceniają krytycznie, ale mi się to bardzo podoba, sama słucham na co dzień takiej muzyki, bardzo mnie ona inspiruje i czuję, że właśnie tutaj się odnajduję teraz najlepiej.
0: A ja się nie zgodzę z tym hasłem rąbanka, bo tam moim zdaniem to ma cel, to ma wydźwięk konkretny i to też nie jest do końca tylko o rąbance, ale też tam jest treść.
2: Powiem ci, że ja właśnie w tej elektronice bardzo znajduję dużo przyjemności z eksperymentacji w ogóle i że tak dużo przyjemności na przykład nie znajdowałam tworząc muzykę bardziej taką organiczną na gitarach i takich prostszych może brzmieniach, a tutaj po prostu z Maurycem, z moim producentem mamy tyle zabawy z, wiesz, przyspieszaniem tempa, ze zwalnianiem go, z zabawą, z czopowaniem wokali, jakby to jest, to daje naprawdę takie nieskończone pole manewru i eksperymentacji i bardzo, bardzo przyjemnie nam się to otworzy.
0: Obawiałaś się trochę, bo powiedziałaś, że pojawiły się komentarze, a nie ten kierunek. Miałaś taką myśl w głowie, tworząc materiał na płytę Savoir Vivre, że a może bardziej zachowawczo, może dam to, co już ludzie znają, jako mnie, Julię Rocką?
2: Powiem ci, że przy tym drugim krążku miałam bardzo dużo takich lekcji i bardzo dużo się dowiedziałam o sobie w ogóle i miałam właśnie ogromny problem z tym, żeby nie spełniać właściwie tych oczekiwań, a ta presja była z każdej strony, że już przy tej trzeciej płycie ja wiedziałam, że ta główna myśl, która mi musi przyświecać, to jest po prostu moja taka przyjemność przede wszystkim z pisania tych piosenek i absolutnie brak cenzury. Więc nie bałam się, wiedziałam, że muszę pierwszorzędnie po prostu dawać upust swojej takiej jak najbardziej szczerej ekspresji i nawet jeżeli coś jest ryzykownym rozwiązaniem, to ja nie chcę myśleć o tym, co ktoś sobie pomyśli, więc można powiedzieć, że trochę egoistycznie robiłam ten album dla siebie, ale no faktycznie miałam może takie wątpliwości momentami, że ciekawa byłam po prostu, jak słuchacze odbiorą ten nowy rozdział muzyczny i widzę, że zdania są podzielone, ale oczywiście też jest dużo zwolenników, więc bardzo mnie to cieszy.
0: Trochę już o tym powiedziałaś. Savoir Vivre będzie reprezentatywny dla całej płyty, jak rozumiem. Trochę dostaliśmy to, czego możemy się spodziewać po twoim trzecim albumie, słuchając tego singla.
2: Oj, zdecydowanie, tak. I chciałabym, żeby tak naprawdę każda piosenka, no może nie każda, ale większość, żeby też walczyła trochę z konwenansami i z takimi normami społecznymi. Że tam będzie dużo takiego wytykania tym wszystkim takim cechom, które mam wrażenie, że w naszej kulturze i społeczeństwie są takie no pełne fałszu. I gdzieś.
0: A tam. Czyli o takiej dulszczyźnie mówisz?
2: Oj, tak, tak, tak. Sama trochę się, mam wrażenie, trochę wywodzę z takiego kontekstu właśnie czy szkoły, czy takiego wychowania, gdzie te oczekiwania były gdzieś bardzo wygórowane i właśnie taka idealizacja tego życia, a ja gdzieś tam lubię się dokopać, co jest pod podszewką i mówić o tym, co jest pod spodem, no.
0: Ale czy już na życie wyłączyłaś w sobie syndrom, który zakładam, że mogłaś gdzieś po drodze mieć, takiego people pleasera?
2: Oj, absolutnie tak. Absolutnie tak i właśnie bardzo się cieszę w ogóle, bo ja praktycznie tą całą płytę już mam skończoną i ona bardzo szybko wypłynęła gdzieś tam ze mnie i tak jak przy drugiej płycie czułam, że mam permanentną blokadę, tak właśnie mam wrażenie, że fakt, że zaufałam sobie w tym przypadku i przestałam myśleć o jakichś oczekiwaniach, czy to wytwórni, czy producenta, czy rodziny, czy właśnie słuchaczy i po prostu zaufałam sobie, swojej intuicji, to ta płyta po prostu jakoś tak samoistnie ze mnie wyszła i bardzo, bardzo się z tego cieszę.
0: Tam jest też mocny teledysk. Piękny zresztą, bo komentarze na przykład a propos teledysku są wow, Julia, ale miałaś pomysł na teledysk.
2: Bardzo mi miło. Faktycznie mamy taki pomysł z moim menadżerem, żeby do każdego utworu był oddzielny teledysk i ta warstwa wizualna od zawsze była dla mnie bardzo istotna. I od początku tak myśleliśmy o tym, żeby w tym teledysku był gigantyczny żyrandol. I wtedy pojawił się problem, ponieważ to nie było wcale łatwe i pisaliśmy naprawdę do bardzo wielu placówek w Polsce, nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce, do różnych hoteli, centrów handlowych, do jakichś teatrów, aby nam użyczyli właśnie salę z wielkim żyrandolem. I okazuje się, że wcale nie było to takie proste. Aż w końcu mojej mamie przypomniało się, że parę miesięcy wcześniej była na targach, tam była jakaś firma, która miała wielkie żyrandole. Więc ja oczywiście poprosiłam ją o kontakt, skontaktowała mnie z tą firmą i okazało się, że zgodziła się po prostu wypożyczyć mi ten żyrandol za darmo do teledysku, więc to było coś niesamowitego. Oczywiście było dużo logistyki z tym, żeby go przewieźć i potem zwrócić do Gliwic, a sam żyrandol ważył 70 kilo, był warty naprawdę parę dziesiąt tysięcy i miał 50 żarówek, więc samo rozstawianie, wiesz, na planie klipu tego żyrandola to było wyzwanie, szczególnie, że bardzo się bałam, żeby go nie zniszczyć.
0: Też ładne są kulisy, które pokazujesz. Na przykład kręcenia teledysku i tego, co pada z offu, kiedy chodzisz na przykład na bieżni z wielkim widelcem.
2: Ojejku, no lubię się tym dzielić, bo wydaje mi się, że to też jakoś tak może przybliżyć moim słuchaczom, jak to wszystko wygląda od kulis, no i że to nie jest wszystko takie idealne. Też nie ukrywam, że teraz jestem niezależną już artystką, więc też wszystko praktycznie finansuję sama. I ten teledysk, tam były jakieś opinie, widziałam w komentarzach właśnie, właśnie, że o, że to w sumie jest bardzo minimalistyczne. Ale de facto, jakby ci ludzie się dowiedzieli, za jakie pieniądze to wszystko powstawało, to myślę, że bardziej by może to nawet docenili, bo wszystko w zasadzie robimy na patencie i dlatego tak bardzo dużo też od siebie po prostu tej pracy daję, bo nie zawsze można po prostu opłacić dodatkowe osoby do pomocy.
0: Ale wtedy jest materiał na media społecznościowe.
2: Dokładnie.
0: Jak się robi widelec albo sukienkę z widelców. Wszystko można tak, po prostu pokazać.
2: Tak, tak. Właśnie ta sukienka z widelców też bardzo mnie cieszy w sumie, że tak odkryłam znowu w swoim życiu tą pasję do mody, która gdzieś tam już w liceum była i stwierdziłam, że kurczę, ta sukienka z widelców tak trochę zapoczątkowała moją taką myśl, że może do każdej piosenki w zasadzie zrobię sama stylizację i wtedy oszczędzasz na styliście.
0: Czasu trochę więcej, ale wszystko jest warte. Gra jest warta tej świeczki, uważam.
2: Tak, oszczędzasz na styliście, ale w sumie za wszystkie materiały musisz sama zapłacić, więc coś za coś. No i mnóstwo czasu, tak jak mówisz, trzeba na to poświęcić.
0: Czy kilka lat temu, jak sobie siebie przypomnisz jeszcze z czasów szkoły aktorskiej, to jak sobie wyobrażałaś ten rok 2026 versus to, gdzie teraz jesteś, co teraz robisz, że wydajesz trzecią płytę?
2: Jest to naprawdę niesamowite, bo ja w sumie w szkole aktorskiej w ogóle nie marzyłam o tym, żeby śpiewać i kończąc szkołę zastanawiałam się w ogóle, co ja będę robić po szkole. Szczególnie, że no ta moja ścieżka aktorska, powiedzmy, wcale jakoś tak świetnie się nie udaje, ale okazuje się, że się naprawdę bardzo dobrze spełniam w muzyce i nie dość, że tworzę piosenki i je wykonuję i piszę teksty, to jeszcze mogę w bardzo multidyscyplinarny sposób się rozwijać, bo robię właśnie te stylizacje sama, ogarniam rekwizyty, jakieś scenografie, potem często montuję różne też materiały, więc naprawdę no, bardzo rozwijające. Już nie mówiąc o całej biurokracji, umowach i całym tym backgroundzie prawniczym oczywiście, który też, nad którym czuwam.
0: Od tego w szkole aktorskiej raczej nie uczy.
2: No niestety
0: tego
2: nie.
0: Backgroundu.
2: Uwierz mi, że bardzo, bardzo.
0: Ale tego w żadnej szkole nie uczą, moim zdaniem. Że jeżeli gdzieś na zarządzanie albo ekonomii, to chwała im za to, ale w zawodach, które potem muszą się tym zajmować, to jest to pewna męka.
2: Dokładnie, dokładnie tak. Także cieszę się, bardzo rozwijająca przygoda.
0: No, ale przepraszam, grasz w teledyska.
2: Tak, w zasadzie tak, więc można powiedzieć, że jednak to aktorstwo gdzieś tam też jest na pewno. No i śpiewając oczywiście też na pewno śpiewam z jakąś intencją, więc można powiedzieć, że interpretuję te piosenki i że w jakimś stopniu jest to, powiedzmy, piosenka aktorska. Chociaż bardzo mocno jest to moje i nie wiem do końca, czy może aktorskie, czy bardziej po prostu takie szczere.
0: No. A jest to gdzieś w twojej głowie ta ścieżka aktorska? Czy muzyka pochłonęła cię tak bardzo, że trochę po pierwsze trudno byłoby to połączyć, a po drugie ona wymaga tyle energii, tyle zaangażowania, tyle czasu i tyle siły, że
2: jak
0: no,
2: najbardziej
0: kalendarza
2: jest.
0: Nie starczy.
2: Jak najbardziej w moim sercu zawsze jest miejsce na aktorstwo i chodzę na castingi i mam nadzieję, że niedługo coś się uda zrobić. Tak, nie ograniczam się absolutnie do muzyki.
0: A kiedy ta płyta, jak już powiedziałaś?
2: Kiedy płyta?
0: Jak ona już tam leży prawie gotowa, to znaczy ja wiem, że proces jeszcze od nagrania do wydania bywa długi, ale mam nadzieję, że krótszy niż dłuższy
2: tak,
0: w twoim przypadku.
2: Tak, jeszcze muszę wszystkie stylizacje zrobić, jeszcze muszę wszystkie te
0: parę widelców.
2: Tak, parę widelców jeszcze trzeba tam wyciąć z metalu i tak dalej. Więc myślę, że póki co będziemy wydawać single i powolutku wszystko promować. No i myślę, że na początku 2027 roku 2000 mi musisz powiedzieć.
0: 2027.
2: O, właśnie czekałam na to. Tutaj z Kasią na pewno dużo się nauczę dzisiaj o poprawnej polszczyźnie.
0: A poprawianie to też nie leży podobno w dobrych manierach sobie Warwicka.
2: Ale ja chcę właśnie, to jest pożądane.
0: Będziemy łamać konwenanse. Ile przewidujesz kawałków? To znaczy, ile jest już na takim etapie gotowe, klepnięte? Wiadomo, że będą na płycie. A co się jeszcze może wydarzyć, o czym może sama jeszcze nie wiesz ty?
2: Płyta będzie pisana boldem, będzie z dużych liter, więc stwierdziliśmy, że musi tych kawałków być 10, bo 10 to jest taka liczba po prostu, która...
0: Pełna.
2: Tak, pełna.
0: Moim zdaniem pełna.
2: I taki będzie właśnie ten album. W sam raz.
0: Taki album, który nazywałabyś koncept albumem?
2: Wiesz co... To nie było nasze zamierzenie i w ogóle nie chciałam absolutnie na początku się ograniczać właśnie i nakładać jakiś ram też Maurycemu, bo on mnie zawsze też pytał, o czy taki kierunek, czy taki. Ja mówię, słuchaj, na razie piszemy wszystko spontanicznie, to co nam się podoba i nie ograniczamy się, tak jak w przypadku drugiej płyty, co było błędem. Ale jakoś, powiem szczerze, że ta płyta o dziwo jest bardzo spójna. Bardzo mnie to zaskoczyło, że po prostu tak spontanicznie daliśmy w sumie upust tym emocjom podczas pisania i naprawdę okazuje się, że ta płyta jest bardzo spójna i tekst klimatowo i konceptualnie i brzmieniowo, więc cieszę się.
0: Czyli trochę bez planu, ale jednak powstało.
2: Tak. Na pewno jeszcze jakieś poprawki tam się wydarzą i doszlifowywanie tych wszystkich numerów, bo ja zawsze wiercę dziurę mojemu producentowi bardzo i on już jest taki, że dobrze, oddajmy to, oddajmy, a ja jestem taka, nie, posiedźmy jeszcze tam coś poprawmy, a może jeszcze ten wokal poprawmy, jeszcze to. On jest taki bardziej na chillu, ja jestem oczywiście control freakiem, ale świetnie się zagadujemy razem.
0: A efekty tego dogadywania się na nowej płycie Julii Rockiej, na którą czekamy. Kilka nowości, kilka zaskoczeń i hit, który podbija wasze serca. O tym więcej dziś w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
3: O,
0: Margaret,
3: dobry
0: Dawid Kwiatkowski. Później ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
4: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
3: Od kilku lat.
4: Od kilku lat, tak. Po prostu.
0: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
3: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też, takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
4: Tak.
3: Że więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało teraz.
4: I nadszedł ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy i chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
3: Takie wyczekane dziecko nasze.
4: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
3: Mhm.
0: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne w ogóle. Myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
3: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach potem już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No,
4: tak. Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
3: Ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przysłała
0: swoją
3: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
4: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza i ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
0: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku, opowiem ci później.
3: Później ci opowiem, tak. Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
0: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
3: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
4: Pozdrawiamy Roxy Węgiel.
3: A tak, tak, pozdrawiamy.
0: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
3: Dla mnie bezpieczeństwem, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy po no takim harmidrze. To...
4: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość, ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie,
3: tak,
4: czuję się dobrze.
3: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? Tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
0: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę chociaż może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę. Ale taką, która daje ci spokój.
4: Tak, tak.
3: Tak, tak, tak. No, trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest. Jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No, zresztą my w ogóle...
4: W ogóle ostatnio o tym gadaliśmy,
3: że o tym mówisz.
4: No,
3: bo my
4: wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co?
3: Jak teraz wrócić do tego domu?
4: Nie idę, tak mówię tylko. Ale, że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak mocne emocje.
3: A za chwilę
0: zjazd. Powrót do rzeczywistości.
4: Zjazd.
3: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
4: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
3: No my po prostu, no 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia i Lomasz, ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
0: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem. Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
3: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie, to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności to jest takie przejście.
0: Wracasz.
3: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
4: Wow.
3: No.
4: Nigdy tego nie robię od razu.
3: Regulacja. Nie.
4: Kurde.
3: Wracam o trzeciej, ja to zrobię o trzeciej.
4: Naprawdę?
3: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
4: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
3: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
4: Tak,
3: stoją
4: tak,
3: te stylizacje.
4: Tak, no. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
3: A ty masz jakiś taki?
0: Suszarka.
4: Dziękuję.
3: No już wiem, no cała Polska sobie.
4: No, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
0: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
3: Dobra.
0: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
3: Jestem dobry.
0: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
3: Green.
0: Gosia się skrzywiła, nie
4: bo
0: wiem,
4: ja
0: czy widziałeś.
4: Prostu, bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
0: Ale to nie ty, to ten, kto
3: ale to
0: napisać.
3: Miłość twoja, nie? Że...
4: Ojejku, tak często pisać do mnie...
3: No to widzisz, ale to fajne, różniły się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
4: A ja daj ta spokój.
3: A, zgadamy jutro.
4: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie, aż?
3: No dzień dobry i dobranoc.
0: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
3: Tak.
4: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
3: Tak. W komunikacji,
4: to prawda.
0: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
4: No to masakra.
3: Tak, tak.
0: Się jak... zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę dwumownie na Gosię, bo to może być
3: chyba o tobie.
4: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
0: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
4: tak,
0: u ciebie.
4: Tak, ale on w ogóle
0: więc...
4: też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
3: Okej.
4: Okay. Więc tak mamy.
3: Jakie było pytanie?
0: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
3: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
0: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
3: Na luzie.
4: Trzeba
3: robić czasami zdjęcia, tak. Coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
0: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
3: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
0: testują jakieś, troszeczkę.
3: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
4: Tak, ja też nie.
0: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
3: No właśnie, no i pewności.
0: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
3: Tak.
0: Takie. Uf. I nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
4: No luz. Jaki luz?
3: Red flag taki.
4: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
3: No a co powiedział Piotrek?
4: Nie, Piotrek kocha ten numer.
3: No.
4: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
3: Okej.
4: Okay. Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
3: Jak on ci puszcza swoje.
4: Tak, mówię, fajnie. No. Fajny dzień spędziłeś w studio.
0: Przekonująco zabrzmiało.
3: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
4: Ja obrażona.
3: Tak?
4: Tak, ja obrażona.
3: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
0: No to liczyłam właśnie. Że
4: nie ma takiej opcji, mordo.
3: Nie ma takiej opcji.
0: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
3: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie mieliśmy pojęcia, ile dokładnie mamy lat.
0: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
3: tak,
0: rozumiem,
3: ale
0: że nawzajem.
3: Tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
4: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie,
3: ale
4: osobowościowo...
3: Też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
4: to
3: ponownie,
4: chce,
3: nie?
4: Się chce,
3: no
4: tak.
3: Bo są takie współprace, że...
0: Odhaczyć,
3: dobra, fajnie,
0: dziękuję.
3: Że jest efekt, dziękuję, never again.
4: Tak.
3: No, a my tutaj, poza tym, że no,
4: my
3: ciężko pracowaliśmy,
4: się sobie po prostu zbieramy, wiesz, no...
3: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, i nawet te wiadomości. I teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty, okazało się, że no mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest i to będzie trwać, przecież to się zaczęło dopiero dziś, to chyba daje nam znak, że i takie chęci,
4: że
3: zielone światło, po prostu otwarte furtka na przyszłość i czekam na SMS-kach kwiat, a to...
4: Czekam na...
0: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać.
3: No.
4: Tak, ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już, kolejce czeka.
3: No.
0: My też czekamy. Bardzo wam dziękuję.
3: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.
0: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostaliśmy.
3: We hope so. Mamy nadzieję.
0: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.
1: SK Music News.
0: Roxy Węgiel wydała też nowy numer i podobno to ma być hymn wszystkich, którzy kochają jesień, dlatego że ten numer nazywa się Jesień trwa bez końca. Roxy promuje ten kawałek będąc za granicą, dlatego że przebywa w Nowym Jorku, gdzie podobno tworzy też nowe numery ze znanymi producentami właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt właśnie takiej współpracy. Można znaleźć też już teledysk do tego kawałka, który powstał nie w Polsce, ale na plaży nad oceanem. Taylor Swift też zaskoczyła fanów, dlatego że trochę niespodziewanie nad ranem wydała kolejny kawałek, który ma być kontynuacją albumu The Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opalite czy The Fate of Ophelia, które graliśmy wam oczywiście w Radiu SK. Ten kawałek, który już się okazał, to Patient Zero i mogliście go już oczywiście usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, więc i takie numery gramy wam tak szybko, jak się da. Więcej o Taylor Swift piszemy wam oczywiście na sk.pl. Więcej też takich hitów, które zagraliśmy wam premierowo, też znajdziecie właśnie na naszej stronie. Wpadajcie też tam do zakładki podcasty, żeby odsłuchać rozmów z artystami, ale także możecie zagłosować na sk.pl na wasze ulubione numery, które potem trafią do gorącej dwudziestki albo do rap dwudziestki, czyli do jednej z naszych dwóch list hitów, które tworzymy właśnie razem z wami.
1: SK Warszawa News.
5: To jest magazyn reporterów SK Warszawa. Jakub Krzyżak, zapraszam. Biegają nam pod nogami, mówią mieszkańcy warszawskiego Muranowa. W dzielnicy pojawiły się dziesiątki szczurów. Na gryzonie można natknąć się m.in. w pobliżu śmietników i na podwórkach. Problemowi przyjrzał się Krzysztof Łowecki.
6: Niektórzy mieszkańcy Muranowa obawiają się wychodzić z domu po zmroku. Powodem są szczury, które coraz częściej pojawiają się w okolicy.
7: Gdzieś tam jakieś sygnały od sąsiadów się pojawiają rzeczywiście, że są szczury, jakieś inne gryzonie biegają rzeczywiście. Często schodzę do piwnicy i na przykład w piwnicy taki trutek tutaj pod 17 nie widziałem.
8: No tam przy tym, przy śmietnikach, przy kebabach. No szur jak szur. Póki nie zrobią porządku z tymi kebabami, to tak będzie. Normalnie przy ulicy biegają.
9: Szczurów jest pełno. Nawet, wie pan, pod nogami latają. Przy śmietnikach, tutaj w tych ogródkach, w krzakach siedzą szczury. Ale no, wydaje mi się, że to nie jest tylko wina, że tak powiem, tych, co sprzątają, ale też mieszkańców, bo bardzo często mieszkańcy wyrzucają jedzenie po prostu, karmią gołębie teoretycznie, a szczury na tym bazują, no niestety.
10: No właśnie widziałem tam takie kartki są zawieszone na śmietnikach.
9: No są kartki, ale wie pan, to nic nie pomaga, no niestety. Są ludzie, którzy no od wieków te gołębie dokarmiali, więc cały czas na okrągło, lato, zima, wiosna, jesień, oni cały czas dokarmiają, rzucają, a nie tylko chleb i ziarenka, ale po prostu resztki ze swojego stołu, że tak powiem, rzucają.
10: Jest ci strach taki, żeby na przykład w ciągu gdzieś tam wejść?
9: Powiem panu, że tak. Wieczorem nie chodzimy na przykład do śmietników, bo szczury siedzą tam w tych pojemnikach. Nieraz jak się wrzuci wieczorem, to taki pisk jest. Nie wiadomo, czy uciekać, czy zostać. No i bardzo często, tak jak ja wychodzę rano z psem koło 5, 6 rano, to tam na drugiej stronie od Nowolipek, tam gdzie są te jadłodajnie, to po prostu szczury między nogami nam latają. No.
6: Za deratyzację, czyli zwalczanie między innymi szczurów, odpowiadają właściciele i zarządcy nieruchomości, mówi Marek Waszczewski, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Sanitarnego.
11: Deratyzacja powinna być prowadzona zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie konkretnej gminy, w której mieszkamy. Takie regulaminy uchwalane są odpowiednio przez Rady Gmin czy Rady Miast. Regulamin ustala oczywiście obszary, które podlegają deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
6: Szczury pojawiają się przede wszystkim tam, gdzie mają łatwy dostęp do pożywienia i schronienia.
11: W okolicach śmietników, restauracji czy osiedli ludzkich. Te gryzonie przebywają najchętniej właśnie w takich miejscach, gdzie mają dostęp, stały dostęp do pożywienia oraz oczywiście spokojne miejsca do wychowywania młodych. Niestety bardzo często za rozprzestrzenianie się gryzoni odpowiedzialni jesteśmy my, ludzie, którzy mieszkamy w tych konkretnych miejscach. Popełniamy kilka podstawowych błędów, chociażby na przykład wyrzucamy resztki jedzenia do przydomowych ogródków czy na trawniki. Wyrzucamy też czasami jedzenie do toalet, a właśnie w kanalizacji szczury potrafią znajdować swoje pożywienie. Trzeba pamiętać o tym, żeby wszystkie resztki pożywienia wyrzucać do właściwych koszy, przede wszystkim do koszy, które są zakryte. Pamiętać też musimy o zachowywaniu czystości i porządku na terenie naszych nieruchomości, ponieważ właśnie porzucone resztki jedzenia są tym, co będzie przyciągało szczury. Pamiętajmy też, żeby dbać o porządek w piwnicach, składach, ale też w wiatach śmietnikowych, ponieważ tam właśnie szczury znajdują swoje pożywienie. Wszystkie kubły na śmieci powinny być szczelnie zamykane.
6: Gryzonie mogą stanowić zagrożenie epidemiologiczne. Przenoszą m.in. salmonellozę. Mogą też niszczyć infrastrukturę, na przykład instalacje elektryczne, czy zanieczyszczać żywność. Co zrobić, jeśli w okolicy pojawią się szczury?
11: Pamiętajmy, żeby deratyzację zlecać odpowiednio wyspecjalizowanym firmom. Pamiętajmy również, żeby nie robić tego na własną rękę, zwłaszcza żeby na własną rękę nie stosować produktów chemicznych. Te produkty są produktami dosyć niebezpiecznymi i do ich stosowania wymagane jest właściwe przeszkolenie i używanie odpowiednich środków ochrony. Jeżeli zauważymy problem ze szczurami, w takim przypadku należy zwrócić się do zarządcy właściwego terenu albo nieruchomości. Jeżeli to dotyczy bloku czy budynku wielorodzinnego, to oczywiście tutaj należy skontaktować się albo z zarządcą, z firmą administrującą, albo ze wspólnotą mieszkaniową. Jeżeli widzimy takie szczury na terenach publicznych, na ulicach, podwórkach, w takim przypadku skontaktujmy się bezpośrednio z gminą na terenie, której jesteśmy. A jeżeli na przykład te szczury widzimy na terenie firmy, czy chociażby sklepu, tutaj należy bezpośrednio skontaktować się z zarządcą tej nieruchomości, z właścicielem, z daną firmą.
6: Zarząd terenów publicznych zapewnia, że zwiększył skalę deratyzacji na Muranowie. Pułapki i karmniki deratyzacyjne działają m.in. przy ulicach Nowolipki, Nowolipie i Lewartowskiego.
1: SK Warszawa.
5: Koniec walki z walizką na chodnikach w centrum. Pasaże między Pałacem Kultury i Nauki a dworcem Warszawa Śródmieście staną się Aleją Centralną. Remont zakłada pozbycie się nierównych płyt i ubytków, zastąpienie ich nową nawierzchnią oraz wprowadzenie dodatkowej zieleni o łącznej powierzchni 9000 metrów kwadratowych. Spytaliśmy warszawiaków o ich doświadczenie z walizką w tym miejscu.
12: No myślę, że to dobry pomysł, bo nawet bez walizki to niezbyt dobrze się tędy chodzi.
13: Z walizką miał tu pan przyjemność, nieprzyjemność chodzić?
12: No miałem właśnie, tak. I co, tak jako widać tutaj pan podnosi co chwilę.
13: Nieprzyjemnie się chyba idzie, co?
14: No nie, to morderca dla walizek.
13: Często pan tędy przychodzi?
14: Jak się wybieram na podróż, to zwykle, wtedy tak.
13: Duże utrapienie dla pana?
14: Jestem w stanie podnieść walizkę, ale pewnie dla innych osób to może być problem.
15: No to prawda, łatwiej by było, jakby było gładko, że tak powiem.
13: Często pani ma tutaj tą nieprzyjemność chodzić z walizką?
15: Już niedługo nie będę musiała.
16: Maciej Dziubiński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich. Tak jak zapowiadaliśmy, przeprowadzimy remont tak zwanej Alei Centralnej. Ten remont jest bardzo potrzebny, dlatego że każdy, kto szedł tam chociażby z walizką na kółkach, no to doskonale wie, że nawierzchnia jest niejednorodna, nawierzchnia jest nierówna. To też kiedyś była taka moda, żeby rzeczywiście między płytami chodnikowymi układać małe kamienie. To jest zupełnie niepraktyczne. My chcemy, żeby ta nawierzchnia była równa, żeby była zrobiona z jednego materiału i rzeczywiście po zakończeniu prac właśnie tak będzie. Co się zmieni? Oprócz nawierzchni, która będzie jednorodna i równa, będzie dużo nowej zieleni. Będą pergole, pod którymi będzie można usiąść i w lato złapać trochę cienia. Na tych pergolach też będzie rosła zieleń. Generalnie, jeżeli chodzi o zieleń, no to oczywiście wielkich drzew tam nie będzie, dlatego że trzeba pamiętać, że pod spodem jest przecież linia kolejowa, będziemy pracować na stropie, więc będzie to zieleń raczej niska i średnia, no ale z całą pewnością ta zmiana będzie bardzo duża. Jeżeli chodzi o rozpoczęcie prac, to tak jak też zapowiadaliśmy, chcieliśmy, żeby te prace formalnie zaczęły się mniej więcej właśnie w końcówce września. W tym momencie wykonawca szykuje sobie zaplecze budowy. W najbliższym czasie mamy nadzieję, że ruszy z pracami.
13: No, a ile czasu może zająć ten remont?
16: Ten remont potrwa najprawdopodobniej kilka miesięcy. No, trzeba pamiętać o tym, że nieuchronnie zbliżamy się do okresu zimowego. Nie jest to co prawda jezdnia, na której trzeba wylewać asfalt i tutaj ten reżim technologiczny jest zupełnie inny. Liczymy na to, że jak najdłużej ta pogoda będzie znośna i rzeczywiście te prace będzie można toczyć. Teraz najważniejsze jest to, żeby pracę zacząć. Wykonawca się przygotowuje, ma wszystkie potrzebne uzgodnienia, ma pełną dokumentację, szykuje zaplecze budowy i mam nadzieję, że w najbliższym czasie te prace fizycznie się rozpoczną.
13: A ile to będzie nas kosztować?
16: Otrzymaliśmy łącznie 6 ofert w przetargu, który był ogłoszony. Co ciekawe, najdroższa oferta wynosiła ponad 27 milionów złotych. Najtańsza trochę ponad 10 milionów i ta oferta została w tym przetargu wybrana, czyli prace będą kosztowały około 10 milionów złotych.
13: To jest kolejny remont z tych w obszarze centrum. Czy coś nam się jeszcze szykuje po tym remoncie Alei Centralnej? Czy będą jakieś większe prace w innym miejscu? Co się jeszcze zmieni?
16: Przede wszystkim zakończyliśmy niedawno przebudowę ulicy Złotej. Tam mieszkańcy już z tego terenu mogą korzystać. Jeszcze trwają ostatnie prace na ulicy Sienkiewicza, które jesienią powinny się zakończyć. No i szykujemy się oczywiście do przebudowy ulicy Kruczej. To będzie bardzo duże zadanie, to będzie bardzo duża przebudowa. Trwają prace m.in. też nad rozbetonowaniem Wyspy Centralnej na Brądzie de Gaulle'a. To też taka może drobniejsza zmiana, ale na pewno znacząca.
5: Materiał przygotował Olek Ruszkowski.
1: SK Warszawa.
5: Na Rondzie Wiatraczna ruszył drugi etap prac remontowych. Drogowcy zamknęli dla ruchu środkowej prawy pas na Rondzie, a także dwa pasy w Alei Stanów Zjednoczonych. Zmiany oznaczają spore utrudnienia dla kierowców, ale przynoszą też dobre wiadomości dla pasażerów komunikacji miejskiej. Więcej informacji ma Krzysztof Płowecki.
6: W drugim etapie prac na Rondzie Wiatraczna ekipy remontowe przeniosły się na środkowy i prawy pas. Ich zadaniem będzie teraz wymiana krawężników i nawierzchni, a prace mają potrwać około 2 tygodni. To oznacza utrudnienia dla kierowców, bo na czas remontu zarówno środkowy i prawy pas będą zamknięte. Wjazd z ulicy Grochowskiej, Alei Waszyngtona oraz Alei Stanów Zjednoczonych będzie zwężony do jednego pasa ruchu, ale utrzymane zostaną przejazdy przez torowisko z ulicy Wiatracznej na Rondo i z Ronda w ulicę Grochowską.
16: Plan jest taki, żeby teraz prace toczyły się wewnątrz. No i rzeczywiście kierowcy muszą się liczyć z tym, że jezdnia na Rondzie jest zwężona, natomiast prace są bardzo potrzebne. Zbliżamy się do końca. Co ważne, od 28 września zwężona będzie też Aleja Stanów Zjednoczonych, czyli ta jezdnia, którą do Bronda się dojeżdża. Natomiast wszystkie prace powinny zakończyć się na przełomie września i października. No tutaj działamy trochę prewencyjnie, żeby nie musieć robić remontu generalnego. Wymieniamy te wierzchnie na wierzchnie asfaltu.
6: Mówi Maciej Dziubiński, rzecznik prasowy Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Remont ma też poprawić bezpieczeństwo kierowców i pieszych w tamtym rejonie.
16: Na wlocie w Alei Stanów Zjednoczonych pojawią się azyle, które też ułatwią kierowcom zajęcie odpowiedniego pasa, w zależności od tego, gdzie będą chcieli jechać. Z kolei w Alei Waszyngtona przed przejściami dla pieszych pojawią się progi zwalniające. Dzięki temu piesi będą mogli w sposób bezpieczny przejść na drugą stronę tej ulicy. Na ulicy Zakole, która jest obok Bronda Wiatraczna, też prowadziliśmy prace. Te prace zostały zakończone jeszcze w wakacje i tam między innymi zrobiliśmy azyl, wysepkę, która by zwęziła trochę przejście dla pieszych.
6: Objazdy poprowadzono ulicami Grenadierów, Podskarbińską i Twernickiego, a od strony ulicy Marsa, Ostrobramską i Grenadierów. Piesi będą mieli do dyspozycji tylko jedną stronę ulicy na Wiatracznej, od Kobielskiej do Ronda. Za to pasażerowie komunikacji miejskiej mogą odetchnąć z ulgą, bo drugi etap remontu oznacza powrót na stałe trasy autobusów, mówi Tomasz Kunert z Zarządu Transportu Miejskiego.
17: Drogowcy kontynuują remont Ronda Wiatraczna. W etapie, który rozpoczął się od dziś, otwarty został przejazd przez Rondo dla autobusów. I tak, autobusy linii numer 125, 123, 141, 142, 143, 145, 148, 173, 183, 188, 521, 523, 702, 704, 720, 722, 730 oraz nocne N03 i N24 w rejonie Ronda Wiatraczna poruszają się swoimi podstawowymi trasami.
6: Na ostatnim etapie prac na Rondzie Wiatraczna drogowcy ułożą finalną warstwę asfaltu. Wtedy Aleja Stanów Zjednoczonych zostanie całkowicie zamknięta od Ronda Wiatraczna do ulicy Grenadierów. Prace potrwają do 5 października.
1: SK Warszawa.
5: Białołęka będzie miała nowy most. Miasto szuka wykonawcy projektu. Obiekt ma powstać w ciągu ulicy Zdziarskiej nad kanałem Żerańskim. Zmienić ma się też okolice mostu, gdzie mają powstać nowe skrzyżowania. Na przygotowanie projektu wykonawca będzie miał 30 miesięcy. O szczegółach inwestycji opowiedziała Wioleta Rosłoniec ze Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
18: Został ogłoszony przetarg na projekt nowego mostu w Warszawie. Gdzie ten most miałby powstać? Nowy most będzie projektowany na Białołęce w ciągu ulicy Zdziarskiej i oprócz nowego obiektu, który będzie zaprojektowany, będzie projektowany też układ drogowy dookoła tego mostu, aby w tamtej dzielnicy usprawnić poruszanie się zarówno samochodów, jak również pieszych i rowerzystów.
19: Dlaczego akurat tam? Czy mieszkańcy mieli takie potrzeby? Czy było widać po prostu w analizie ruchu, że tam jest jakiś problem?
18: Ten most jest ujęty w studium uwarunkowań i jest ujęty w ramach zagospodarowania przestrzennego dla tamtej części miasta. Stąd właśnie teraz został ogłoszony przetarg na to, ażeby zaprojektować taką przeprawę, a docelowo po okresie zakończenia projektu i uzyskania wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych móc przystąpić do realizacji prac budowlanych.
19: Czy są już jakieś szczegóły ustalone, jak duży byłby to most, ile by kosztował?
18: Jeśli chodzi o ten etap prac, ogłosiliśmy przetarg na projekt. Wykonawca prac projektowych będzie miał 30 miesięcy na to, żeby zaprojektować to rozwiązanie i uzyskać wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. Po tym czasie będziemy znali dokładny projekt. Na tym etapie zakładamy, że ten obiekt będzie miał po jednym pasie ruchu w każdym kierunku. Będą też ujęte rozwiązania dla pieszych i dla rowerzystów.
19: Na jakim etapie teraz jest cała inwestycja i kiedy możemy się spodziewać tego mostu?
18: Planujemy, że do 26 października oferenci mogą wystartować ze swoją ofertą w przetargu. Po tym czasie będziemy prowadzić pracę komisji przetargowej. Następnie, kiedy podpiszemy umowę, wykonawca będzie miał 30 miesięcy na realizację tych prac. W związku z tym zakładamy, że do 2029 roku te prace projektowe zostaną zakończone i po tym czasie, kiedy zostaną przeznaczone w WPF-ie, czyli Wieloletniej Prognozie Finansowej, środki na budowę tego mostu, rozpoczną się prace budowlane.
1: SK Warszawa News.
20: Jakub Konieczkowicz, zapraszam na magazyn reporterów. Niewybuchy znalezione podczas remontu Grzybowskiej. W trakcie prac odkryto już ponad 200 takich pozostałości z czasów wojny, a w jednym miejscu było ich aż 160. Każde znalezisko wymaga interwencji saperów, co spowalnia pracę. O tym, jak wpływa to na remont, opowiedziała Wioletta Rosłoniec, rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
19: Na ulicy Grzybowskiej trwają prace. Co udało się w ostatnich tygodniach tam odkryć?
18: Okolice ulicy Grzybowskiej są bardzo ciekawe pod względem archeologicznym, stąd też cały czas współpracujemy ze stołecznym konserwatorem, ponieważ takich artefaktów archeologicznych odkryliśmy już kilka. Natomiast w ostatnim czasie ciekawym odkryciem było wydobycie ponad 200 niewybuchów, z czego ponad 160 zlokalizowanych w jednym miejscu.
19: Czy one stanowią jakieś zagrożenie?
18: Teraz już nie, ponieważ zostały zabezpieczone, zostały przy pomocy współpracy z saperami wywiezione. Wstrzymało to na krótki czas pracę, ponieważ aby właśnie było to bezpieczne, trzeba też było ewakuować mieszkańców okolicznych budynków. Więc teraz są bezpieczne, natomiast gdyby doszło do wybuchu, takiego niewybuchu, ta sytuacja z pewnością mogłaby budzić zagrożenie.
19: Takie sytuacje często się zdarzają, że natrafiacie na tego typu rzeczy przy remontach?
18: Przy remontach często natrafiamy na rzeczy, których nie mieliśmy możliwości znaleźć w projekcie, natomiast część z nich nie stanowi zagrożenia, stanowi natomiast ciekawostki historyczne i tak też było w przypadku Grzybowskiej, gdzie na przykład odkryliśmy tory tramwajowe, które prowadziły kiedyś do zajezdni. Prowadzimy remont ulicy Grzybowskiej, który zakończy się wiosną 2027 roku. Przebudowujemy tam zarówno układ drogowy, jak i sieci infrastruktury podziemnej.
19: Czy tego typu znaleziska opóźniają budowę?
18: Tego typu znaleziska powodują wstrzymanie prac i jeśli takich znalezisk jest dużo, drobne opóźnienia mogą nastąpić, natomiast jeśli chodzi o tą inwestycję, to zakładamy, że zakończymy wiosną 2027 2027 roku prace drogowe i będziemy mogli oddać mieszkańcom tą część ulicy Grzybowskiej do użytku.
20: SK Warszawa. Zdalna praca na lotnisku. Lotnisko w Modlinie jako pierwsze w Polsce przejdzie na system cyfrowej wieży kontroli lotów. Przy pasie startowym powstanie maszt wyposażony w kamery i czujniki, które w czasie rzeczywistym wysyłają sygnały do Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego. Więcej w materiale Krzysztofa Płoweckiego.
6: Nowa cyfrowa wieża kontroli lotów nie będzie przypominała tych, które znamy z innych lotnisk. Zamiast tradycyjnej konstrukcji powstanie 40-metrowy maszt wyposażony w kamery i specjalistyczne czujniki. To, że właśnie w Modlinie powstanie pierwsza taka wieża w Polsce, pokazuje, jak rozwija się lotnisko, mówi Jacek Kowalski, prezes zarządu portu lotniczego w Modlinie.
2: Wchodzą nowe technologie, także do branży lotniczej, może przede wszystkim, bo ta branża jest dzieckiem nowych w ogóle technologii od samego początku i w tym przypadku we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej przecieramy nowe szlaki, czyli budujemy pierwszą w Polsce remote tower, zdalną wieżę kontroli lotów. Pracownicy, akurat kontrolerzy sami lotu będą siedzieli w Warszawie na Wieżowej i będą kontrolowali przestrzeń powietrzną zarówno lotniska Chopina, jak i Modlina. Natomiast tu będzie zestaw urządzeń i nadajniki, które będą przesyłały sygnały, obraz, dane, pełne dane do Warszawy. Tu będą oczywiście siedzieli pracownicy techniczni, bo muszą pilnować, żeby te urządzenia w sposób ciągły pracowały, bo to musi być 24/7 obsługa i te pełne dane przesyłowe, więc to się zadzieje. To rozwiązanie będzie pierwsze w Polsce, docelowo za nami pewnie na innych lotniskach podobne rozwiązania będą. To pozwoli wykorzystać optymalnie pracowników, których zawsze jest za mało. Zawsze mówimy, pamiętacie, kilka lat temu, gdy była sytuacja, że w lato samoloty mogły nie latać, przestrzeń mogła być zamknięta, bo brakowało kontrolerów ruchu lotniczego. Mimo, że bardzo dobrze płatna praca, ale cały czas w tej branży ludzi brakuje, więc to jest to rozwiązanie. Z naszego punktu widzenia pokazuje, że jest dostrzegany potencjał Modlina, widzi się to, co zresztą widzą to wszyscy po liczbach, tak? Jesteśmy najszybciej rozwijającym się lotniskiem w Europie w tym roku. To wynika z tego, że wcześniej było mało, ale mimo to ta dynamika wzrostu i nasze perspektywy pokazują, że warto tu testować te nowoczesne rozwiązania. Tydzień temu rozpoczynała się budowa bazy paliwowej Orlena w Jesień. Też kilkanaście lat rozmów i wreszcie rozpoczyna się. To pokazuje, że wreszcie Modlin partnerzy uwierzyli i wiedzą, że tu będzie, no, chciałbym kiedyś powiedzieć, centralny port. Dla lotniska, dla latania niskokosztowego i czarterowego, tak, centrum latania niskokosztowego w Polsce jest w Modlinie.
6: Rozwiązanie wykorzystuje kamery 4K, przystosowane do pracy w dzień i w nocy

0: widok na kamerach będzie dużo bardziej ostry niż taki, który jest widokiem z okna starej przecież tutaj wieży kontroli ruchu lotniczego.
1: Wieża zdalna chociażby w London City pracuje, czyli w miejscu, w którym jest bardzo duży ruch na środku Londynu, więc i pracuje kilometry dalej. W związku z tym to jest naprawdę technologia, która jest tą technologią w zasadzie jutra, poniekąd dzisiaj już, bo w różnych miejscach już jest. Sydney nowe tak pracuje przecież też, tak? Więc to tak po prostu jest nowa technologia, która umożliwia dużo lepszą pracę kontrolerów ruchu lotniczego i przede wszystkim naprawdę w warunkach atmosferycznych, które tu w Modlinie bywają różne z racji po prostu położenia, zdecydowanie lepiej umożliwi tym kontrolerom wykonywanie swoich obowiązków. Koszty mniejsze zdecydowanie, bo oprócz tradycji to wieża betonowa kosztuje po prostu i jej budowa kosztuje, kosztuje utrzymanie. Stare wieże, jak są źle wybudowane, koszty utrzymania też są ogromne. W związku z tym takie rozwiązania no są po to, żeby po pierwsze było efektywniej, a po drugie, żeby było bezpieczniej. Tak? I te zdalne wieże, wiecie Państwo, one to nie jest super najnowsze rozwiązanie. One w wielu miejscach już po prostu są, sprawdziły się i wiemy, że się sprawdziły. Wiemy, co się sprawdziło, a co nie. I w związku z tym to coś, co tu będzie finalnie zainstalowane w Modlinie, to będzie absolutnie zebrane doświadczeń wszystkich krajów do tej pory i Saba zresztą też, który nową generację systemu wprowadza. I będziemy mieli naprawdę ultra nowoczesny i bezpieczny system tutaj. Pewnie najfajniejszy ze wszystkich w Europie.
2: Jak dodaje Joanna Violante-Kacprzak, kierownik wieży kontroli lotów w Modlinie, to rozwiązanie będzie dużym ułatwieniem dla kontrolerów.
3: Z mojego punktu widzenia praca z wieży zdalnej jest przyszłością w kontroli ruchu lotniczego. Kontrolerzy dostają wtedy narzędzia, do których na dzień dzisiejszy nie mają dostępu. Widok za oknem, standardowy widok za oknem z konwencjonalnej wieży nie daje nam identyfikacji statku powietrznego. Widzimy, tak jak tutaj patrzymy na płytę, widzimy przeróżne maszyny, ale nie jesteśmy w stanie od razu zidentyfikować, jaki to jest numer rejsu, ani odczytać parametrów lotu, jak one są w powietrzu. Wieża zdalna daje takie możliwości. Na zobrazowaniu za oknem do każdego statku powietrznego będzie podpięta etykieta, więc te dane, które teraz pozyskujemy z innego systemu, zarówno będziemy mieli dostępne w innym systemie, jak i w widoku za oknem. Z tego właśnie powodu uważam, że jest to przyszłość w kontroli ruchu lotniczego. Oczywiście, że łezka będzie się wokół kręcić, bo również praca na konwencjonalnej wieży jest równie piękna, ale świat idzie do przodu, technologia idzie do przodu i kontrola ruchu lotniczego również idzie do przodu, więc uważam, że zawsze w życiu pewne rzeczy tracąc, zyskujemy nowe i uważam, że tutaj ten bilans zysków i strat jest na korzyść pracy zdalnej.
2: Nowy system kontroli lotów ma zacząć działać na przełomie 2027 i 2028 roku.
4: SK Warszawa. Nie tylko pływanie, woda z miejskich basenów służy też do mycia ulic. Zarząd Oczyszczania Miasta wykorzystuje wodę ponownie, zamiast odprowadzać ją po wymianie do kanalizacji. Dzięki temu dostaje ona drugie życie i pomaga w utrzymaniu porządku na warszawskich ulicach. O tym, jak dokładnie wygląda ten proces, w rozmowie z Małgorzatą Zawadą opowiedziała Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
5: Jak w ogóle wygląda ten proces przenoszenia wody z basenu później na ulicę?
6: W czasie wakacji baseny mają przerwy techniczne, w czasie których baseny muszą być opróżnione. To są na przykład przerwy ze względu na remont czy też na czyszczenie. Woda, która jest w basenie, zamiast trafiać do kanalizacji, trafia do pojazdów służb oczyszczania. W tym procesie pomagają strażacy z ochotniczych straży pożarnych, którzy zapewniają węże i pompy konieczne właśnie do przepompowania. Jak woda jest już w zmywarkach ulicznych, to wtedy w nocy tego samego wieczoru wykorzystujemy ją do sprzątania miejskich ulic i torowisk.
5: Ile basenów było opróżnionych?
6: W tym roku, w te wakacje, łącznie udało nam się ponownie wykorzystać 2,5 miliona litrów wody. Ona pochodziła z 8 ośrodków sportowych. Ale ten rok to była już 7. edycja tej letniej wakacyjnej akcji. Przez wszystkie 7 lat udało nam się już wykorzystać 16,5 miliona litrów wody, łącznie z 18 basenów, które wzięły udział w akcji.
5: Jak często są sprzątane ulice właśnie w taki sposób?
6: W Warszawie Zarząd Oczyszczania Miasta zajmuje się 1300 kilometrami warszawskich ulic. Te ulice są regularnie sprzątane na mokro, przynajmniej raz w tygodniu, od wiosny do jesieni, czyli wtedy, kiedy pozwalają na to temperatury. Woda z basenów to przede wszystkim ta letnia akcja, kiedy baseny mają przerwy techniczne, one zaczynają się właśnie na początku wakacji, a kończą wraz z środkiem, końcem września, kiedy swój sezon kończą odkryte baseny. W akcji bardzo wspierają nas strażacy z ochotniczych straży pożarnych. Oni zapewniają pompy i węże. W

0: W tym roku współpracowaliśmy z 6 takimi jednostkami.
1: Ile czasu zajmuje, żeby wypompować taki basen?
0: W zależności od wielkości basenu, taka akcja jest rozłożona na 1, 2 lub 3 wieczory. Oczywiście te największe baseny to trwają najdłużej, ale zawsze staramy się, żeby woda, która jest wypompowana od razu tej samej nocy, była wykorzystana do sprzątania ulic.
2: SK Warszawa.
3: Pociąg do kultury łączy Warszawę i Berlin. W specjalnym wagonie na pasażerów czekają wydarzenia artystyczne, takie jak koncerty czy warsztaty. Projekt łączy ze sobą Warszawę, Poznań i Berlin i daje pasażerom przestrzeń do dyskusji. O tym, co dzieje się na pokładzie pociągu, nasza reporterka Małgorzata Zawada rozmawiała z jedną z kuratorek projektu, Natalii Wasserman.
1: Jesteśmy w pociągu, ale jesteśmy w niezwykłym pociągu, bo kawałek od nas siedzi cała ekipa z instrumentami. Co się tutaj dzieje?
4: Dzieje się to, że mamy ogromny rok jubileuszowy polsko-niemiecki. Świętujemy 35 lat podpisania traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie. Oczywiście też partnerstwo miast Berlin-Warszawa oraz 20 lat partnerstwa Odry. No i ten pociąg do kultury słynie tym, że ma kulturę na pokładzie pociągu do kultury, więc mamy zaszczyt mieć przyczepiony specjalny wagon do PKP EuroCity pomiędzy Berlinem a Warszawą. W zeszłym roku też mieliśmy już taki pierwszy pilot, gdzie po prostu pomiędzy Berlinem a Warszawą na trasie w zeszłym roku mieliśmy 4 programy, a w tym roku mamy nawet 6, bo żeśmy rozwinęli naszą mobilną bibliotekę do żywej biblioteki, więc będą też się odbywały programy równolegle, bo najważniejsze dla nas jest to, żeby ludzie się spotykali, żeby weszli w dialog, w rozmowę. Dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi, że razem z naszymi partnerami, też z miast Poznania i Warszawy, udało się nam ułożyć taki, mamy nadzieję, odpukać będzie malowane, bardzo ciekawy program, który nie tylko ma bawić ludzi, tylko też właśnie nawiązać do różnych tematów, które po prostu poruszają miasta, poruszają ludzi. Nie chcemy też omijać trudnych punktów, bo myślimy, że to jest bardzo ważne, żeby po prostu o tym rozmawiać, żeby też wszystko mogło się ułożyć, żeby się zrozumieć, ale też cieszyć się teraźniejszością i patrzeć wspólnie w przyszłość, bo uważamy, że po prostu ta przyjaźń pomiędzy miastami, te kontakty pomiędzy miastami są bardzo istotne na przyszłość Europy.
1: Ten wagon będzie się zmieniał, nie zawsze będzie się działo tam to samo. Co jest przygotowane?
4: Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zaczynamy nasz program warszawskim kombo tanecznym, więc będzie bardzo muzycznie. Potem będziemy mieli na pokładzie warsztaty Opery Poznań z panem dyrektorem Biergusem, który po prostu będzie też tak bardzo europejsko z gośćmi, z naszymi pasażerami prowadził warsztaty i wspólnie zaśpiewamy hymn. No i potem będziemy mieli berlińską piosenkarkę Emily Instifull wraz z pianistą, która będzie śpiewała utwory Hildegard Knef, która oczywiście jest bardzo, bardzo istotną artystką z Berlina. Historyczną, ona w tym roku też ma swój jubileusz, więc po prostu żeśmy to dopnęli i bardzo jesteśmy szczęśliwi, że mamy na pokładzie pociągu Barometr Polska-Niemcy, który po prostu akurat na tę podróż już przygotował wcześniej niż właściwie planowane te wyniki tego barometru. To są takie surveje, ankiety, co sąsiad myśli o sąsiedzie. Tutaj będzie właśnie w żywej bibliotece. I też będziemy mieli Instytut Pileckiego Berlin z Aleksandrem Klimczukiem, który będzie przedstawiał program edukacyjny, bo Instytut Pilecki nie tylko naukowo się zajmuje historią polsko-niemiecką, tylko oczywiście też wychodzi przestrzeń, wychodzi do młodzieży i tutaj właśnie na trasie właśnie pomiędzy Poznaniem a Berlinem będzie w żywej bibliotece. I mamy też mobilną bibliotekę, znaczy mamy faktycznie bibliotekę kuratowaną, mamy polsko-niemieckie tytuły, odpowiedzi do albumów zdjęciowych i gry dla dzieci i dla dorosłych.
1: Każdy, kto jedzie pociągiem, może po prostu się tutaj dołączyć.
4: Tak, dokładnie. Serdecznie zapraszamy. Mamy 8 przejazdów i oczywiście obowiązuje normalny bilet Intercity, PKP Intercity, ale jak już się jest na pokładzie, to po prostu dostęp do naszych programów jest otwarty dla wszystkich, tak? I się cieszymy z każdego gościa, z każdego pasażera.
2: SK Warszawa News.
5: Agata Chłuściak, witajcie. Czas wybrać warszawiankę roku. Spośród wszystkich zgłoszeń wybrano finałową 10 plebiscytu. Teraz o zwycięstwie jednej z kandydatek zadecydują głosy mieszkańców, które oddawać można do 4 listopada. Więcej o tegorocznej edycji warszawianki roku Małgorzata Zawada.
1: Wśród nominowanych są kobiety działające na rzecz warszawiaków w różnych dziedzinach. Każda z nich ma na swoim koncie działania, które zmieniają stolicę. O tym, co łączy tegoroczne kandydatki i dlaczego warto je docenić, mówi Marzena Gawkowska, rzeczniczka Urzędu Miasta.
6: Już można głosować na warszawiankę roku 2026. Kandydatki to mieszkanki stolicy, które swoją pracą, pasją i zaangażowaniem zmieniają miasto na lepsze w szkołach, szpitalach, organizacjach społecznych, w firmach i w swoich domach. Działania nominowanych warszawianek mają realny wpływ na życie innych, a dzięki ich pomysłom, odwadze, energii, miasto jest otwarte, różnorodne, pełne życia, po prostu lepsze. Głosować można do 4 listopada na 3 sposoby. Po pierwsze, można to zrobić internetowo, ale też wysyłając papierowy formularz i podczas miejskich wydarzeń. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie plebiscytu. Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej gali 18 listopada. Kapituła plebiscytu wyłoniła 10 nominowanych do tego tytułu. Możemy o nich przeczytać właśnie na stronie plebiscytu. No i zachęcamy do głosowania.
1: Jedną z nominowanych jest Anna Morawska-Borowiec, psycholożka, która edukuje o zdrowiu psychicznym i założycielka Fundacji Twarzy Depresji.
7: Na początku chciałabym pogratulować nominacji i zapytać, jakie ma Pani emocje związane z tą nominacją Warszawianki Roku?
8: Zespół mnie zgłosił. Jestem trochę zaskoczona i oczywiście pozytywnie wzruszona tą sytuacją. Bardzo duże wyróżnienie i dziękuję, że prezydent i włodarz miasta zauważył działalność naszej fundacji i tak postrzegam moje zgłoszenie do Warszawianki Roku, że nie jest to dla mnie nagroda, tylko dla całego zespołu Twarzy Depresji. Od prawie 80 ambasadorów zaangażowanych w naszą kampanię Twarzy Depresji nie oceniam, akceptuję przez zespół ponad 40 specjalistów, którzy codziennie 7 dni w tygodniu niosą bezpłatną pomoc w pogotowiu psychologicznym, który prowadzi nasza fundacja. Zarówno stacjonarnie w centrum Warszawy niesiemy taką szybką, bezpłatną pomoc, jak i w ramach wideokonsultacji dla osób z całej Polski. Jest to też ogromny zespół, który pracuje 7 dni w tygodniu w telefonie zaufania dla osób dorosłych w stanie kryzysu psychicznego, 5 dni w tygodniu w telefonie zaufania dla nauczycieli. Jest to cały zespół rejestracji, zespół biurowy, który w tej chwili wykonuje ogromną pracę, przygotowując pakiety startowe dla prawie 1000 uczestników 5. charytatywnego biegu z twarzami depresji. To jest taka nasza codzienna praca 7 dni w tygodniu na rzecz osób w kryzysie psychicznym, żeby nieść im pomoc, żeby też mieć szansę edukować, przełamywać stereotypy. Cieszę się, że coraz więcej osób też dołącza do nas i otwarcie mówi o swoich doświadczeniach ze zdrowiem psychicznym, jak w ostatnim czasie aktor Cezary Łukaszewicz po raz pierwszy powiedział o swoich doświadczeniach z zaburzeniami lękowymi, które są najpowszechniejszymi zaburzeniami psychicznymi na świecie. Jest to na pewno dla nas ważne i cieszę się, że nasz zespół i nasza fundacja została tutaj w taki sposób niesamowity zauważona.
1: No właśnie, jest Pani założycielką Fundacji Twarzy Depresji. Od jak dawna działacie?
8: Historia naszych działań sięga 2015 roku, kiedy jako jeszcze dziennikarka dwójki telewizyjnej Panoramy pisałam książkę Twarze Depresji i zaprosiłam wówczas do rozmowy znane osoby chorujące na depresję. I był to czas, kiedy też o depresji opowiedziała Justyna Kowalczyk. Miałam wrażenie, że naprawdę dużo bardzo niemiłych komentarzy się pojawiło w internecie. Zupełne niezrozumienie wyznania pani Justyny o zdrowiu psychicznym, można powiedzieć hejt, się pojawił w internecie. Też mieszkałam na Kabatach wówczas w Warszawie i przechodziłam około jednego z banków, którego wówczas pani była twarzą i nagle też zniknęła ta reklama. Mam nadzieję, że to związało się z zakończeniem planowanym kontraktu, a nie działaniami właśnie stygmatyzującymi, ale obawiam się, że mogło być inaczej. To był taki czas, kiedy właśnie bałam się, pisząc książkę Twarze Depresji, że zamówiłam tak dużo osób znanych do tego, żeby opowiedziały o swoim zdrowiu psychicznym po raz pierwszy w życiu publicznie, że wyleje się na nich fala hejtu, że przestaną dostawać pracę. Część osób nie autoryzowała wywiadów, właśnie bojąc się, jednak się wycofały z tego, żeby mówić otwarcie. Przed chwilą miałam też spotkanie z panią, która nie była znaną osobą, można powiedzieć polską bizneswoman, ale nie celebrytką, i też wystąpiła w mojej książce anonimowo, bojąc się tego, nawet przyszła na spotkanie ze mną w peruce, bo bała się, że ktoś ją pozna i się dowie, że choruje na depresję. Dziś opowiada o tym już z uśmiechem na twarzy, po tych latach, kiedy udało nam się naprawdę dużo zmienić w myśleniu i w postrzeganiu Polaków dzięki kampanii Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję. I właśnie pisząc książkę Twarze Depresji w 2015 roku, bojąc się stygmatyzacji osób, które udzieliły wywiadu i że będą mieć naprawdę dużo nieprzyjemności, namówiłam ich, żebyśmy zrobili kampanię Twarze Depresji Nie Oceniam, Akceptuję. Po pierwszej kampanii, po jej pozytywnym odbiorze, zostaliśmy poproszeni, żeby zrobić kolejną kampanię dla dzieci i młodzieży, więc poprosiłam ambasadorów, żeby dali zdjęcia z dzieciństwa, żeby w ten sposób nawiązać do tematu zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. I nasza kampania powstała charytatywnie, z potrzeby serca, z potrzeby widocznej gołym okiem wówczas właśnie, żeby przełamywać te stereotypy. Pierwsze billboardy, które kupowaliśmy naszej kampanii, to były ze środków na zbiórkę urodzinową moją, bo miałam urodziny i prosiłam zawsze właśnie rodzinę, przyjaciół, żeby nie kupowali mi prezentów, tylko żeby przekazywali środki na zakup pierwszych billboardów naszej kampanii. No a później już tak się nam ona rozwinęła, że zdecydowałam założyć fundację w 2018 roku po to, żeby no właśnie lepiej dbać i rozwijać kampanię Twarze Depresji, a też jako, że drugim moim zawodem oprócz dziennikarki jest psycholog, to wiedziałam, że pomoc psychologiczna dla osób w depresji jest w naszej fundacji niezwykle ważna. Musi być takim naszym sztandarem i misją obok naszej kampanii, dlatego uruchomiliśmy w pandemii programy bezpłatnej, zdalnej pomocy po to, żeby dotrzeć do ludzi, którzy nie mogli z domu wychodzić, gdzie byli w izolacji, a w bardzo trudnych wyzwaniach związanych ze zdrowiem psychicznym. I tak zaczęliśmy rozwijać nasze programy bezpłatnej, zdalnej pomocy. I dzisiaj wiemy, po czasach pandemii, która zmusiła nas do przejścia do online, do świata online, do konsultacji online, że właśnie wideokonsultacje i stacjonarne konsultacje są tak samo skuteczne w przypadku tych najpowszechniejszych zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego. Spokojnie jesteśmy w stanie nieść taką samą jakościowo pomoc, właśnie widząc człowieka. Kamerka musi być włączona, musimy widzieć człowieka, żeby z nim skutecznie pracować, żeby go dobrze zdiagnozować, jak i właśnie jesteśmy w stanie nieść tą pomoc w naszej pogotowiu psychologicznym, który mieści się w Warszawie przy Alei Solidarności 78 i jest otwarte też dla osób z całej Polski. Jakiś czas temu konsultowałam, przyjechała do mnie z drugiego końca Polski mama z nastolatką z glejakiem mózgu, obie z nasilonymi myślami samobójczymi, pokonały prawie 200 kilometrów, żeby tu przyjechać do mnie PKS-em i było im łatwiej znaleźć w swojej okolicy pomoc, wsiadając do PKS-u i przyjeżdżając do Warszawy, niż u siebie poszukać tej pomocy szybkiej, która była im niezbędna natychmiast. Więc też cieszę się, że mamy takie miejsca i też, że ludzie nam ufają, przyjeżdżają po tą pomoc również z drugiego końca Polski, ale też naprawdę można się z nami połączyć. Proszę się nie bać tych połączeń wideo, bo one są naprawdę skuteczne. A tam, gdzie mamy ograniczenia przy niektórych zaburzeniach psychicznych, na pewno zdiagnozujemy i pokierujemy, postaramy się znaleźć tą pomoc lokalnie, tam, gdzie ona jest konieczna, tak? W tych przypadkach osób, które są w takiej sytuacji, że naprawdę muszą być natychmiast objęte pomocą stacjonarną.
7: Myślę, że na przestrzeni tych kilkunastu lat podejście do problemów psychicznych się zmieniło, ale jednak ta pomoc i ta edukacja o świadomości odnośnie problemów nadal jest bardzo potrzebna.
8: Na pewno jest lepiej, na pewno idziemy małymi krokami do przodu i cieszę się, że to widać i coraz więcej osób otwarcie mówi o swoim zdrowiu psychicznym, od znanych przez nieznane. Myślę, że coraz większa jest też świadomość pracodawców, którzy organizują wykłady, webinary, warsztaty psychoedukacyjne dla swoich pracowników, w czym też nasza fundacja uczestniczy w takiej psychoedukacji, więc też się cieszę, że coraz większe grono osób jest obejmowanych taką edukacją. Są kampanie uświadamiające, są programy takie jak nasz Twarze Depresji dla Szkół, gdzie właśnie przyjęliśmy kolejny 1000 nauczycieli, których całorocznym programem psychoedukacyjnym obejmujemy. wiemy. Więc na pewno idziemy w dobrym kierunku, ale idziemy wolno. Wolno startowaliśmy, można powiedzieć, z poziomu średniowiecza, jeśli chodzi o wiedzę o zdrowiu psychicznym, gdzie ludzie, żeby udzielić mi wywiadu, zdarzało się, jak mówiłam, że przychodzili w peruce, bo się bali, że ktoś zobaczy, że mówi o depresji, a ambasadorzy nasi nie doszli, nie autoryzowali wywiadów, ponieważ bali się, że są twarzą pewnej marki i ta marka się nie zgodziła na wywiad o depresji. Także od takiego czasu, kiedy jak też ruszałam z książką o depresji poporodowej, wystąpiłam do Narodowego Funduszu Zdrowia o dane, ile kobiet w Polsce leczyło się w 2016 roku na depresję poporodową, i okazało się, że było 50 kilka kobiet, nie tysięcy, tylko kobiet, to naprawdę startowaliśmy z poziomu średniowiecza, jeśli chodzi o wiedzę o zdrowiu psychicznym. W tej chwili jesteśmy na poziomie przyzwoitym, ale mamy jeszcze dużo do zrobienia, szczególnie jeśli chodzi o dostęp do specjalistów zdrowia psychicznego. Nie może tak być, że na najpowszechniejszą w mojej ocenie chorobę psychiczną, mówię w mojej ocenie, WHO mówi, że w 2030 roku depresja będzie pierwszą chorobą, z którą zmaga się ludzkość. Nie mam wątpliwości, że już jest, ale dostęp do specjalistów zdrowia psychicznego jest trudny, leczenie jest wciąż stygmatyzowane i dlatego ta choroba jest niedoszacowana. Nie mam wątpliwości zatem, że już jest depresja pierwszą chorobą, z jaką się mierzymy. Standardem leczenia tej choroby u osób dorosłych jest połączenie farmakoterapii i psychoterapii. U dzieci i młodzieży w pierwszej kolejności stawiamy na psychoterapię i dostęp do psychoterapii w naszym kraju jest dramatyczny. Czeka się od 8 miesięcy, czasami do 2 lat, w zależności od regionów Polski, a są i białe plamy na naszej mapie, gdzie w ogóle nie ma dostępu do tej terapii. Dlatego w tym obszarze mamy naprawdę ogromną pracę do wykonania. Wiemy o tym, jak depresja nieleczona może się skończyć. Jest to choroba, której nierzadko towarzyszą myśli samobójcze. Nieleczona jest pierwszą przyczyną samobójstw. W zeszłym roku 5 tysięcy Polaków odebrało sobie życie. Wśród nich 4 tysiące stanowili mężczyźni. Wśród nich co trzeci był seniorem z grupy 65+. Wśród nich ponad 150 stanowiły dzieci i młodzież do 18 roku życia. To są statystyki absolutnie alarmujące, które powinny nam wszystkim zapalić czerwoną lampkę i powinniśmy wspólnie zabrać się za to, żeby ta pomoc była lepiej dostępna. Tak jak wiemy, jak człowiekowi choremu na raka powiedzielibyśmy, że ma dostęp do radioterapii czy chemioterapii za 8 miesięcy, to każdy z nas doskonale zrozumie, że jest to dla niego wyrok śmierci. Może to być dla niego wyrok śmierci. I dlatego tak ważne jest, żeby zrozumieć, że w depresji standardem leczenia jest połączenie farmakoterapii i psychoterapii. To nie jest supermarket, że sobie mogę wybrać, a jedno sobie wezmę, nie wiem, terapię tylko albo tylko leki, tylko skuteczność jest dwutorowego leczenia po prostu. I albo dostanie ten pacjent to w komplecie, albo jego zdrowie i życie jest w ogromnym zagrożeniu. Mamy do czynienia z poważną chorobą, nie lenistwem, nie wymysłem, chorobą, na którą nie mamy wpływu, której objawy odbierają nam chęć do życia, siłę, powodują, że ciągle jesteśmy smutni, płaczemy, że mylimy się w pracy, bo mamy problemy z pamięcią, z koncentracją uwagi, że się pojawiają błędy związane z chorobą, a nie z naszym lenistwem, z tym, że mamy przez to później obniżoną samoocenę, myślimy o sobie jak najgorzej. Również towarzyszą tej chorobie myśli samobójcze i o tym trzeba mówić głośno, abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, by ci ludzie dostali szybką pomoc. To jest misją naszej fundacji, to jest naszym najważniejszym celem, dlatego prowadzimy już od wielu lat pogotowie psychologiczne. Nazywamy to tak, bo chcemy mieć szybką i staramy się zapewniać ludziom szybką pomoc tu i teraz. Teraz są w kryzysie, teraz do nas się zgłaszają i mówią, że idą na most odebrać sobie życie i natychmiast wszczynamy procedury, uruchamiamy współpracę z odpowiednimi służbami po to, żeby zabezpieczyć życie i zdrowie pacjenta. I ta pomoc musi być natychmiastowa. I dlatego cieszę się, że udaje nam się też dzięki naszym partnerom, darczyńcom, środkom z 1,5% rozwijać to pogotowie, uruchamiać kolejne programy. Za chwilę Państwo się dowiedzą o kolejnych grupach, które będą objęte u nas bezpłatną pomocą dzięki naszym partnerom. W przyszłym roku uruchomimy też ważny program terapii. Teraz mamy terapię dla dzieci i młodzieży. Więcej nie mogę zdradzać jeszcze szczegółów, ale obiecuję, że zrobimy wszystko, co w naszej mocy i robimy, aby wspomagać niewydolną służbę zdrowia w tej pomocy osobom z najpowszechniejszą chorobą psychiczną, jaką jest depresja.
2: SK Warszawa News.
5: Agata Chruściak, zapraszam. Nocna prohibicja przynosi pozytywne skutki. Urząd Miasta opublikował statystyki dotyczące nocnych interwencji służb z 3 ostatnich miesięcy. Po wprowadzeniu ograniczeń sprzedaży alkoholu liczba nocnych działań Straży Miejskiej i Policji spadła. Mimo zakazu zezwolenia i punkty sprzedaży alkoholu utrzymują się na tym samym poziomie. O tym, jak dokładnie wygląda sytuacja, opowiedział Krzysztof Gubański z Biura Strategii i analiz Urzędu Miasta w rozmowie z naszą reporterką Małgorzatą Zawadą.
7: W czerwcu tego roku został wprowadzony nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całej Warszawy. Minęły 3 miesiące. Czy widać efekty tego zakazu?
9: Jeżeli mówimy o efektach w postaci oczekiwanego spadku interwencji służb mundurowych, to tak widać. I podzielę to na służby takie jak Straż Miejską i Policję. Jeżeli chodzi o Straż Miejską, to liczba tych interwencji nocnych, czyli właśnie w tym okresie, kiedy te ograniczenia obowiązują, ona spadła w tym momencie o 3,8%, czyli prawie 4%. Nie w porównaniu do poprzedniego miesiąca czy poprzedniego okresu, tylko jeżeli sobie weźmiemy taki sam moment roku sprzed obowiązywania tych ograniczeń, dlatego że staramy się też porównywać po prostu te same momenty roku, bo wiemy też, że spożywanie alkoholu w przestrzeni publicznej to jest kwestia sezonowa, podatna na pogodę, więc porównujemy ze sobą te analogiczne okresy. Natomiast jeżeli chodzi o policję, to ta liczba interwencji spadła o 8,9%, a liczba wykroczeń notowanych przez policję około 15%. Co ciekawe, jeżeli z kolei jeszcze się wrócimy do tych danych dotyczących Straży Miejskiej, to w zasadzie brutto liczba interwencji w całym mieście w dzień i w nocy troszeczkę wzrosła, to znaczy minimalnie tam o 0,6%, więc można powiedzieć, że Straż Miejska ma i służby mają zdecydowanie mniej pracy nocą, ale też nadal odnotowywane są te interwencje w ciągu dnia.
7: Ta zmiana wprowadzenia zakazu w całej Warszawie była skutkiem też tego, że w zeszłym roku wprowadzony został zakaz na Śródmieściu i Pracy Północ i wtedy też było widać znaczące spadki, prawda?
9: Tak, wtedy wprowadzono taki pilotaż i porównywaliśmy wtedy faktycznie, czy są jakieś różnice pomiędzy tymi dzielnicami, gdzie wówczas już te ograniczenia obowiązywały i pozostałymi dzielnicami. No i faktycznie skutki były podobne, tak? To znaczy w zasadzie tam, gdzie te ograniczenia, czyli właśnie w Śródmieściu i na Pradze Północ zostały wprowadzone, to te różnice były duże, bo spadki tych interwencji nocnych tam były między 5 a 10%, w zależności też o jakim obszarze mówimy. Natomiast w dzielnicach, gdzie tego zakazu nie było, to nawet wzrosły też o kilka procent, czyli w zasadzie obserwujemy dosyć ciekawą tendencję, że w zasadzie troszeczkę rośnie liczba interwencji związanych z tym alkoholem i zakłócaniem porządku w przestrzeni publicznej, ale nie tam, gdzie wprowadzono te ograniczenia. Albo nie w tym czasie, albo nie w tej przestrzeni.
7: Czy to wpływa jakoś na sprzedaż alkoholu, jeśli chodzi o statystyki sprzedaży alkoholu?
9: Mamy statystyki dotyczące liczby punktów i zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Oczywiście nie mamy dostępu już do konkretnych danych sprzedażowych, przynajmniej nie na ten moment. I w zasadzie nie. Ta liczba punktów sprzedaży pozostała stabilna. Zresztą też te same punkty adresowe, które wcześniej były punktami sprzedaży 24 godziny, nadal są punktami sprzedaży, tylko już po prostu w krótszych godzinach.
7: No właśnie, bo te sklepy całodobowe, one chyba były takim głównym punktem, gdzie zazwyczaj policja musiała jechać w nocy.
9: To prawda, to znaczy jak robiliśmy takie analizy schodzące już na troszeczkę niższy poziom przestrzenny, czyli patrzyliśmy, gdzie są takie klastry związane z interwencjami, gdzie faktycznie służby interweniują najczęściej, między innymi te sklepy całodobowe, tak, one były takimi czerwonymi punkcikami, znakami na mapie. Teraz już ich nie ma. No te jakby obszary, gdzie nadal tych interwencji jest dużo, są w zasadzie dosyć łatwe do przewidzenia, bo to są najczęściej okolice dużych węzłów komunikacyjnych, dworców, tam gdzie po prostu jest też dużo ludzi, więc siłą rzeczy troszeczkę dużo się dzieje. I też takie zagłębia, no, gdzie jest dużo klubów nocnych i restauracji właśnie jakichś takich funkcjonujących też późnym wieczorem, na przykład, nie wiem, Nowy Świat, Pawilony, a jeżeli chodzi o dworce, no to wiadomo, na przykład dworzec centralny, tutaj mogę pani powiedzieć, że gdzie się znajdujemy w tym miejscu, bo akurat mamy tutaj biuro, jest potencjalnie jeden z bardziej niebezpiecznych obszarów, ale no to nie jest tak oczywiście, że się tutaj ktoś czuje niebezpiecznie, ale tych interwencji faktycznie w tej okolicy jest sporo. Wycięliśmy z tego raportu lotnisko Okęcie, czy obszar lotniska Okęcie, dlatego że no tam tolerancja na jakiekolwiek zachowania po alkoholu jest zerowa, w związku z czym liczba interwencji na lotnisku jest wielokrotnie wyższa niż jakiegokolwiek innego punktu w mieście, więc żeby też nie zaburzać tych danych i nie tworzyć też takiego obrazu, że lotnisko jest po prostu jakoś bardzo niebezpieczne, bo jest wręcz przeciwnie, no to zdecydowaliśmy się na wykluczenie Okęcia z tej analizy.
2: SK Warszawa.
5: Kultowa wiata Ełka wróciła na warszawskie ulice. Charakterystyczne przystanki przez lata służyły mieszkańcom stolicy. Teraz jeden z nich wrócił na przystanek Centrum 01. Odsłonięciu wiaty towarzyszył też przejazd zabytkowego autobusu.
10: Odtworzona wiata stanęła przy Marszałkowskiej. Powstała z elementów dwóch zachowanych konstrukcji, dzięki czemu po latach znów może przypominać o historii warszawskich przystanków. O nowej, starej Ełce mówiła dyrektorka Zarządu Dróg Miejskich Katarzyna Strzygowska.
11: Przystanek Centrum 01, ulica Marszałkowska przy ulicy Nowogrodzkiej. Odrestaurowana, dzisiaj można powiedzieć nowa, ale stara wiata typu Ł. Podjęliśmy decyzję wiele miesięcy temu, że chcemy zachować kawałek historii w małej infrastrukturze transportu publicznego. I właśnie dzisiaj oddajemy dla naszych mieszkańców i pasażerów to właśnie wiatę, która została zrobiona, odnowiona z dwóch, a nawet dodatkowych jeszcze innych elementów, kilku wiat już podniszczałych Ełk, które przez wiele lat, w latach 70. i 80. gościły na ulicach Warszawy i chroniły mieszkańców w różnych warunkach pogodowych w oczekiwaniu na autobusy. Częściowo ta zniknęła w roku zeszłym z ulicy Grzybowskiej. W momencie, kiedy tam rozpoczynaliśmy duży warszawski remont i przebudowę ulicy Grzybowskiej, zastanawialiśmy się, co z tą wiatą zrobić, czy po prostu ją oddać na złom, na tak zwane żyletki, ale jednak i po głosach mieszkańców, miłośników transportu i też sami podjęliśmy decyzję, że warto ten kawałek historii pozostawić i przez wiele miesięcy udało nam się znaleźć firmę, która podjęła się odrestaurowaniu tej wiaty, korzystając też z wielu historycznych zdjęć. No i dzisiaj oto jest w nowym centrum Warszawy. Lokalizacja też była trudna do uzgodnienia. To nie jest tak, że po prostu wiatę się przywozi i się stawia. To są też kwestie konstrukcyjne. Ale zależało na tym, żeby jednak była gdzieś widoczna w centrum miasta. Rozważaliśmy postawienie jej, przywrócenie jej na przykład na trasę Łazienkowską czy na ulicę Grzybowską. Ale tutaj chyba się komponuje bardzo, bardzo dobrze. Nowe centrum Warszawy, które przechodzi dużą modernizację, rewitalizację, a równolegle ten stary, modernistyczny charakter tego miejsca i tego fragmentu Warszawy wydawał się idealnym miejscem, żeby to właśnie tutaj ona zagościła. No, tylko na tą jedną wiatę udało nam się pozbierać materiały, żeby ją tutaj pobudować, więc na tą chwilę jedna, ale kto wie, może pomyślimy o podejściu do historycznych również przystanków tramwajowych. Wszystko przed nami. Do tej wiaty użyliśmy elementy dwóch wiat z ulicy, tej wiaty, która stała na ulicy Grzybowskiej i na Generała Maczka, ale również część elementów musiała być na nowo konstruowana na przykładzie historycznych starych zdjęć, ale rzeczywiście w tej wiacie znajdują się elementy tych wiat, które ostatnio znikały z ulic Warszawy. No dla mnie to jest kawał historii. Lata 70., 80. to jest moment, kiedy ja jako dziecko dorastałam w Warszawie, będąc jakby warszawianką i pamiętam ten czas, kiedy rzeczywiście stojąc pod takimi wiatami oczekiwało się na autobusy też, które już dzisiaj są historyczne. Jest bardzo przestronna, oczywiście jest dostępna dla osób, które potrzebują usiąść, to też zapewniamy przy dzisiejszej nowej infrastrukturze wiatowej. No i to, co można Ci powiedzieć, ona jest nadal nowoczesna. W mojej ocenie ten kształt, który dzisiaj jest odrestaurowana na styl starych wiat, ale tak naprawdę dzisiaj w XXI wieku i przy tak nowoczesnej Warszawie ona jest nadal bardzo nowoczesna, czyli ponadczasowa.
10: A co o nowym przystanku sądzą pasażerowie?
12: To powrót do młodości. Po prostu to są super wiaty, to są chyba najlepsze wiaty, jakie istniały w Warszawie, bo chronią i przed słońcem, i przed deszczem, więc uważam, że nie tylko jako zabytki, powinny być po prostu w całej Warszawie.
13: Bardzo się cieszę, że taki element pojawił się ponownie na ulicach Warszawy. Byłoby bardzo fajnie zobaczyć więcej takich obiektów. Pod moim zakładem pracy taka wiata stała jeszcze kilka lat temu, także ją wspominam z tego miejsca właśnie.
10: Powrót Elki był także okazją do podróży w przeszłość. Na trasę wyjechał zabytkowy autobus, a pasażerowie mogli poznać historię Łazienkowskiej i autobusów, które przed laty kursowały po tej części miasta. Opowiadała ją Magdalena Cendrowska z Zarządu Transportu Miejskiego.
14: Autobusy tego typu są nierozerwalnie związane z trasą Łazienkowską, która została oddana do użytku w 1974 roku. Natomiast jej budowa była już planowana jeszcze przed wojną, bo Warszawa miała wówczas tylko 3 mosty drogowe i jednak południowa część Warszawy miała problem, żeby się przedostać do sąsiadów z Zawisły. I tak naprawdę w momencie budowy osiedla Latawiec, czyli kawałka następnego marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej, została przygotowana już rezerwa terenowa pod trasę. Trasę planowano już tak naprawdę budować i rozpoczęto budowę w latach 60. za czasów Gomułki, jednak Gomułka nie bardzo chciał wydawać pieniądze, prowadził tryb oszczędnościowy, zrezygnowano z tramwaju, który miał tutaj biec, a w końcu okazało się, że jednak Warszawy i Polski nie stać na tą trasę i może lepiej nie wszyscy o tym zapomną. No i tak już wszyscy zapomnieli o tej trasie, ale Edward Gierek doszedł do władzy i jak wiadomo, wtedy budowano dużo wszystkiego, pokazywano nowe inwestycje dla miasta i całego kraju. I tak w 71 roku naprawdę wbito pierwszą łopatę już pod te zaczętą inwestycję i w 74 roku została ona otwarta. Dlaczego jedziemy Berlierem? No właśnie tu najpierw wyjaśnię Państwu, mówię nazwę po polsku, bo nie spodziewam się, żeby ktokolwiek w Polsce wymawiał ją po francusku, więc jedziemy Berlierem PR100. Licencja, jak wiele produktów wówczas, została podpisana w 72 roku. I uwaga, trasa Łazienkowska czekała na Berliety, tylko Berliety na trasę Łazienkowską, bo pierwsze autobusy tego typu zaczęły jeździć po ulicach Warszawy już w 73 roku. Pierwotnie zostały one ulokowane na zajezdni Inflanska, potem na zajezdni Chełmska, a dopiero po otwarciu trasy zostały one skierowane na zajezdnię Ostrobramska. Trasa Łazienkowska była bardzo ważną inwestycją. Wówczas budowano także Wisłostradę, jednak w momencie otwarcia trasy Łazienkowskiej otwarto tylko kawałek Wisłostrady, ten najważniejszy śródmiejski odcinek. Natomiast sama Wisłostrada była budowana po śladzie istniejących ulic, a trasa Łazienkowska była nową trasą. Ważna była przeprawa przez Skarpę Wiślaną, nowy most na Wiśle, most Łazienkowski i te wszystkie bezkolizyjne skrzyżowania, między innymi właśnie estakady i ślimaki. Trasa była tak ważną inwestycją, że powstał nawet folder, przewodnik dla kierowców, jadę trasę Łazienkowską. Tutaj są przedstawione każde skrzyżowania, żeby kierowca wiedział, gdzie pojechać i gdzie trafi. Kolejne zdjęcie, trasa Łazienkowska z autobusem Berliet PR100. To jest właśnie typowy widok na tej trasie. Tak jak mówiłam, autobusy nie były idealnie nowe, one już miały rok, ale one się najbardziej kojarzą z trasą. Czasami przemykały też tam ogórki. Wraz z trasą powstały też, tak jak mówiłam, otwarte dzisiaj na nowo wiaty typu EU, wiaty łazienkowskie. Prezentacja odbyła się już w lutym 1974 roku. Według gazety zakładowej trasy wydawanej przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne pan projektant inżynier Benon Grzeszczuk, czyli kierownik pracowni projektowej MZK, zaprezentował dwa typy wiat, przechodnią i nieprzechodnią. Przechodnia charakteryzowała się takim wycięciem w ścianie. One miały być zlokalizowane na przystankach o mniejszej przestrzeni. I chodziło o to, że tam, gdzie nie można było przejść obok wiaty, przechodziło się przez nią. Okazuje się, że sukces ma ojców wielu i oprócz tego, że w gazecie zakładowej podpisano jako projektanta inżyniera Benona Grzeszczuka, to projektant, architekt, twórca m.in. identyfikacji wizualnej CPN-u, czyli pan Ryszard Bojar, poczuwa się do projektu wiat EU. ponieważ mówi, że w latach, na przełomie lat 60. 70. pobierzono mu opracowanie typu szeregu wiat na podstawie systemu proporcji modulor zaprojektowanego przez Le Corbusiera. Tak jak Państwu mówiłam, wiaty na początku nie miały żadnych oznaczeń. Były one na żółtym słupku, który znajdował się obok wiat. Tam były m.in. numery linii, rozkłady i plany Warszawy. Były to przerzucone z mostu poniatowskiego linie JK 138 i 168, ale także nowe linie 182, 187 i 188.
2: SK Warszawa News.
5: Agata Chruściak, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK. Cenne odkrycie w centrum Warszawy. Archeolodzy trafili na niezwykłe znaleziska w piwnicach przedwojennej kamienicy odkrytej na terenie dawnego parkingu przed Filharmonią Narodową. Są m.in. fragmenty ogromnych lamp, metalowe ozdoby, ceramika i sztućce. Znaleziono też talerze z wizerunkami Zygmunta III Wazy i Jana Sobieskiego. O szczegóły pytał nasz reporter Krzysztof Płowecki, który rozmawiał z Magdaleną Łań z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
15: Znaleziono rzeczy niesamowite. Właściwie można powiedzieć, że wszystkie prace ziemne prowadzone w Warszawie prowadzą do tego, że musi się na nich znaleźć archeolog. Bo rzeczywiście można się było spodziewać, że zostaną odkryte fundamenty, bo wiadomo, że była tam kamienica. Natomiast nie spodziewano się takich odkryć. Są trochę zagadkowe, ponieważ są to części na przykład lamp, jakiś okuć, bardzo dużo sztućców, części ceramiki. Trudno je dokładnie określić, ale niektóre, zwłaszcza części lamp, albo na przykład wieniec, taki metalowy, złożony z liści dębu i lauru, można przypisać do filharmonii, która stoi obok przecież, ponieważ zdjęcia porównawcze na to wskazują. Natomiast inne rzeczy, takie jak na przykład sztućce, trudno powiedzieć, mogą równie dobrze, mogły należeć do mieszkańców tej kamienicy i zostać w jakiś sposób ukryte, schowane w piwnicach, no bo dodam, że oczywiście te wszystkie odkrycia są na poziomie minus jeden. To było, archeolodzy kopali tak głęboko, aż doszli do poziomu, skąd budynek się zaczynał.
16: Czy coś na to wskazuje, że to po prostu jest część historii Filharmonii?
15: Potrzebne są na pewno bardziej pogubione badania, bo po pierwsze te przedmioty są zaśniedzone, po drugie częściowo przylepiony jest do nich tynk lub odziemia, wobec tego muszą zostać poddane konserwacji. Nawet niektóre można złożyć, one są po prostu wszystkie teraz rozdzielone, ale ich jest na tyle dużo, że na przykład tak na pierwszy rzut oka można się spodziewać złożenia jednej olbrzymiej lampy. I takie lampy widzimy na zdjęciach z sali koncertowej Filharmonii. Bardzo ciekawy jest ten wieniec, ponieważ też istnieje zdjęcie przedwojenne wnętrza Filharmonii i na ścianach wiszą takie wieńce. To była bardzo popularna ozdoba w XIX wieku i nawet na początku XX. Wieńce wykonywano dla kogoś, żeby upamiętnić, żeby jakąś nagrodę uświetnić. I rzeczywiście na zdjęciach one są. Ten znaleziony jest bardzo pogięty i dość zniszczony, ale po konserwacji może odzyskać blask i rzeczywiście bardzo prawdopodobne, że pochodzi z Filharmonii. W jaki sposób on się znalazł w podziemiach sąsiedniej kamienicy, to są już tylko dywagacje.
16: To jest cenne znalezisko dla miasta Warszawy.
15: Tak, to jest cenne, bo to jest pamiątka przedwojennej Warszawy. Wszędzie można znaleźć jakieś pamiątki, mniej lub bardziej spektakularne. Niedawno odkryliśmy balkon, prawda, kamienicy przy też robotach ziemnych na Marienstadcie. Teraz oczywiście znaleziska są bardziej spektakularne, bo z tej ta potłuczona ceramika też widać, że można ją złożyć w prawie prawie całe talerze z wizerunkami dwóch królów polskich, Zygmunta III Wazy i Jana III Sobieskiego. Jest bardzo urocza figurynka jeźdźca na koniu, z brązu jest ta figurka, niewielka, 20-centymetrowa, ale chyba najciekawszym i najcenniejszym znaleziskiem jest plafon przedstawiający profil mężczyzny. Trudno powiedzieć, kto to jest, ale na pewno wiadomo, kto wykonał to dzieło, ponieważ jest podpisane. Wykonał je Sławomir Celiński. To był znany rzeźbiarz warszawiak, urodzony w Warszawie i tworzący tutaj właśnie. Jest, oprócz jego podpisu, jest data 1881 i napis Warszawa. Też trudno powiedzieć, czy on jest z Filharmonii, czy z kamienicy, ponieważ data wskazuje na powstanie tego dzieła o wiele wcześniej niż zbudowano Filharmonię. No to są zagadki, które pewno, i pytania, na które nie znajdziemy odpowiedzi, no ale samo znalezisko, kolejne dzieło znanego rzeźbiarza warszawskiego, no to jest duża sprawa.
16: A co dalej dzieje się z takimi znaleziskami?
15: Po zakończeniu prac, a jeszcze połowa tego placu, tego dawnego parkingu jeszcze nie jest ruszona, więc możemy się spodziewać kolejnych jakichś znalezisk. Powinny być przekazane konserwatorowi. Następnie najlepiej, jakby przeszły konserwację profesjonalną, zwłaszcza te elementy metalowe i ceramikę, którą na pewno można posklejać. A później zapewne będą przekazane jakiejś placówce muzealnej warszawskiej.
16: Teraz już można gdzieś podejrzeć, jak to wygląda, czy trzeba jednak poczekać, aż właśnie to trafi do muzeum?
15: No raczej tak, dlatego że oczywiście archeolodzy to wydobywają i składują w takich miejscach, żeby już nic im nie zaszkodziło tym artefaktom, no ale one nie są wystawiane. To była okazja, wczoraj byliśmy jako biuro stołecznego konserwatora na tak zwanych oględzinach tego terenu prac archeologicznych i mieliśmy okazję oglądać, natomiast one stamtąd oczywiście zostają zabrane w bezpieczne miejsca.
16: No to jest już kolejne znalezisko i czy możemy się pokusić o takie stwierdzenie, że Warszawa jest po prostu dosłownie zbudowana na swojej historii?
15: Tak, w tamtym roku mieliśmy przypadek już odkrycia fabryki czekolady, która z nazwy właściwie w historii Warszawy się nie powtarzała, przy ulicy Twardej. Nie tylko, że znaleziono fundamenty tej fabryki, ale znaleziono produkty, właściwie foremki służące do produkcji czekolady, więc to już było takie po prostu odkrycie w punkt, już nie było wątpliwości i potem oczywiście poszukiwania w źródłach doprowadziły do tego, co to była za fabryka. Nikt się tego tam nie spodziewał. Wiadomo było, że tam są fundamenty, więc też na tej inwestycji był archeolog, no ale że odnajdziemy foremki do czekoladek z początku XX wieku, właściwie z lat 20, no to było wielkie zaskoczenie.
2: SK Warszawa.
5: Prawie 14 tysięcy biegaczy ruszy w niedzielę na trasę Maratonu Warszawskiego. Przed nimi ponad 42 kilometry drogi przebiegające przez 7 dzielnic. W tym trudnym zadaniu maratończyków wspierać będą kibice rozstawieni na całej trasie w ponad 50 punktach. O szczegółach całego wydarzenia Małgorzata Zawada.
17: 48. Maraton Warszawski to nie tylko sportowe święto, ale i wydarzenie dla całego miasta. W tegorocznej edycji metę maratonu przekroczyć może nawet 10 tysięcy osób. Tak mówi Marek Tronina, prezes Fundacji Maraton Warszawski.
18: To będzie rekordowy maraton pod wieloma względami. No, ten taki najprostszy do wyliczenia to jest po prostu skala, bo pierwszy raz będziemy rzeczywiście, teraz już jesteśmy tego praktycznie pewni, ponad 10 tysięcy osób przekroczy metę maratonu. Prawie 14 tysięcy osób zapisało się już na ten bieg główny i to jest jedna rzecz. Myślę, że w tym wszystkim jednak najważniejsza, ale też rekordowa jest na przykład liczba punktów kibicowania na trasie, co może z punktu widzenia kogoś, to nie jest w świecie biegowym, nie jest jakieś istotne, ale z punktu widzenia tego, jakie emocje generuje wtedy maraton, nie tylko wśród biegaczy, ale wśród mieszkańców, co sprawia, że też ludzie wychodzą na ulicę, to jest absolutnie ewenement i rekord również. Jesteśmy w pierwszy raz w historii certyfikowani World Athletics Elite Label, czyli to jest taka jakby międzynarodowa certyfikacja, która oznacza, że bieg należy do określonej grupy wysokiej jakości biegów. Po raz pierwszy w Warszawie w tym roku będą wręczane medale European Marathon Classics, czyli takiego projektu, który współorganizujemy razem z innymi 7 maratonami europejskimi. Dużo tych rzeczy, bardzo dużo i transmisja telewizyjna w tym roku po raz pierwszy, więc tak naprawdę to będzie rekordowy maraton także pod takim względem mentalnym, bo rzeczywiście nigdy ze taką skalą nie mieliśmy do czynienia. Prawie co czwarty już w tej chwili biegacz uczestniczący w maratonie warszawskim to jest człowiek z zagranicy, czyli to jest dużo, no bo to jest kilka tysięcy osób. Ta skala też wymusza na nas pewne zmiany, tam gdzie te zmiany da się przeprowadzić. Nie jesteśmy w stanie już zmieścić się w Pałacu Kultury z biurem zawodów, a tak było do tej pory, do ubiegłego roku, więc po prostu w tej chwili budujemy od początku, od podstaw wielką halę przed Pałacem Kultury, taką 3000 metrów kwadratowych, w której będzie się znajdowało biuro zawodów, gdzie zawodnicy będą przychodzić, odbierać swoje numery startowe, gdzie będą targi, a potem będą w niedzielę depozyty, gdzie będą zostawiać swoje rzeczy na czas biegu. Przez całą sobotę będą trwały różnego rodzaju imprezy pod samym Pałacem Kultury, w sobotę pierogi party i w niedzielę również też. Mini maraton dla dzieci w sobotę, w niedzielę bieg towarzyszący na 10 kilometrów, specjalna wielka maratońska strefa rozrywki. Naprawdę będzie się dużo działo i naprawdę zachęcam do tego, żeby przyjść. Nawet jak ktoś powie sobie, tam bieganie, co to, nie, w ogóle to nie dla mnie. No może bieganie nie jest dla ciebie, ale może dla ciebie jest fajna atmosfera, może chcesz fajnie spędzić czas, a myślę, że ludzie poszukują takich możliwości fajnego spędzenia czasu i czasami warto wyjść trochę z takiej strefy komfortu, że robię to, co lubię, a te rzeczy, których nie lubię, to nie będę próbował, bo one już mi się spodobają. To może się spodoba i może coś fajnego z tego się trafi na resztę życia.
17: Ponad 42 kilometry będą rozciągać się przez 7 warszawskich dzielnic. Uczestnicy przebiegną m.in. obok Palmy na Rondzie de Gaulle, Sądu Najwyższego czy Fortu Bema.
18: Drobne zmiany na trasie w stosunku do zeszłego roku. Mówię o tej kresce, tak, którą zawodnicy pobiegną, bo start i meta i tak naprawdę baza tej trasy, to nie zmieniła się bardzo wiele. Jedyna zmiana tak naprawdę to jest na Bemowie i na Bielanach, bo na Bemowie dołożyliśmy dodatkowe 3,5 kilometra. Tam zawodnicy będą obiegać Fort Bema. Zabraliśmy im ten dystans na Bielanach właśnie, na Młocinach konkretnie. Tam po prostu zawodnicy będą biegli aż do stacji metra Młociny, czyli już na samą północ, tylko przy Wawrzyszewie pobiegną ulicą Lindego prosto do Marymąckiej. Więc to jest taka zmiana. Ona jest może nie kosmetyczna, bo dzięki temu parę metrów też żeśmy ścięli ten profil trasy. Ona jest jeszcze przynajmniej w zeszłym roku, ale na pewno fajniej jest biec przez takie parkowe, bym powiedział, okolice Fortu Bema, bo tam po prostu jest zielono, mnóstwo drzew, niż gdzieś tam daleko na północ. No, ja osobiście bym wolał przynajmniej. Często pada pytanie, czemu nie mogą iść biegać do lasu? No oni biegają właśnie w lesie przez cały rok po to, żeby potem na ten maraton przyjechać do miasta. I ja powiem, ja przed pandemią nie byłem przekonany, czy ten argument jest prawdziwy, ale po pandemii wiem, że jest prawdziwy. Brak imprez masowych, sportowych w czasie pandemii spowodował, że ludzie się przestali ruszać. W dowód czego powiem, że kiedy my w 2020 roku, czyli w samym środku pandemii, jesienią, zorganizowaliśmy mimo wszystko maraton, mieliśmy tylko 1000 miejsc. 1000 osób się z trudem uzbierało. Nie byliśmy w stanie tych więcej niż 1000 osób uzbierać, bo ludzie się przestali ruszać, bo nie mieli celu. Impreza sportowa, udział w imprezie sportowej daje im cel, daje im bodziec i motywację do tego, żeby trenować. Praca z własnym organizmem jest podstawą naszego zdrowia. Po to właśnie między innymi są te imprezy. Między innymi, bo impreza taka jak maraton to jest również olbrzymi wkład w gospodarkę lokalną, miasta. To jest kilkadziesiąt milionów złotych. Tu na konferencji mówiliśmy o 60 milionach, ale to było w zeszłym roku. Myślę, że w tym roku, tak jak patrzę na przyrost liczby uczestników, jesteśmy bliżej pewnie 90 milionów. Też nie sposób tego lekceważyć. To są wszystko te wartości dodane, o których warto pamiętać. My jesteśmy po prostu coraz fajniejszym miejscem na mapie i tyle. No ludzie zaczynają dostrzegać, że tu jest, będę to podkreślał zawsze, bo to jest olbrzymia wartość, czysto i bezpiecznie. Jeśli ktoś tego nie docenia, to szkoda. Myślę, że pora zacząć, to po pierwsze. Po drugie, powiem nieskromnie, my chyba umiemy w imprezy po prostu. My umiemy w maraton, potrafimy go zorganizować, mamy do niego naprawdę cały czas wielkie serce. To się czuje i ludzie tu przyjeżdżają, są zachwyceni. Przyjeżdżają po wyjątkowe medale, bo to jest kolejna rzecz, która sprawia, że ludziom chce się jeszcze bardziej, bo ten medal składa się z dwóch elementów. Bardzo oryginalny medal. Ten jeden element, oczywiście ten podstawowy, to dla biegacza, ale jest też taki mały krążek, którego można nie zdejmować, ale można zdjąć i można tym dodatkowym krążkiem, jak się go zdejmie, obdarować osobę, której chce się za ten maraton podziękować. Taki thank you gift po prostu. Co roku nam się wydaje, że zrobiliśmy najlepszą imprezę ever, a potem za rok robimy najlepszą imprezę ever. Przypomnę, za 2 lata 50. maraton, więc my i tak doszliśmy już do punktu, w którym myślę, że chcieliśmy być właśnie mniej więcej za 2 lata, więc jest nieźle, ale myślę, że cieszmy się tym, co jest teraz, bo naprawdę ten weekend będzie zwieńczeniem ciężkiej pracy zawodników, którzy się do biegu przygotowywali, ale też nas, organizatorów, którzyśmy się do tego biegu przygotowali. Cieszymy się tym, co jest, potem sobie wyciągniemy wnioski, choć my już zaczynamy wyciągać, przed imprezą wyciągamy wnioski imprezowe, a za rok zrobimy jeszcze lepszą imprezę, jestem tego pewien.
17: Wśród uczestników są biegacze z wielu krajów. Jednym z nich jest maratończyk z Chile, Hugo Catrileo, najszybszy zawodnik na liście startowej, który w maratonie pobiegnie znów.
0: numerem 1.
1: Jakie emocje przed niedzielnym biegiem? Czy jest adrenalina, czy jest chęć pobicia rekordu?
19: Jestem
20: przeszczęśliwy, że mogę biec tutaj w Warszawie. Bardzo się cieszę, że zostałem tutaj zaproszony. Przypełnia mnie wdzięczność i radość, że mogę uczestniczyć w biegu w maratonie w Warszawie, w tak pięknym wydarzeniu. I to powoduje, że tym bardziej mam energię i chęci, żeby dać sobie wszystko w niedzielę.
1: Czym różni się ten bieg tutaj w Warszawie od innych maratonów?
20: Tutaj maraton w Warszawie, z tego co zdążyłem już zaobserwować, jest świetnie przygotowany, jest bardzo dobrze zaplanowany. Ja bardzo lubię biegać też po asfalcie. Ten asfalt tutaj wręcz wydaje się taki nawet trochę bardziej miękki, ale przede wszystkim ta odpowiedzialność, to bardzo dobra organizacja wyróżnia ten maraton tutaj na tle innych. I ogólnie europejskie maratony są zawsze świetnie przygotowane i warszawskie na pewno też takie
1: będzie. Czy kibice mają dużą rolę, czy pomagają przebiec te 42 km?
20: Wsparcie kibiców jest absolutnie kluczowe. Bardzo mi pomaga, bardzo pomaga nie tylko mi, ale też wszystkim biegaczom, zarówno tym z czołówki, jak i pozostałym. Dodaje nam energii, muzyka, śpiewy, wsparcie, doping. To wszystko powoduje, że chce nam się biec i to jest absolutnie niezastąpiony element tego biegu. Jest
19: un apoyo extra para poder tener fuerza en los momentos cruciales.
2: SK Warszawa News.
3: Jakub Konieczkowicz, zapraszam na magazyn reporterów. Niewybuchy znalezione podczas remontu Grzybowskiej. W trakcie prac odkryto już ponad 200 takich pozostałości z czasów wojny, a w jednym miejscu było ich aż 160. Każde znalezisko wymaga interwencji saperów, co spowalnia pracę. O tym, jak wpływa to na remont, opowiedziała Wioletta Rosłoniec, rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
1: Na ulicy Grzybowskiej trwają prace. Co udało się w ostatnich tygodniach tam odkryć?
21: Okolice ulicy Grzybowskiej są bardzo ciekawe pod względem archeologicznym, stąd też cały czas współpracujemy ze stołecznym konserwatorem, ponieważ takich artefaktów archeologicznych odkryliśmy już kilka, natomiast w ostatnim czasie ciekawym odkryciem było wydobycie ponad 200 niewybuchów, z czego ponad 160 zlokalizowanych w jednym miejscu.
1: Czy one stanowią jakieś zagrożenie?
21: Teraz już nie, ponieważ zostały zabezpieczone, zostały przy pomocy współpracy z saperami wywiezione. Wstrzymało to na krótki czas pracę, ponieważ aby właśnie było to bezpieczne, trzeba też było ewakuować mieszkańców okolicznych budynków, więc teraz są bezpieczne. Natomiast gdyby doszło do wybuchu, takiego niewybuchu, ta sytuacja z pewnością mogłaby budzić zagrożenie.
1: Takie sytuacje często się zdarzają, że natrafiacie na tego typu rzeczy przy remontach?
21: Przy remontach często natrafiamy na rzeczy, których nie mieliśmy możliwości znaleźć w projekcie, natomiast część z nich nie stanowi zagrożenia, stanowi natomiast ciekawostki historyczne i tak też było w przypadku Grzybowskiej, gdzie na przykład odkryliśmy tory tramwajowe, które prowadziły kiedyś do zajezdni. Prowadzimy remont ulicy Grzybowskiej, który zakończy się wiosną 2027 roku. Przebudowujemy tam zarówno układ drogowy, jak i sieci infrastruktury podziemnej.
1: Czy tego typu znaleziska opóźniają budowę?
21: Tego typu znaleziska powodują wstrzymanie prac i jeśli takich znalezisk jest dużo, drobne opóźnienia mogą nastąpić, natomiast jeśli chodzi o tą inwestycję, to zakładamy, że zakończymy wiosną 2027 roku prace drogowe i będziemy mogli oddać mieszkańcom tą część ulicy Grzybowskiej do użytku.
2: SK Warszawa.
3: Zdalna praca na lotnisku. Lotnisko w Modlinie jako pierwsze w Polsce przejdzie na system cyfrowej wieży kontroli lotów. Przy pasie startowym powstanie maszt wyposażony w kamery i czujniki, które w czasie rzeczywistym wysyłają sygnały do Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego. Więcej w materiale Krzysztofa Płoweckiego.
16: Nowa cyfrowa wieża kontroli lotów nie będzie przypominała tych, które znamy z innych lotnisk. Zamiast tradycyjnej konstrukcji powstanie 40-metrowy maszt wyposażony w kamery i specjalistyczne czujniki. To, że właśnie w Modlinie powstanie pierwsza taka wieża w Polsce, pokazuje, jak rozwija się lotnisko, mówi Jacek Kowalski, prezes zarządu portu lotniczego w Modlinie.
22: Wchodzą nowe technologie, także do branży lotniczej, może przede wszystkim, bo ta branża jest dzieckiem nowych technologii od samego początku i tym przypadku we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej przecieramy nowe szlaki, czyli budujemy pierwszą w Polsce remote tower, zdalną wieżę kontroli lotów. Pracownicy, akurat kontrolerzy sami lotu będą siedzieli w Warszawie na Wieżowej i będą kontrolowali przestrzeń powietrzną zarówno lotniska Chopina, jak i Modlina. Natomiast tu będzie zestaw urządzeń i nadajniki, które będą przesyłały sygnały, obraz, dane, pełne dane do Warszawy. Tu będą oczywiście siedzieli pracownicy techniczni, bo muszą pilnować, żeby te urządzenia w sposób ciągły pracowały, bo to musi być 24/7 obsługa i te pełne dane przesyłowe, więc to się zadzieje. To rozwiązanie będzie pierwsze w Polsce, docelowo za nami pewnie na innych lotniskach podobne rozwiązania będą. To pozwoli wykorzystać optymalnie pracowników, których zawsze jest za mało. Zawsze mówimy, pamiętacie, kilka lat temu, gdy była sytuacja, że w lato samoloty mogły nie latać, przestrzeń mogła być zamknięta, bo brakowało kontrolerów ruchu lotniczego. Mimo, że bardzo dobrze płatna praca, ale cały czas w tej branży ludzi brakuje, więc to jest to rozwiązanie. Z naszego punktu widzenia pokazuje, że jest dostrzegany potencjał Modlina, widzi się to, co zresztą widzą to wszyscy po liczbach, tak? Jesteśmy najszybciej rozwijającym się lotniskiem w Europie w tym roku. To wynika z tego, że wcześniej było mało, ale mimo to ta dynamika wzrostu i nasze perspektywy pokazują, że warto tu testować te nowoczesne rozwiązania. Tydzień temu rozpoczynała się budowa bazy paliwowej Orlen Aviation, też kilkanaście lat rozmów i wreszcie rozpoczyna się. To pokazuje, że wreszcie Modlin partnerzy uwierzyli i wiedzą, że tu będzie, chciałbym kiedyś powiedzieć, centralny port. Dla lotniska, dla latania niskokosztowego i czarterowego, tak, centrum latania niskokosztowego w Polsce jest w Modlinie.
4: Rozwiązanie wykorzystuje kamery 4K przystosowane do pracy w dzień i w nocy i system wizualizacji dla kontrolerów ruchu lotniczego, mówi Magdalena Jaworska-Maćkowiak, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
6: Stoimy tuż obok budowy naszego masztu, na którym zawisną kamery, które będą elementem superczałości projektu zdalnej wieży kontroli ruchu lotniczego tu w Modlinie zdalnej, bo wieża będzie fizycznie zlokalizowana w Warszawie, a kontrola ruchu będzie odbywała się tutaj w Modlinie. W Kai Klajowej to jest zdecydowanie przełom. Jest to pierwszy taki projekt w Polsce. Kontroler będzie miał pełen obraz, tylko pochodzący z kamer na dużych ekranach 180-stopniowy widok. I tak naprawdę będzie miał lepszy widok, dlatego że przy złej pogodzie, takiej jak tu w Modlinie często bywa,

0: inwestycji to wieża betonowa kosztuje po prostu. Jej budowa kosztuje, kosztuje utrzymanie. Stare wieże, jak są źle wybudowane, koszty utrzymania też są ogromne. W związku z tym takie rozwiązania no, są po to, żeby po pierwsze było efektywniej, a po drugie, żeby było bezpieczniej. Tak? I te zdalne wieże, wiecie Państwo, one to nie jest super najnowsze rozwiązanie. One w wielu miejscach już po prostu są, sprawdziły się i wiemy, że się sprawdziły. Wiemy, co się sprawdziło, a co nie. I w związku z tym to coś, co tu będzie finalnie zainstalowane w Modlinie, to będzie absolutnie zebrane doświadczeń wszystkich krajów do tej pory i Saba zresztą też, który nową generację systemu wprowadza. I będziemy mieli naprawdę ultra nowoczesny i bezpieczny system tutaj. Pewnie najfajniejszy ze wszystkich w Europie.
1: Jak dodaje Joanna Violante-Kacprzak, kierownik wieży kontroli lotów w Modlinie, to rozwiązanie będzie dużym ułatwieniem dla kontrolerów.
2: Z mojego punktu widzenia praca z wieży zdalnej jest przyszłością w kontroli ruchu lotniczego. Kontrolerzy dostają wtedy narzędzia, do których na dzień dzisiejszy nie mają dostępu. Widok za oknem, standardowy widok za oknem z konwencjonalnej wieży nie daje nam identyfikacji statku powietrznego. Widzimy, tak jak tutaj patrzymy na płytę, widzimy przeróżne maszyny, ale nie jesteśmy w stanie od razu zidentyfikować, jaki to jest numer rejsu, ani odczytać parametrów lotu, jak one są w powietrzu. Wieża zdalna daje takie możliwości. Na zobrazowaniu za oknem do każdego statku powietrznego będzie podpięta etykieta, więc te dane, które teraz pozyskujemy z innego systemu, zarówno będziemy mieli dostępne w innym systemie, jak i w widoku za oknem. Z tego właśnie powodu uważam, że jest to przyszłość w kontroli ruchu lotniczego. Oczywiście, że łezka będzie się wokół kręcić, bo również praca na konwencjonalnej wieży jest równie piękna, ale świat idzie do przodu, technologia idzie do przodu i kontrola ruchu lotniczego również idzie do przodu, więc uważam, że zawsze w życiu pewne rzeczy tracąc, zyskujemy nowe i uważam, że tutaj ten bilans zysków i strat jest na korzyść pracy zdalnej.
1: Nowy system kontroli lotów ma zacząć działać na przełomie 2027 i 2028 roku.
3: SK Warszawa. Nie tylko pływanie, woda z miejskich basenów służy też do mycia ulic. Zarząd oczyszczania miasta wykorzystuje wodę ponownie, zamiast odprowadzać ją po wymianie do kanalizacji. Dzięki temu dostaje ona drugie życie i pomaga w utrzymaniu porządku na warszawskich ulicach. O tym, jak dokładnie wygląda ten proces, w rozmowie z Małgorzatą Zawadą opowiedziała Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
4: Jak w ogóle wygląda ten proces przenoszenia wody z basenu później na ulicę?
5: W czasie wakacji baseny mają przerwy techniczne, w czasie których baseny muszą być opróżnione. To są na przykład przerwy ze względu na remont czy też na czyszczenie. Woda, która jest w basenie, zamiast trafiać do kanalizacji, trafia do pojazdów służb oczyszczania. W tym procesie pomagają strażacy z ochotniczych straży pożarnych, którzy zapewniają węże i pompy konieczne właśnie do przepompowania. Jak woda jest już w zmywarkach ulicznych, to wtedy w nocy tego samego wieczoru wykorzystujemy ją do sprzątania miejskich ulic i torowisk.
4: Ile basenów było opróżnionych?
5: W tym roku, w te wakacje, łącznie udało nam się ponownie wykorzystać 2,5 miliona litrów wody. Ona pochodziła z 8 ośrodków sportowych. Ale ten rok to była już 7. edycja tej letniej wakacyjnej akcji. Przez wszystkie 7 lat udało nam się już wykorzystać 16,5 miliona litrów wody, łącznie z 18 basenów, które wzięły udział w akcji.
4: Jak często są sprzątane ulice właśnie w taki sposób?
5: W Warszawie Zarząd Oczyszczania Miasta zajmuje się 1300 kilometrami warszawskich ulic. Te ulice są regularnie sprzątane na mokro, przynajmniej raz w tygodniu, od wiosny do jesieni, czyli wtedy, kiedy pozwalają na to temperatury. Woda z basenów to przede wszystkim ta letnia akcja, kiedy baseny mają przerwy techniczne, one zaczynają się właśnie na początku wakacji, a kończą wraz z środkiem, końcem września, kiedy swój sezon kończą odkryte baseny. W akcji bardzo wspierają nas strażacy z ochotniczych straży pożarnych. Oni zapewniają pompy i węże. W tym roku współpracowaliśmy z 6 takimi jednostkami.
4: Ile czasu zajmuje, żeby wypompować taki basen?
5: W zależności od wielkości basenu, taka akcja jest rozłożona na 1, 2 lub 3 wieczory. Oczywiście te największe baseny to trwają najdłużej, ale zawsze staramy się, żeby woda, która jest wypompowana od razu tej samej nocy, była wykorzystana do sprzątania ulic.
3: SK Warszawa.
6: Pociąg do kultury łączy Warszawę i Berlin. W specjalnym wagonie na pasażerów czekają wydarzenia artystyczne, takie jak koncerty czy warsztaty. Projekt łączy ze sobą Warszawę, Poznań i Berlin i daje pasażerom przestrzeń do dyskusji. O tym, co dzieje się na pokładzie pociągu, nasza reporterka Małgorzata Zawada rozmawiała z jedną z kuratorek projektu, Natalii Wasserman.

0: jesteśmy w pociągu, ale jesteśmy w niezwykłym pociągu, bo kawałek od nas siedzi cała ekipa z instrumentami. Co się tutaj dzieje?
1: Dzieje się to, że mamy ogromny rok jubileuszowy polsko-niemiecki. Świętujemy 35 lat podpisania traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie, oczywiście też partnerstwo miast Berlin-Warszawa oraz 20 lat partnerstwa Odry. No i ten pociąg do kultury słynie tym, że ma kulturę na pokładzie pociągu do kultury, więc mamy zaszczyt mieć przyczepiony specjalny wagon do PKP EuroCity pomiędzy Berlinem a Warszawą. W zeszłym roku też mieliśmy już taki pierwszy pilot, gdzie po prostu pomiędzy Berlinem a Warszawą na trasie mamy, w zeszłym roku mieliśmy 4 programy, a w tym roku mamy nawet 6, bo żeśmy rozwinęli naszą mobilną bibliotekę do żywej biblioteki, więc będą też się odbywały programy równolegle, bo najważniejsze dla nas jest to, żeby ludzie się spotykali, żeby weszli w dialog, w rozmowę, dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi, że razem z naszymi partnerami, też z miast Poznania i Warszawy udało się nam ułożyć taki, mamy nadzieję, odpukać będzie malowany, bardzo ciekawy program, który nie tylko ma bawić ludzi, tylko też właśnie nawiązać do różnych tematów, które po prostu poruszają miasta, poruszają ludzi. Nie chcemy też omijać trudnych punktów, bo myślimy, że to jest bardzo ważne, żeby po prostu o tym rozmawiać, żeby też wszystko mogło się ułożyć, żeby się zrozumieć, ale też cieszyć się teraźniejszością i patrzeć wspólnie w przyszłość, bo uważamy, że po prostu ta przyjaźń pomiędzy miastami, te kontakty pomiędzy miastami są bardzo istotne na przyszłość Europy.
0: Ten wagon będzie się zmieniał, nie zawsze będzie się działo tam to samo. Co jest przygotowane?
1: Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zaczynamy nasz program warszawskim kombo tanecznym, więc będzie bardzo muzycznie. Potem będziemy mieli na pokładzie warsztaty Opery Poznań z panem dyrektorem Giergusem, który po prostu będzie też tak bardzo europejsko z gośćmi, z naszymi pasażerami prowadził warsztaty i wspólnie zaśpiewamy hymn. No i potem będziemy mieli berlińską piosenkarkę Emily Instifull wraz z pianistą, która będzie śpiewała utwory Hildegard Knef, która oczywiście jest bardzo, bardzo istotną artystką z Berlina, historyczną, ona w tym roku też ma swój jubileusz, więc po prostu żeśmy to dopnęli i bardzo jesteśmy szczęśliwi, że mamy na pokładzie pociągu Barometr Polska-Niemcy, który po prostu akurat na tę podróż już przygotował wcześniej niż właściwie planowane te wyniki tego barometru, to są takie surweje, ankiety, co sąsiad myśli o sąsiedzie. Tutaj będzie właśnie w żywej bibliotece. I też będziemy mieli Instytut Pileckiego Berlin z Aleksandrem Klimczukiem, który będzie przedstawiał program edukacyjny, bo Instytut Pilecki nie tylko naukowo się zajmuje historią polsko-niemiecką, tylko oczywiście też wychodzi w przestrzeń, wychodzi do młodzieży i tutaj właśnie na trasie właśnie pomiędzy Poznaniem a Berlinem będzie w żywej bibliotece. I mamy też mobilną bibliotekę, znaczy mamy faktycznie bibliotekę kuratowaną, mamy polsko-niemieckie tytuły, odpowiedzi do albumów zdjęciowych i gry dla dzieci i dla dorosłych.
0: Każdy, kto jedzie pociągiem, może po prostu się tutaj dołączyć.
1: Tak, dokładnie. Serdecznie zapraszamy. Mamy 8 przejazdów i oczywiście obowiązuje normalny bilet Intercity, PKP Intercity, ale jak już się jest na pokładzie, to po prostu dostęp do naszych programów jest otwarty dla wszystkich. Tak? I się cieszymy z każdego gościa, z każdego pasażera. SK
2: Music News. Numer, który jak wejdzie w głowę, to wyjść z niej nie chce. I musicie mi uwierzyć na słowo, chociaż nie wierzę, że są tacy, którzy tego numeru nie słyszeli. Bardzo proszę, dzisiaj historia powstania właśnie tej piosenki. Baby, can't you

Przyznaję, to jest jedna z moich ulubionych piosenek Britney Spears, być może dlatego, że tych poprzednich, czyli na przykład tych, które pojawiły się na przełomie lat 90. i 2000 i przyniosły tej pani taką naprawdę dużą rozpoznawalność, jakoś niespecjalnie lubiłam. Potem przyszła era ballad, robionych właśnie przez Britney Spears, opartych także o jej problemy związkowe i problemy z nałogami, aż w końcu przyszedł czas na hit, który trafił na listę najlepszych piosenek dekady. I mowa o Toxic od Britney Spears.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to naróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut w teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej. To znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a do tego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

0: Franek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektu Franek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętali.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcy, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit. Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto i wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: Nie, ja wpadka nie mam, w ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz. News.
0: Przecież po roku przyjedzie do Polski legenda muzyki elektronicznej. Kiedy usłyszycie jego ksywkę, od razu będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, nawet jeżeli nie będziecie w stanie zanucić jego hitu. Tiesto to jest pionier, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, ale także DJ i producent, który przez lata wypracował swoją pozycję i pokazał, że to on wyznacza trendy dla wszystkich innych DJ-ów i producentów, a niekoniecznie za nimi podąża. 19 czerwca przyjedzie do Polski. 2026 roku oczywiście. To właśnie wtedy odbędzie się druga edycja Warsaw Music Festival w Warszawie i to właśnie Tiesto pojawi się na tej scenie, więc wy też możecie przemyśleć, czy nie chcecie się tam pojawić. A w związku z tym ogłoszeniem byliśmy na Ibizie, a dokładnie Mati Fuczyło był i porozmawiał z Tiesto właśnie trochę o życiu, o przygotowaniach do koncertu i o wszystkim, co tam się dzieje. Pierwsze pytanie też bym takie zadała. Jak to jest być Tiestem? Całe życie zajmuję się DJ-owaniem. Nie wiem, co innego mogłabym robić w życiu, więc jestem z tego bardzo zadowolony. I tak, wiesz, kiedy rozgrzewam tłum i ludzie krzyczą, gdy gram jakiś wyjątkowy utwór, to wciąż daje mi gęsią skórkę. Ale czy jest w tym miejsce na improwizację? Czy może każdy ruch crossfaderem jest, wiesz, w 100% zaplanowany wcześniej? Nie, myślę, że to byłoby bardzo nudne. Jest tam dużo improwizacji, bo właśnie to sprawia, że jest to dla mnie ekscytujące. Gdyby nie to, myślę, że byłbym zupełnie innym typem DJ-a. Wszystko jest bardzo spontaniczne, może tylko pierwszy i drugi utwór znam wcześniej, żeby się rozkręcić, a potem już improwizuję. Tiesto oczywiście dużo jeździ po świecie, dlatego że życie DJ-a to jest tak naprawdę życie w nieustannej trasie i właśnie dlatego Mati Fuczyło zapytał go o jego ulubione miejsca w miastach, w których gra. Czy ma w ogóle czas na to, żeby zwiedzać? Kiedy jadę na wakacje, wybieram zupełnie inne miejsca niż wtedy, gdy DJ-uję. Lubię wyjechać na wakacje nad morze albo do małego domku na wsi w Anglii, więc to jest zupełnie inne doświadczenie. A poza tym uwielbiam przebywać w mieście. Miasta bardzo mnie inspirują, więc od Warszawy przez Paryż aż po Nowy Jork czy Londyn naprawdę fajnie tam być. Lubię obserwować ludzi, chodzić do dobrych restauracji i robić różne inne rzeczy. No i dobrze, że poruszyłeś ten temat. A czy jest to przy okazji Warsaw Music Festivalu, na którym zagra? Cieszę się na powrót do Polski? No, minęło trochę czasu. Bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem, nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto. I zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. A nawiązując do Polski, czy masz jakieś ulubione miejsce w Polsce, czy dla ciebie to jest coś zupełnie nowego, nasz kraj? Cóż, bardzo lubię Gdańsk. Tak, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować. To chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. Trudno, gdyby miało być inaczej, dlatego że Warsaw Music Festival w Warszawie się odbywa, ale w Gdańsku być może Tiesto też zagra. Ale najważniejsza w życiu Tiesto jest, jak wiadomo, muzyka. I o niej mógłby mówić bardzo dużo. W 2008 roku poczułem, że muzyka trance już mnie nie inspiruje, więc pomyślałem, że chcę robić coś innego. Przeprowadziłem się do Szwecji, poznałem tam Swedish House Mafię, Avicii'ego i całą tę ekipę. I naprawdę świetnie się zgraliśmy. Pomyślałem sobie, że ta muzyka bardziej mnie ekscytuje niż to, co robiłem. Skończyłem z transem. A potem jakoś w zeszłym roku zacząłem czuć to samo w stosunku do muzyki EDM. I poczułem, że powoli wracam do transu. Zauważyłem też wielu nowych DJ-ów tworzących nowy trance, co jest naprawdę ekscytujące. Z tym groove'em, fortepianami, a nie tylko podstawowym schematem trance'u. I myślę, że to właśnie sprawiło, że znów się tym zachwyciłem. Znam wielu chłopaków z Holandii, nowe nazwiska, które się pojawiają. Są tacy jak Kiki, Ben Wall, Sepa i wielu innych i te festiwale. To mnie zainspirowało, że nowy trance to w gruncie rzeczy stary trance, tylko wciąż świeży. Więc to jest jedno i drugie naraz. Chciałbym też grać trochę klasyków, bo czuję, że ludzie lubią odnajdywać na nową muzykę z przeszłości, co zawsze jest miłym uczuciem. Kiedy gram Adagio for Strings, to przenosi mnie z powrotem do tamtego momentu. I myślę, że właśnie dlatego ludzie to lubią, bo ich też to przenosi. Więc teraz może grać dłuższe sety, żebym mógł zmieścić zarówno nowy trance Tiesto, jak i stary trance Tiesto i uszczęśliwić wszystkich, a przy okazji też siebie. Yeah.
5: and make everybody happy and myself too.
0: A jakie plany na przyszłość, czyli na ten 2027 rok? W okresie zimowym piszę więcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty, mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już kilka gotowych utworów, ostatnio zrobiłem też sporo remiksów starych numerów, żeby je odświeżyć, więc naprawdę tak 2027 będzie jak 2026, tylko lepszy i nowszy.
5: 2027 is gonna be 2026, but even better.
0: Czekamy oczywiście na nowe kawałki od Tiesto, ale czekamy także na jego koncert w Polsce. Ten, przypomnę, już 19 czerwca 2027 roku podczas drugiej edycji Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w Warszawie właśnie po raz drugi. Oczywiście Tiesto jest dopiero pierwszym z ogłoszonych headlinerów, dlatego że tych na warszawskiej scenie będzie zdecydowanie więcej. O wszystkim tym będziemy Was oczywiście informować w Radiu SK. A po więcej rozmów takich jak ta z Tiesto, albo po więcej informacji muzycznych i o nadchodzących koncertach i festiwalach, odsyłam Was na sk.pl. Tam wpadajcie. Tam też zresztą odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz od Hanego i teraz jeden z takich gości, który o swoich pierwszych razach, głównie tych muzycznych, opowie. W tym odcinku Ralf Kamiński.
2: Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
6: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole. Miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat. To było na Dzień Mamy z koleżanką. Zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
6: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
3: Miałeś kasetę, plakat?
6: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 14 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument
0: i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam, to był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo, pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok. Ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
2: Mój pierwszy raz.
3: Sprawdźmy jeszcze, co z trasą Eda Sheerana, The Loop Tour, o której od kilku tygodni jest zdecydowanie głośno, ale nie ze względu na muzykę, a ze względu na kontrowersje, które dookoła tej trasy narosły. Ed Sheeran na swoją trasę zaprosił kilkoro muzyków, którzy mieli supportować jego koncerty. Jednym z nich był, bo już nie jest, raper Macklemore. Kiedy Macklemore wyszedł na scenę podczas jednego z koncertów, korzystając z okazji, że słyszą go tłumy, wygłosił apel i przekaz popierający Palestynę w wojnie izraelsko-palestyńskiej. To właśnie ten przekaz miał spowodować, że promotor odpowiadający za całą trasę zażądał usunięcia Macklemora właśnie z tej trasy, do czego przychylił się podobno Ed Sheeran i zdecydował, że Macklemore jego supportem już nie będzie. Macklemore uznał to zdecydowanie jako brak wolności słowa artystycznej i zamykanie mu ust, co też pociągnęło za sobą innych muzyków, dlatego że kolejni artyści związani z trasą The Loop Tour zdecydowali, że na koncertach się nie pojawią. To m.in. Finneas, a więc brat Billie Eilish, Aaron Rowe, Lucas Graham czy zespół Boega, który pełnił funkcję zespołu koncertowego Eda Sheerana. Co więcej, nie obyło się też bez reakcji fanów, dlatego że część zdecydowała, że chce oddać bilety na kolejne koncerty Eda Sheerana, a odczuł to także rynek wtórny, bo ceny biletów gwałtownie spadły, w niektórych przypadkach nawet o 50% ze względu właśnie na masowe zwroty i nagłe wzrost liczby dostępnych wyjściówek, bo po prostu fani Eda Sheerana przestali chcieć te wejściówki kupować. Na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran wygłosił emocjonalne przemówienie, płacząc przy tym jednocześnie. Przyznał, że nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji, że czuje się tak, jakby odwróciła się od niego rodzina i przyjaciele, że nie wiedział, czy ostatecznie ta trasa dojdzie do skutku i że jest naprawdę tym wszystkim wykończony, a także bardzo emocjonalnie podchodzi do tej sprawy i nigdy nie chciał, żeby wątki polityczne jakkolwiek wpływały na muzykę. Co dalej z kolejnymi koncertami Eda Sheerana? Nie chcę zawieść fanów i nigdy nie chciałem być muzykiem aktywistą. Ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej debaty o wolności słowa, wyznał Ed Sheeran ze sceny. Mimo to obiecał, że nie przestanie koncertować, a na zakończenie swojego występu powiedział do publiczności, że świat jest teraz strasznym miejscem, a to co robimy tutaj, a więc muzyka daje nadzieję. Na razie żaden koncert z trasy Eda Sheerana nie został odwołany, nie wiadomo tylko co ze sprzedażą biletów i z obecnością fanów podczas tych koncertów. Wiadomo jedynie, że wszystkie koncerty odbywają się bez zapowiedzianych supportów, a na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran pojawił się na scenie przede wszystkim ze wsparciem swojej własnej gitary. Trasa The Loop Tour Eda Sheerana zaplanowana jest do grudnia. Na początek artysta gra w Stanach, a potem przenosi się także do Ameryki Południowej i ta trasa zakończy się 12 grudnia koncertem w Meksyku. A więcej informacji ze świata muzyki, w tym także aktualizacje dotyczące trasy koncertowej Eda Sheerana i wszystkich koncertów artystów, którzy zagrają w Polsce, znajdziecie jak zawsze na sk.pl. Tam was odsyłamy, wpadajcie też do zakładki podcasty, bo tam czeka mnóstwo rozmów z artystami i nie zapomnijcie zagłosować także na swoje ulubione numery w Rap 20 oraz w Gorącej 20, bo to są listy, które co tydzień tworzymy razem z wami. W piątki Gorąca 20, a Rap 20 w poniedziałki po godzinie 23. Wszystko to czeka na was na sk.pl. Są takie piosenki, które dziś nie wyobrażamy sobie, by mogły być śpiewane przez ich pierwotnych wykonawców, choć wcale ci, którzy je wykonują i którzy te hity rozsławili, nie byli od początku brani pod uwagę akurat do tych kawałków. I więcej o tym w dzisiejszym magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
2: SK Music News.
3: Dziś wielkie hity XXI wieku i historie, których być może o nich nie znacie. Był rok 2007. Rihanna miała 19 lat i zdecydowanie nie była już anonimowa. anonimową wokalistką, choć nie była też światowej sławy gwiazdą, tak jak to jest dziś. Miała za sobą premiery takich kawałków jak Pond Replay, SOS czy Unfaithful, ale nie jest jeszcze właśnie tą Rihanną. Jedną z największych gwiazd popu na świecie, bizneswoman oraz marką samą w sobie. Do tego będzie potrzebny jej parasol. No i najbardziej charakterystyczne Ella w historii muzyki. Wiecie już, o czym mówię. Tyle, że Umbrella wcale nie powstała specjalnie dla Rihanny, bo autorzy piosenki The Dream i Tricky Stewart napisali ją bardzo szybko, już na początku 2007 roku. Pierwszym nazwiskiem, które pojawiło się przy tej piosence, była Britney Spears, bo to właśnie ona miała wykonywać ten kawałek w myślach, przynajmniej w założeniach producentów. Jej ludzie dostali ten numer, ale ostatecznie do nagrania nie doszło. Później Umbrella znalazła nową, przynajmniej potencjalną właścicielkę, a chodziło o Mary J. Blige. I właśnie tu zaczyna się chyba najlepsza część tej historii. Rihanna dowiedziała się, że jest taka piosenka, która krąży między różnymi artystkami. I najwyraźniej nie miała w planach czekać, aż ktoś ją dostanie, tylko wzięła sprawy w swoje ręce. Po latach opowiadała, że podczas Grammy podeszła do The Dreama i bardzo jasno dała mu do zrozumienia, że chciałaby bardzo tę piosenkę zaśpiewać. Podobno nawet dwukrotnie upewniała się, że ten producent jej słucha. No i chyba miała rację, bo wystarczy teraz posłuchać Umbrelli w jej wykonaniu i pewnie trudno sobie byłoby wyobrazić, żeby ten numer miał śpiewać ktokolwiek inny. Co ciekawe, sama Rihanna później bardzo ostrożnie wypowiadała się o tym, czy Britney Spears i Mary J. Blige rzeczywiście piosenkę odrzuciły. Mówiła mniej więcej, nie wiem, czy to one powiedziały nie, czy po prostu ich zespoły uznały, że numer do nich nie pasuje. Ostatecznie kawałek trafił do Rihanny. I chyba całe szczęście, bo moment nagrania też ma swoją historię. The Dream wspominał w jednym z wywiadów, że kiedy Rihanna zaczęła śpiewać charakterystyczne końcówki, a więc Ella, Ella, było wiadomo, że właśnie dzieje się coś dużego i że to jest ten refren, który trafi w głowy wszystkich i który będzie nucony na całym świecie. A to było tylko kilka sylab, ale teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że ten numer miałby brzmieć inaczej i że właśnie te sylaby by się tam nie pojawiły. Nie działałoby to chyba tak. I teraz dochodzimy do jednego z największych przypadków w historii muzycznego marketingu. Umbrella pojawiła się na rynku latem 2007 roku na początek w Wielkiej Brytanii. Weszła na pierwsze miejsce listy przebojów i została tam, uwaga, przez 10 tygodni. A co się w tym samym czasie dzieje? Wszędzie pada deszcz. Brytyjskie lato 2007 roku było wyjątkowo deszczowe. Pojawiły się nawet powodzie, a media zaczynają żartować, że to właśnie Rihanna sprowadziła pogodową katastrofę swoim przebojem pod tytułem Parasolka. Samą Rihannę też o to pytano. Miała na ten temat całkiem logiczną wypowiedź. Może to nie Umbrella sprowadziła deszcz. Może to deszcz pomagał Umbrelli utrzymywać się tak długo na miejscu pierwszym, no bo był po prostu odpowiedzią na zastane warunki pogodowe. No i to już jest właśnie promocja i marketing, której nie dało się zaplanować nawet przy największym budżecie, bo pomimo, że mamy wpływ na wiele rzeczy w naszym życiu, to na pogodę zdecydowanie nie. Umbrella zrobiła z Rihanny globalną mega gwiazdę, bo do dziś pamiętamy, jak ten kawałek był rozgrywany także u nas w Polsce. No i pomyśleć, że kilka miesięcy wcześniej ta piosenka mogła przejść jej obok nosa i mogła trafić na przykład do Britney Spears. Ale jeśli wydaje wam się, że to jest spektakularny przypadek piosenki napisanej dla kogoś innego, to następna historia jest równie ciekawa. Bo wyobraźcie sobie Rock Your Body, tylko w tym numerze, zamiast Justina Timberlake'a, Michaela Jacksona. To był rok 2002. Justin Timberlake właśnie odszedł z NSYNC i zaczął swoją solową karierę. Ale wcale nie wiedział, czy mu się to uda i świat też nie wiedział, czy mu się to uda. Historia muzyki zna przecież mnóstwo przypadków, kiedy ktoś był gigantyczną gwiazdą zespołu, odchodził i okazało się, że solo gdzieś znika, bo po prostu albo trafił w zły czas, albo numery, które dostał, były niewystarczające. Justin nagrywa więc Justified, album, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy Timberlake bez NSYNC rzeczywiście ma sens. I wtedy na jego drodze pojawiają się Pharrell Williams i Chad Hugo, czyli The Neptunes. Przynoszą mu materiał, między innymi właśnie kawałek Rock Your Body. Tyle, że ta piosenka wcześniej wcale nie była przewidziana dla niego. Powstała z myślą o jednym z największych artystów w historii muzyki, o królu muzyki pop, czyli Michaelu Jacksonie. The Neptunes przygotowywali materiał, który mógł trafić na album Invincible Michaela Jacksona w 2001 roku. Michael Jackson ostatecznie jednak Rock Your Body nie nagrał. Piosenka więc została, no bo jest już napisana, ale wciąż nie ma wykonawcy. I chwilę później trafia trochę przez przypadek, a trochę dlatego, że być może Farrellowi i Chadowi Justin Timberlake po prostu do tej piosenki pasował, no właśnie, na biurko Justina Timberlake'a. I okazało się, że mieli do tego nosa, dlatego że falset Justina Timberlake'a, krótkie wokalne okrzyki oraz sposób prowadzenia melodii i poczucie rytmu naprawdę dały dobry efekt w przypadku piosenki Rock Your Body i mamy też wrażenie, że gdzieś tam w tle duch Michaela Jacksona przy okazji tego kawałka zdecydowanie się unosi, bo panowie, a raczej Justin, na pewno się Michaelem inspirował. Timberlake budował wtedy swoją własną tożsamość jako solowy artysta, ale ta inspiracja była wyczuwalna i właśnie dlatego historia tej piosenki jest tak ciekawa, bo gdyby nagrał ją Michael Jackson, prawdopodobnie dziś traktowalibyśmy Rock Your Body jako jego numer, a Justin prawdopodobnie potrzebowałby zupełnie innego hitu, żeby jakkolwiek wybić się jako solista. Tymczasem Rock Your Body staje się jednym z najważniejszych singli z płyty Justified. W Wielkiej Brytanii dociera do drugiego miejsca, a Justin przestaje być po prostu tym chłopakiem z NSYNC, a staje się dziś znaną, uznaną marką, a więc Justinem Timberlake'em, solową gwiazdą. Co ciekawe, kiedy później Pharrell Williams opowiadał o współpracy z Justinem Timberlake'em, wracał do tego, że część materiału przygotowanego przez The Neptunes pierwotnie znajdowała się właśnie w zamyśle dla Michaela Jacksona. Można więc powiedzieć, że jeden z najważniejszych debiutów solowych początku XXI wieku dostał trochę muzycznego DNA króla popu i być może pomógł Justinowi Timberlake'owi w tym, żeby dziś dotarł swoją ciężką pracą, ale też kilkoma dobrymi kawałkami tam, gdzie jest. I jeszcze jeden przykład numeru, który miał być kawałkiem dla kogoś innego, ale okazał się jednym z największych hitów tego pana. Teraz u niego by jest nieco gorzej niż było, to ze sprawą jego trasy The Loop Tour, którą grała po świecie i zawirowań wokół niej na tle politycznym, ale jeżeli chodzi o Eda Sheerana, to na pewno pamiętacie jego numer Shape of You. To jest kawałek, który Ed Sheeran napisał w dużej mierze sam. Po prostu któregoś dnia trafił do studia, zrobił sobie sesję nagraniową i jednym z takich numerów, który powstał w trakcie tej sesji, właśnie był numer The Shape of You. Ale od początku, kiedy pisał ten kawałek, uznawał, że to nie jest numer dla niego. Powiedział, ja to piszę dla kogoś innego. To jest kawałek, który, uwaga, zaśpiewa Rihanna. Ja ją tam słyszę, a jedyne, co chciałbym zrobić, jeżeli chodzi o ten numer, no to po prostu go wyprodukować i pojawić się w chórkach u Rihanny, dlatego że to będzie dobrze brzmiało. Kiedy cały sztab producentów, współpracujących oraz managementu z Edem Sheeranem usłyszeli ten numer, powiedzieli mu, dlaczego nie chcesz tego zaśpiewać? No bo to jest kawałek za bardzo popowy, powiedział Ed Sheeran. To jest numer, który zdecydowanie nie pasuje do mnie, do mojej gitarowej muzyki. To jest kawałek, który pasuje do Rihanny i z taką myślą go właśnie pisałem. I przez kilka tygodni Ed Sheeran upierał się, że to nie jest numer dla niego. Że nie ma sensu, żeby go nawet nagrywał, żeby skontaktowano się z managementem Rihanny, zaproponowano mu właśnie jej numer ten do zaśpiewania, a Ed Sheeran po prostu chciałby dograć się do chórków. Ale producenci i management czuł, że to jest numer, który tak czy tak do Brytyjczyka będzie pasował. I namawiano go. Aż tak długo, aż zdecydował się na pierwszą próbę i na nagranie Shape of You. Podobno kilkanaście wersji powstało, zanim usłyszeliśmy tę, którą znamy do dziś. I rzeczywiście z każdą kolejną Ed Sheeran nieco bardziej przekonywał się do tego, że być może to jest jednak kawałek dla niego i pomimo swojej odmienności brzmieniowej w stosunku do tego, co wydawał wcześniej, pasuje do Eda Sheerana. I trzeba przyznać, że to był ten numer, który w stacjach radiowych grał przez długi czas i gra do dziś. I rzeczywiście to była nowa odsłona Eda Sheerana, ale też taka, którą ludzie pokochali. A to oznacza, że czasami managementu oraz producentów należy słuchać, bo gdyby nie fakt, że to oni przekonali Eda Sheerana do wydania tego numeru, to dziś prawdopodobnie byłby to kolejny hit na koncie Rihanny. Trudno też przyznać, czy w wydaniu Rihanny ten numer brzmiałby tak, jak znamy to właśnie z tego wydanego przez Eda Sheerana i czy w ogóle stałby się takim hitem, dlatego że świat i historia muzyki udowodniły już, że dużo zależy też od artysty, który nad danym numerem w cudzysłowie siada. Skoro więc usiadł nad nim Ed Sheeran, to nie mógł brzmieć inaczej niż tak, jak go znamy ze stacji radiowych oraz ze streamingów. I do dziś to jest jeden z numerów, który jest sztandarowym kawałkiem Eda Sheerana, który gra także na swoich koncertach. Nie wiadomo, czy Rihanna w ogóle wiedziała w momencie wydawania The Shape of You, że to miał być kawałek dla niej. Prawdopodobnie dowiedziała się tego z późniejszych wywiadów, kiedy to Ed Sheeran opowiadał o tym, że myśląc o napisaniu tego kawałka, miał w głowie Rihannę. Czy jest zazdrosna o to, że to nie ona wydała ten numer? Na jej miejscu bym była. Ale z drugiej strony Edowi Sheeranowi przyniosło to naprawdę dużą rozpoznawalność, bo trafił dzięki temu kawałkowi do nowej grupy odbiorców, która nie znała jego wcześniejszych brzmień, ale ze sprawą stacji radiowej radiowych usłyszała właśnie Shape of You, który stał się wielkim hitem i być może poszła dalej w świat dyskografii Eda Sheerana, która trafiła do szerszej grupy odbiorców.
2: SK Music News.
3: A słyszeliście już o tym, że Alicja Szamplińska podbija Wielką Brytanię? Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów właśnie na Wyspach Brytyjskich. Zajął trzecie miejsce na liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. To spora promocja dla polskiej artysty, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl, a przypomnijmy, Alicja Szamplińska zajęła w tym roku 12 miejsce na Eurowizji, bo właśnie w tym konkursie nasz kraj reprezentowała.
2: SK Music News.
3: Poznaliśmy też gwiazdy przyszłorocznego Openera. To są artyści, których doskonale znacie z Radia SK. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To jest australijski artysta, który ma na koncie takie hity jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker i nie przestaje w wydawaniu kolejnych. Sombr pojawi się na tej scenie 1 lipca jako ktoś, kto był na jego koncercie podczas Sziget Festiwalu na Węgrzech. Naprawdę polecam, żeby przemyśleć zobaczenie go kiedykolwiek na żywo na jakiejś scenie, bo ten koncert to było naprawdę coś. Na przyszłorocznym Openerze poza Sombrem pojawi się także Ray, czyli będzie na żywo okazja, żeby usłyszeć hit Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener Festival w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku oczywiście.
2: SK Music News.
3: No i jeszcze ważna informacja dla fanów Marylii Rodowicz. To jest artystka, która ma fanów z różnych pokoleń i gra ponad podziałami. Legenda polskiej muzyki zapowiada trasę koncertową. Artystka zapowiedziała serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa. Artystka zdradziła w rozmowie z SK, że będzie to show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy i choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to wcale nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Marylii pojawią się też goście, z którymi dotychczas współpracowała. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział jest na przykład Julia Wieniawa. Szczegóły i rozmowę na temat tej trasy z Marylą Rodowicz znajdziecie na sk.pl i tam też oczywiście wpadajcie. A jak już tam wpadniecie, to głosujcie oczywiście na swoje ulubione hity, bo codziennie udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Codziennie mamy dla Was premierowe numery, na które warto zwrócić uwagę i oczywiście znajdziecie je także na sk.pl. Tam też możecie głosować na Wasze ulubione kawałki, które co tydzień walczą o zaszczytne miano miejsca pierwszego w gorącej dwudziestce. To jest nasza cotygodniowa lista hitów. Od września dłuższa o godzinę, bo słyszycie się z Michem Sobkowskim w piątki od 17 do 20 i tam też odliczamy 20 najpopularniejszych hitów minionego tygodnia. Macie w tym swój udział. Możecie głosować na Wasze ulubione kawałki na sk.pl. Nie tylko na te, które już znajdują się w tej dwudziestce, ale także takie, które dopiero próbują się tam dostać, dlatego że na sk.pl czeka cała lista propozycji. Dużo jest wśród nich tych kawałków, które gramy Wam właśnie pod hasłem Wszystkie hity zaczynają się w SC, czyli takie numery, które mają szansę stać się hitami numer jeden za jakiś czas i dobrze rokują. Jak już będziecie na sk.pl, to też głosujcie oczywiście na Wasze ulubione kawałki w Rap dwudziestce. To jest z kolei poniedziałkowy notowanie. Tam poza tym, że gramy Wam 20 najpopularniejszych rapowych kawałków, to też u Matiego Fuczyło pojawiają się goście, którzy opowiadają o tym, jak tworzą te numery i część tych rozmów do odsłuchania jest właśnie na sk.pl w zakładce podcasty. Tam Was odsyłamy, bo dużo się dzieje. Jest cykl Hanego Mój Pierwszy Raz, są wywiady z artystami, są rapowe rozmowy, no ale oczywiście mnóstwo jest także wywiadów z artystami spotykanych na różnych rodzaju wydarzeniach przy okazji premier ich płyt, czy też tras koncertowych i nieustannie na sk.pl newsy muzyczne z całego świata 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na Was czekają. A jeszcze jedno, z Radiem SK możecie być na bieżąco, właściwie przed wszystkimi, dlatego że my już w czwartek od 23 do 1 w nocy gramy Wam premierowo te numery, które usłyszycie dopiero w piątki. Wszystko to w nowym programie Matego Fuczyły, który nazywa się Wszystkie hity zaczynają się w SC i tam właśnie gramy Wam premierowo kawałki, premiery z całego tygodnia, ale także te, które światło dzienne ujrzą dopiero w nocy z czwartku na piątek. Będziecie mogli je u nas usłyszeć jako pierwsi, żeby przekonać się, czy te kawałki, które gramy rzeczywiście na dłużej, mogłyby zagościć na Waszej playliście. Bo też od tego jesteśmy, żeby takich nowości Wam dostarczać. Kilka nowości, kilka zaskoczeń i hit, który podbija wasze serca. O tym więcej dziś w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
2: SK Music News.
3: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
0: O,
3: Margaret,
0: dobry początek.
3: Później ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
4: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
0: Od kilku lat.
4: Od kilku lat, tak. Po prostu.
3: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
0: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też, takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
4: Tak.
0: Więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało. Teraz wychodzi
4: i nadszedł
0: na to.
4: Ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy i chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
0: Takie wyczekane dziecko nasze.
4: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
0: Mhm.
3: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne, w ogóle myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
0: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach potem już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No,
4: tak. Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
0: Ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przysłała swoją zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego. To mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
4: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza i ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
3: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku, opowiem ci później.
0: Później ci opowiem, tak. Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać, w sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
3: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
0: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
4: Pozdrawiamy Roxy Węgiel.
0: A tak, tak, pozdrawiamy.
3: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
0: Dla mnie bezpieczeństwem, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po no takim harmidrze, to...
4: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie,
0: tak,
4: czuję się dobrze.
0: Ale wciąż czuję się fajnie, że no powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? tylko ta osoba, gdziekolwiek. Ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
3: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
4: Tak.
0: No... Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest, jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
4: My w ogóle ostatnio o tym gadaliśmy,
0: że o tym mówisz.
4: No, my wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co?
0: Jak teraz wrócić do tego domu?
4: Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów to jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
0: A za chwilę
3: zjazd. Powrót do rzeczywistości.
4: Zjazd.
0: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
4: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc

0: czynności. I to jest takie przejście.
1: Wracasz.
0: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
2: Wow.
0: No.
2: Nigdy tego nie robię od razu.
0: Regulacja. Nie.
2: Kurde.
0: Wracam o trzeciej, ja to zrobię o trzeciej.
2: Naprawdę?
0: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
2: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
0: Bo jednak stoi ta walizka, nie?
2: Tak,
0: stoją
2: tak,
0: te stylizacje.
2: Tak. No. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
0: A ty masz jakiś taki?
1: Suszarka.
2: Dziękuję.
0: No już wiem, no cała tak, Polska sobie.
2: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
1: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test Red Flag, Green Flag, dobra?
0: Dobra.
1: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
0: Jestem dobry.
1: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
0: Green.
1: Gosia się skrzywiła, nie
2: bo
1: wiem,
2: ja
1: czy widziałeś.
2: Prostu, bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
1: Ale to nie ty, to ten, kto
0: ale
1: napisać.
0: To miłość twoja, nie?
2: Ojejku, tak często pisać do mnie?
0: No to widzisz, ale to fajne, różniły się. No ja bym właśnie wtedy ej. A. Proszę mi tu pisać dobranoc.
2: A ja daj ta spokój.
0: A, zgadamy jutro.
2: Znaczy nie, no bo dwa razy dziennie, aż?
0: No dzień dobry i dobranoc.
1: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
0: Tak.
2: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
0: Tak. Komunikacje,
2: to prawda.
1: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
2: No to masakra.
0: Tak, tak.
1: Się nie zgadzacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę dwumownie na Gosię, bo to może być
0: chyba
1: o tobie.
0: Gosia.
2: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. I my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
1: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
2: tak,
1: u siebie.
2: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
0: Okej.
2: Okay. Więc tak mamy.
0: Jakie było pytanie?
1: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
0: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
1: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
0: Na luzie.
2: No, przecież znasz, też.
0: Trzeba robić czasami zdjęcia, tak. Coś tam pogrzebać. W sensie takim coś nam znaleźć. Nie, spokojnie.
1: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
0: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią.
1: Testują jakieś, troszeczkę.
0: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
2: Tak, ja też nie.
1: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
0: No właśnie, no i pewności.
1: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
0: Tak.
1: Takie. Uf. I nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
0: No luz, no.
2: Co?
1: No luz, ale luz, no luz,
2: no luz. Jaki luz?
0: Red flag taki.
2: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
0: No a
2: udawać.
0: Co powiedział Piotrek?
2: Nie, Piotrek kocha ten numer.
0: No.
2: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
0: Okej.
2: Okay. Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
0: Jak on ci puszcza swoje.
2: Tak, mówię, no fajnie. No. Fajny dzień, spędziłeś w studio.
1: Przekonująco zabrzmiało.
0: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
2: Ja obrażona. Ja,
0: tak?
2: Tak, ja obrażona.
0: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
1: No to liczyłam właśnie. Że
2: nie ma takiej opcji, mordo.
0: Nie ma takiej opcji.
1: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze? Do wspólnego numeru.
0: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
1: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
0: tak,
1: rozumiem,
0: ale
1: że nawzajem.
0: Tak, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
2: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie,
0: ale
2: osobowościowo...
0: Też, ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
2: to
0: ponownie,
2: chce,
0: nie?
2: Się chce,
0: no
2: tak.
0: Bo są takie współprace, że...
1: Odchodzić,
0: dobra, fajnie,
1: dziękuję.
0: Że jest efekt, dziękuję, never again.
2: Tak.
0: No a my tutaj, poza tym, że no, ciężko pracowaliśmy,
2: sobie po prostu
0: ale...
2: zbieramy,

0: No.
1: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk, nawet te wiadomości, i teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty. Okazało się, że no, mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no, nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też. Ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest, i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I takie chęci,
0: zielone,
1: nie?
0: Światło,
1: że,
0: no.
1: Zielone światło. Mm-hmm. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to?
0: Czekam na
2: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać. No.
0: Tak, tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. Kolejce czeka.
2: No. My też czekamy. Bardzo wam dziękuję.
1: Dziękujemy.
2: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostali.
1: We hope so. Mamy nadzieję.
2: Margaret Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
3: SK Music News.
2: Roxy Węgiel wydała też nowy numer i podobno to ma być hymn wszystkich, którzy kochają jesień, dlatego że ten numer nazywa się Jesień trwa bez końca. Roxy promuje ten kawałek będąc za granicą, dlatego że przebywa w Nowym Jorku, gdzie podobno tworzy też nowe numery ze znanymi producentami właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt właśnie takiej współpracy. Można znaleźć też już teledysk do tego kawałka, który powstał nie w Polsce, ale na plaży nad oceanem. Taylor Swift też zaskoczyła fanów, dlatego że trochę niespodziewanie nad ranem wydała kolejny kawałek, który ma być kontynuacją albumu The Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opalite czy The Fate of Ophelia, które graliśmy wam oczywiście w Radiu SK. Ten kawałek, który już się okazał, to Patient Zero i mogliście go już oczywiście usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, więc i takie numery gramy wam tak szybko, jak się da. Więcej o Taylor Swift piszemy wam oczywiście na sk.pl. Więcej też takich hitów, które zagraliśmy wam premierowo, też znajdziecie właśnie na naszej stronie. Wpadajcie też tam do zakładki podcasty, żeby odsłuchać rozmów z artystami, ale także możecie zagłosować na sk.pl na wasze ulubione numery, które potem trafią do gorącej dwudziestki albo do rap dwudziestki, czyli do jednej z naszych dwóch list hitów, które tworzymy właśnie razem z wami.
3: Muzyką się żyje. Wszystko, czego chciałem, to tytuł nowej płyty Mroza. Album jest dostępny od kilku dni i może być niezłą odtrutką na jesienne, smętne wieczory. To bardzo energetyczna płyta, bo i sam Mrozu czuję, że jest teraz muzycznie i życiowo we właściwym miejscu.
4: Ja rozpoczynam pewien nowy etap, taki bardzo szczęśliwy i spełniony w moim życiu, bo wszystko się świetnie układa od paru lat. Coraz więcej osób przychodzi na moje koncerty. Poprzednia trasa halowa się wyprzedała, ta też za chwilę się już wyprzeda. Ostatnie bilety już tylko zostały. Prawdopodobnie chyba tylko na Tauron Arenie w Krakowie.
3: Trasa Mroza startuje 2 października w łódzkiej Atlas Arenie, potem kolejne koncerty w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i wspomnianym Krakowie. A nową płytę promowały takie single jak Pół na Pół czy Odpowiedni Moment w duecie z Zalią. Ta artystka przyznała w eskowym studiu, że bardzo dobrze im się współpracowało.
5: Mamy wspólny flow, że się szanujemy artystycznie. Chociażby tak miałam z Mrozem, że gdzieś tam ja bardzo chciałam mieć numer z Łukaszem. On się do mnie odezwał, ja bardzo lubię jego muzykę, on lubi mój głos, więc to jakoś się tak fajnie zespoiło.
3: Na nowej płycie Mroza jest też wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom. Jest już piosenka i teledysk. Równo miesiąc przed tegoroczną Eurowizją Junior poznaliśmy klip do polskiej propozycji. W tym roku, w tym konkursie reprezentować nas będzie 13-letni Wiktor Sass, który wykona piosenkę Gravity. W teledysku Wiktor unosi się nad ziemią na przekór grawitacji. Singiel Gravity współtworzyli m.in. Lambery i Trips. Duże doświadczenie w tworzeniu konkursowych hitów ma szczególnie Lambery, która w 2018 stworzyła piosenkę dla Roxy Węgiel, a rok później dla Vicky Gabor. A te artystki, przypomnijmy, wygrały Eurowizję Junior. Miejmy nadzieję, że tak będzie też tym razem. Eurowizja Junior, przypomnę, 24 października na Malcie. Malta Maltą, my pewnie teraz we własnych ukochanych łóżkach, znaczy nie tyle my, co wy, chociaż pewnie są i tacy, którzy, no właśnie, pracę zaczynają. Niedziela, świetny dzień. Rafał Adamczak, dzień dobry, a muzycznie Daria Zawiało w Podsiadłej i to Bambino. Ej, żeby nie było, że tylko jednego po nazwisku. Dawid Podsiadło oczywiście i ciebie też. Bardzo.

17 po 9 to SK, to są hity na czasie, niedzielny poranek. Kiedyś mi się taka rolka gdzieś wyświetliła, jak to pies, kiedy widzi, że wieczorem już zdecydowanie wieczorny outfit narzucamy, to znaczy, że spaceru już nie będzie. No ale rano w niedzielę ten wieczorny outfit, albo jeszcze ten nocny, absolutnie nie przeszkadza, żeby był ten pierwszy spacer z psem. I rzeczywiście, kiedy rano w niedzielę szczególnie właśnie wybieramy się na spacer z czworonogiem, to spotykamy innych, którzy wyglądają tak, no oryginalnie, może powiedzmy w dużym uproszczeniu, czyli wiecie, dół od piżamy albo góra od piżamy gdzieś schowana pod jakąś tam taką domową narzutką. Wiecie, byle szybko, byle rzeczywiście ten pierwszy spacer zaliczyć. Niektórzy tak mają, nie? Mój kolega kiedyś założył spodnie na taki spacer, a potem w czasie spaceru z psem na przykład z nogawek wypadły mu skarpetki. Co one tam robiły, jak się tam znalazły? Nie wiem. Ale różnie z tym bywa. Słuchajcie, dzisiaj możemy sobie pozwolić na wszystko, na ogromnie dużo luzu i ogromnie dużo dystansu i odpoczynku. Od tego przecież jest niedziela. Nawet jak jesteście w pracy, to kombinujcie, a będzie dobrze. Temper City, Reverse Psychology, taka muzyczna uczta przed chwilą, a teraz już no trochę rozgrzewkowo, tak żeby się jednak trochę chciało. Shakira i Burna Boy, daj.

0: Paulina napisała, że w spodni od piżamy na niedzielnym pierwszym porannym spacerze z psem. Że to zupełnie jakbym ją widział. Znam życie, po prostu Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Są takie fajne współprace jak właśnie Calvin Harris i Dua Lipa, ale też już mieliśmy kiedyś współpracę Naked i Portugal The Man. Oni dali nam numer Glide, niesamowicie popularny w streamingach. No i teraz znowu zabrali się do roboty i dają nam piosenkę, która odnosi się do tak zwanego odlotu, który pojawia się zawsze, kiedy jesteśmy zakochani. Jak brzmi w takim razie Some Kind of High? Posłuchajcie sami, Naked i Portugal The Man.

0: Zupełnie nieświadomie okazało się, że Katy Perry jest pewnie nieświadomie dla niej samej jesieniarą, bo w tym numerze z samego tytułu wynika, jakby o jesiennym dniu śpiewała. Rano zimno, jak nie wiem co, po południu ciepło i tak w kółko. Potem to się miesza i odwrotnie. Katy Perry, Hot and Cold, to jest Tecka, to są hity na czasie. Tak baliśmy się trochę tej jesieni, a jednak proszę bardzo, gładziutko weszliśmy. Czy coś się komuś stało? A niektórzy w tej porze roku odnajdują się świetnie, na przykład nasi siatkarze zostali mistrzami Europy, więc wielkie brawa i to po raz drugi z rzędu i trzeci w historii. W finale, przypomnę, pokonali Francję 3-1, no i dzięki temu mamy bilet na igrzyska i tak to się dzieje. Ale ja wiem, że teraz niektórzy pójdą dalej i zapytają, no dobra, dobra, jak już mamy jesień, to kiedy skoki? 20 listopada sezon się zaczyna, jeżeli chodzi o skoki. W Lillehammer potrwa do 21 marca, wtedy finał w Planicy, ale dla nas, Polaków, tutaj najważniejsze są dwa weekendy. 5-6 grudnia, wtedy skoczkowie pojawią się w Wiśle i 16-17 stycznia, wtedy będą skakać w Zakopanem. Radio
1: SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
4: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
5: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez Portal Obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: Bring the beat back.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: I po reklamie.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał? Kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

Jak ktoś potrzebował sobie zrobić rozgrzewkę, taką wiecie, żeby się dobudzić, taką trochę logopedyczną, no to mógł razem z tym gościem spróbować porapować. MJ Deli, Deli Supreme w Radiu SK to są hity na czasie za 5 minut 10.

0: Mi. Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj

0: nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
1: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
1: 15 zł.
2: Lepiej.
1: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
1: Ciepło.
2: Z kuponami?
1: Cieplej.
2: W Orlen witaj.
3: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
4: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Przegapiłeś rekrutację na studia? Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Nauk Stosowanych w Warszawie rekrutacja nadal trwa. Wybierz studia pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru projektowania nowych technologii, biznesu, zarządzania i środowiska. Sprawdź ofertę na akademia.pl i zacznij studia jeszcze tej jesieni. Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Studia krok bliżej 1000 zł taniej, a także 5% albo 10% przy płatności z góry. Nie czekaj. akademia.pl.
7: I po reklamie.
8: Warszawa na czasie.
9: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli szukacie planów na to, jak spędzić niedzielę, możecie się wybrać do klubu Hula Kula. Na przykład ze znajomymi na partyjkę w bilard, czy żeby pograć w kręgle, możecie też całą gromadką wybrać się na rodzinną niedzielę. Start już o 12, a w programie m.in. warsztaty czekoladę. Pamiętajcie też, że w Jolinek Park trwa weekend cyrkowych cudów i tajemnic. Do godziny 18 możecie się tam wybrać na przykład na Bubble Show albo na warsztaty cyrkowe.
10: Muzyka się żyje.
11: Legenda muzyki klubowej zagra w Polsce. W przyszłym roku do Warszawy przyjedzie Tiesto. Ten znany na całym świecie producent wystąpi na Warsaw Music Festivalu 19 czerwca dokładnie. Wystąpi i zagra na stadionie Legii Warszawa. W rozmowie z Eską przyznał, że już nie może się doczekać. Minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie. Chyba ostatni raz grałem tam, no nie pamiętam dokładnie kiedy. Więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny, więc miło będzie tam znowu wrócić na pewno, tak mówi Tiesto. Tiesto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. Pierwsza ogłoszona gwiazda przyszłorocznego Warsaw Music Festivalu w tym roku na tej imprezie zagrał m.in. przypomnę Armin van Buuren czy zespół The Black Eyed Peas. A Roxy Węgiel tworzy nowe numery z legendą branży muzycznej. Artystka jest teraz w Stanach Zjednoczonych, gdzie nie tylko zwiedza, ale też intensywnie pracuje i tworzy nową muzykę, i to z wielkimi nazwiskami. Tworzę muzykę z legendą. Taki wpis dodała Roxy w mediach społecznościowych, a tą legendą jest Jerry Wanda Duplessis, który jest cenionym producentem. Stworzył m.in. takie hity jak Hips Don't Lie dla Shakiry, czy My Love Is Your Love dla Whitney Houston, a więc być może jesteśmy świadkami początku światowej kariery Roxy Węgiel. Ostatnio Roxy wydała nowy numer dla wszystkich jesieniarzy, to kawałek Jesień Trwa Bez Końca, który zagraliśmy premierowo w Radiu Eska, no bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Szczyt gorącej dwudziestki należy tym razem do Szwecji. Waszym ulubionym hitem ostatniego tygodnia jest numer Happiness Is So Sad. Stoi za nim zespół producentów Swedish House Mafia i szwedzka wokalistka Leke Lee. Na miejsce drugie waszej listy hitów wskoczyła romantyczna propozycja od Zali Tylko Kochaj Mnie, co aktualnie najczęściej grana piosenka w polskich stacjach radiowych. Tak wynika z oficjalnej listy Airplay. Podium gorącej dwudziestki zamyka Sunflower, czyli piosenka z najnowszej części Spidermana, za którą stoi Post Malone i Swaley. Całe notowanie na sk.pl. Wpadajcie, głosujcie na wasze ulubione hity, no i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po godzinie 17. A teraz mamy niedzielę po godzinie 10. Dokładnie 3 po 10. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie, jak już jesteście obudzeni. Będę tutaj to nieco wtrącał, a on będzie śpiewał. On, czyli Dawid Podsiadło na początek tej godziny. Na błysk.

Rozbiłem was trochę, udało się? No, to w takim razie misja zrealizowana. Mogę sobie przypisać sukces. Tu część Wiz Khalifa, We Own It, z Szybkich i Wściekłych, ten numer już za nami. Zaraz będzie Margaret i Prima Ballerina, będzie The Colors, będzie Tame Impala. To są hity na czasie, to jest SK 20 po 10. Słuchajcie, dzisiaj mamy, no to nie, że niedziela to wiadomo, to już mam nadzieję, że czujecie doskonale, ale też Światowy Dzień Turystyki. A, no i właśnie, gdzie byście chcieli teraz się przenieść, gdzie byście chcieli być, w którym regionie świata albo naszego kraju? Krótko mówiąc, gdzie byście chcieli się teleportować i dlaczego miałoby to być inne miejsce niż to, w którym jesteście w tym momencie? Czekam na wasze głosówki. Jak ktoś mi powie o Egipcie, to ja wam tylko powiem, że Bocian, ten słynny celebryta, nasz Bocian Krutek już w Egipcie jest. Was wyprzedził. Tylko drogą nieźle to zwierzaki sobie wykombinowały, nie? Że my musimy tyle się narobić, żeby na wakacje do tego Egiptu. On sobie poleci, wróci. Elegancko. No dobra, to gdzie byście chcieli się teleportować z tej miejscówki, w której jesteście teraz? W jaki zakątek świata, kraju? Dajcie znać. Czekam na Messengerze, na głosówki. Ewentualnie SMS-y też przyjmuję pod 664 402 302.

0: tydzień szczególny, prawda? W większości przypadków jesteśmy wszyscy w domu, ale mam nadzieję, że jakichś zgrzytów rodzinnych, domowych od rana nie było. 24 minuty do 11. Eben i Easy Bizu, All My Love już za nami. To jest SK, to są hity na czasie, teraz Rock'n'Bone Man i Human. Odnośnie tego, gdzie chcielibyście się teleportować, gdzie teraz chcielibyście się przenieść, gdzie chcielibyście być. Krzychu napisał pod 664-402-302. Nie wiem, jak to ująć. Wczoraj byłem w biurze podróży i kupiłem urlop, mój kochany Egipt. No, to na ten teleport jeszcze trzeba będzie chwilkę poczekać, ale już jest zaklepane, zapłacone, więc teraz tylko Krzysiek czeka. Pewnie jeszcze walizek nie pakuje, ale zaraz będzie je pakował, więc teraz to nie planuje, w co się zapakować, co zabrać i tak dalej. To jest bardzo przyjemna, jak nie najprzyjemniejsza część podróży. Ja bym chciał wylecieć na Malediwy w 4 osoby. No, niestety w tym momencie nie pomogę, ale Marcin jeszcze napisał. Ja to bym chciał teleportować się na Wyspy Karaibskie, chociaż na jeden dzień, ale niestety dzisiaj do pracy. O, znam ten ból. Ból w cudzysłowie, bo praca bywa też bardzo przyjemną. O, i jeszcze to jest bardzo ładny SMS. Jestem na A4 koło Wrocławia, jadę na Nysę z ziemniakami tirem i chciałbym się teleportować do domu na obiad niedzielny. No i pewnie miałyby to być ziemniaki, może te ziemniaki ze schabowym. Tu się niestety kierowca tira nie podpisał pod tym SMS-em, ale ja w prezencie od Eski daję taką małą turystyczną wyprawkę. Będzie i torba Eskowa, i butelka Eskowa, i jeszcze coś dorzucę.
1: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt. Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: Autopromocja.
3: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
6: Phonics Ból Uszu Max.
5: Słucham?
6: Wypróbuj Phonics Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
5: Phonics Ból Uszu Max?
6: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonics Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
9: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
10: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
11: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
12: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
13: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
19: I po reklamie.

wielu miejscach w naszym kraju dzisiaj i w nadchodzącym tygodniu pogoda ma sprawić bardzo przyjemną niespodziankę i to będzie naprawdę tydzieniem pełen pięknej, takiej typowej, złotej polskiej jesieni, więc korzystajcie, jeżeli teraz wyjrzeliście za okno i jest tam u was, gdzie wyglądacie za to okno całkiem znośnie i tak się wahacie, czy może jakiś spacer albo rower, to się nie wahajcie, to koniecznie spacer albo rower. No, chyba, że akurat jesteście tak nieszczęśliwie w takiej szerokości geograficznej, nawet w Polsce, gdzie ta aura no nie jest taka książkowa i nie jest taka, o jakiej mówią synoptycy i trochę kaprysi i się nie chce, no to róbcie co chcecie, bo w końcu od tego jest niedziela, prawda? Zawsze możecie postawić na hity na czasie w Radiu SK i już będzie zdecydowanie lepiej. U nas muzycznie za nami Liwka, Poza Tobą Nic, to jest ten numer, który nam trochę osładza oczekiwanie na drugi album Liwki. Ja już doczekać się nie mogę. A jeżeli wy chcielibyście się przenieść w jakieś fajne miejsce na świecie i ta teleportacja miałaby wam pomóc, bo o tym też w tej godzinie rozmawialiśmy, to myślę, że mogę już uchylić rąbka tajemnicy i zdradzić, że już niedługo znowu wam to zrobimy. To, czyli zabierzemy was totalnie w nieznane. Wiadomo tylko, że z kim polecicie, kiedy polecicie, no to będzie wiadomo, prawda? Ale dokąd? Aha. To się dopiero na lotnisko okaże. Znacie odlot ściśle tajny? No to niebawem znowu wam właśnie to zrobimy, a do zgłoszeń na pewno przyda wam się nasza eskowa apka.

0: autopromocja.
1: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
9: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
8: O, pieskie życie ma smak!
9: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
10: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
11: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: Wielkie

0: Okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Mamy wielki powrót po 26 latach. Zespół Sugar Babes powraca w oryginalnym składzie. Ekipa, którą znacie m.in. z kawałka Push the Button, zapowiedziała nowy album. Płyta ukaże się 12 lutego i będzie nosiła podtytuł po prostu Sugar Babes. Będzie to ich pierwszy wspólny krążek od 2000 roku. Od początku wiedziałyśmy, że nie chcemy się śpieszyć z tą płytą. Włożyłyśmy bardzo dużo w piosenki, brzmienie i każdy detal wokół niej, a im bardziej wszystko zaczynało się układać, tym wyraźniej widziałyśmy, że możemy nazwać ją tylko w jeden sposób. Sugar Babes. Tak komentują artystki. Dostaliśmy pierwszą zapowiedź tego krążka. To numer Ghost, który mogliście już usłyszeć w Radiu SK, no bo wszystkie hity zaczynają się w SC. A teraz mam imprezkową propozycję dla fanów Gipsa. W najbliższą sobotę raper będzie świętował 5. urodziny swojej wytwórni muzycznej i z tej okazji organizuje specjalny koncert w katowickim MCK-u. Na scenie oprócz Gipsa pojawi się ekipa spod szyldu Dope House oraz specjalni goście. To na przykład Opał, z którym Gips stworzył numer Drive. Na scenie pojawi się też Kukon, którego znacie z hitu Ty Masz, a także Guzior. Warto słuchać Eski, bo będziemy mieli dla Was zaproszenia. Taylor Swift zrobiła fanom niespodziankę. Wydała nie jedną, a 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami nowym singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu, oprócz wspomnianego singla, doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała jej sukces. Imprezkę zorganizowali w studiu w Szwecji i jakoś tak wyszło, że z tej radości powstały kolejne kawałki. Fani artystki twierdzą, że jej najnowszy numer, który na pewno zagram w tej godzinie w Radiu SK, to jest numer o jej byłym. Ciekaw jestem, jakie Wy będziecie mieli skojarzenia. A jeżeli chodzi o Zalię, tylko kochaj mnie, lubicie? Tak zaczepiam i pytam, bo Zalia tym numerem otworzy tę godzinę pełną Waszych ulubionych hitów na czasie, które mam nadzieję robią Wam niedzielę. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, to już 2 minuty po godzinie 11.

Jak sobie postanowiliście, że wskoczycie rano na bieżnię albo pójdziecie, no nawet pochodzić, ale będziecie szli na tej bieżni albo tak po prostu w rytm tego, co wam ASK zagra, no to bardzo przepraszam, nie zrobiłem tego specjalnie, że takie tempo zawrotne. To zrobili oni. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, no ale musicie przyznać, że numer jest bardzo dobry i tempo też chyba pasuje każdemu, prawda? Bo to już 16 po 11, najwyższa pora nawet w niedzielę się o tej godzinie obudzić. Jakiś czas temu cała Polska mówiła o tym, że w jednej z podlaskich miejscowości dzięki inicjatywie młodego mieszkańca pojawił się kartoflomat, czyli taka drewniana budka, gdzie każdy mógł podjechać, czmychnąć sobie stamtąd worek ziemniaków, oczywiście płacąc za to. Na miejscu też czekała skarbonka, więc tak to dokładnie wygląda. To było Podlasie, a teraz proszę bardzo, mamy kolejną podobną inicjatywę. Tam był kartoflomat, tymczasem w Skrzeszewie, niedaleko Koszalina, pojawił się inny nietypowy punkt sprzedaży owoców tym razem. Jest odnowiony wóz konny, na nim worki świeżych jabłek, jest skarbonka, ale można też bliczkiem za taki worek jabłek zapłacić. I proszę bardzo, mamy teraz jabłkomat. No to gdybyście chcieli poszukać jeszcze innych podobnych urządzeń, to myślę, że podróż po Polsce w tej kwestii was dokształci rewelacyjnie. Ale takim inicjatywom lokalnym oczywiście bijemy wielkie brawa. Jeżeli chodzi o nasz eskowy hitomat, to teraz tutaj ostatni dzień lata, Gibbs, Ego i For Money.

0: Bartek napisał odnośnie tych urządzeń nietypowych różnych matów, które się pojawiają to tu, to tam, że jeszcze powinien być taki z pieniędzmi, ale nie, że bankomat, tylko taki, że jak ktoś potrzebuje, idzie sobie, wypłaca tyle, ile chce i tyle. Świat wtedy by zwariował totalnie. Ale Bartek, dziękujemy bardzo za tę inicjatywę. Felix Jen, Jasmine Thompson już za nami.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce. Zaczynają się w Esce.
0: Gdyby takie były... Nie wiem, nie mam komaty, tylko pieniądzomaty? Może? To ciekawe, ile byście dzisiaj wypłacili dla siebie. No ciekaw jestem. Ja sam nie wiem, ile ja bym wypłacił, bo pewnie zwariowałbym przed takim urządzeniem totalnie. Słuchajcie, ale dobra, teraz nowka sztuka hit. Wspominałem już, że zagram w tej godzinie nowość od Taylor Swift, numer, który nazywa się Patient Zero. To jest jeden z czterech nowych kawałków, które dostaliśmy na rozszerzonej wersji ostatniego albumu artystki The Life of a Showgirl. Jak brzmi, to przekonamy się już teraz, jeżeli jeszcze nie słyszeliście i będzie to dla was pierwszy raz, możecie śmiało zrobić głośniej, czy to jest numer o jej byłym, czy może zupełnie nie. No, takie spekulacje są, gdzieś tam krążą w świecie, ale może postawmy trzy kropki, nie do powiedzenia. Patient Zero, Taylor Swift.

0: Jamelia. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który mówił o niej Jamelia. Może, można i tak. Superstar za nami. To jest SK, to są hity na czasie. 26 minut i niedzielne południe. Postanowiłem sprawdzić, jak to będzie z pogodą w tym nowym tygodniu, który od jutra, jak to będzie z pogodą w całej Polsce. I słuchajcie, okazuje się, że całkiem przyjemnie. Podobno początek tygodnia chłodniejszy, potem miło, bo uwaga, lokalnie temperatura może podskoczyć nawet do 20, nawet do, uwaga, 25 stopni, ale zdecydowanie widać tutaj, że noce będą chłodne, więc jeżeli wychodzicie wcześniej rano z domu, no to zawsze warto mieć coś ciepłego, nie tyle, że pod ręką, ale może na sobie, a jak będziecie wracać, to już to, co rano mieliście na sobie, będziecie mieć pewnie właśnie w ręku. Tak to dokładnie wygląda. Czyli krótko mówiąc, gdybyśmy mieli takiej koncertowej tutaj, koncertowego porównania użyć, no to zgodnie ze scenariuszem imprezy, bo taki czas na scenę zdecydowanie wchodzi już jesień, a lato jeszcze wywoływane jest na bis i na ten bis wraca na moment. To będzie fajny tydzień, więc fajne rzeczy możecie planować. Mam nadzieję, że one się jakoś komponować będą z tą fajną pogodą, a za chwileczkę też będzie zupełnie fajnie muzycznie. Thomas Gray i Rumors.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
8: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
9: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
14: I po reklamie.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że nie byłoby Warszawy, gdyby nie książę Bolesław II? To on założył Warszawę w pierwszej połowie XIV wieku. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe materace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
8: Uwaga! Tylko do 1 listopada trwa Halloween Festival w Last World przy Forcie Wola 22. Karuzele, Pirate Ship, Carnival of Horror i Quest przez 6 niesamowitych stref. Coś dla dzieci, coś dla dorosłych, a mocniejsze atrakcje w osobnej strefie. Wpadnij w kostiumie i poczuj strach. Straszny klimat. Zapraszamy tylko do 1 listopada. Bilety na miejscu i na halloweenfestival.pl.
9: Przegapiłeś rekrutację na studia? Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Nauk Stosowanych w Warszawie rekrutacja nadal trwa. Wybierz studia pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru projektowania nowych technologii, biznesu, zarządzania i środowiska. Sprawdź ofertę na akademia.pl i zacznij studia jeszcze tej jesieni. Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Studia krok bliżej 1000 zł taniej, a także 5% albo 10% przy płatności z góry. Nie czekaj. akademia.pl.
10: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
13: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
14: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
15: I zrobiła nam super pokój.
16: Mamo, dzięki!
17: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
18: I po reklamie.
19: Warszawa na czasie.
20: Siemanko, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli szukacie pomysłu, gdzie się wybrać z całą rodzinką,

0: Pamiętajcie, że to już ostatnie chwile, żeby odwiedzić dziecięcy wrzesień w Parku Pięciu Sióstr. Wstęp wolny, a na miejscu m.in. Wielki Dmuchaniec, warsztaty artystyczne czy wypożyczalnia sprzętu, boisko do siatkówki, badmintona i tym podobne. Z kolei fanom kultury Dalekiego Wschodu przypominam, że dziś drugi dzień czwartej edycji wydarzenia Pop-up Japoński to w Praskiej Stalowni. Wstęp wolny.
1: Muzyką się żyje.
2: Dopiero co wydał nową płytę, a już ma materiał na kolejną. Mrozu świętuje premierę siódmego krążka w swojej karierze. To album pod tytułem Wszystko, czego chciałem. Mrozu zdradził w naszym studiu, że nie zamierza się zatrzymywać i już planuje kolejne premiery.
3: Na pewno mam już w szufladzie parę piosenek, z którymi coś mógłbym zrobić. I ja sobie cały czas działam w tym moim stylu muzyki soul, muzyki takiej starej R&B. I wydaje mi się, że cały czas jeszcze w tym garniturze jest mi dobrze, a będę potrzebował pewnie przeżyć jeszcze jakieś nowe doświadczenia, żeby móc się naładować i mieć po czym pisać teksty.
2: Na świeżo wydanym krążku Mroza jest m.in. wakacyjny hit Nie ma miejsca jak dom czy odpowiedni moment w duecie z Zalią. Te kawałki już w październiku fani będą mogli usłyszeć na żywo, bo Mrozu rusza w trasę koncertową. W najbliższy piątek zagra w Atlas Arenie w Łodzi, potem dwukrotnie na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, w Ergo Arenie w Trójmieście. Zakończenie trasy 30 października w Tauron Arenie w Krakowie. A Alicja Szemplińska podbija Wielką Brytanię. Jej eurowizyjny utwór Prey jest aktualnie jednym z największych hitów na wyspach. Zajął trzecie miejsce na brytyjskiej liście popowych przebojów. O sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. Single Prey zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. To połączenie musiało przynieść hit. Mata i White 2115 na szczycie Rap 20 Radia SK. Ich wspólny numer 1 na milion wskoczył ostatnio na miejsce pierwsze. Drugie zajmuje Francis Isobel z hitem One Day in Poland, a na trzecim współpraca aż czterech artystów. To kawałek Wszystko na potem, za którym stoi Kubi producent, Hubert, Fukaj, Jan Rapowanie i Guzior. Cała lista czeka na sk.pl. Głosujecie na wasze ulubione rapowe kawałki oczywiście właśnie w tym miejscu i słuchajcie Rap 20 już jutro. Znowu po 23 będzie z wami Mati Fuczyło. A teraz jest niedziela, 27 września, 2 po 12, czyli południe minęło i jestem z wami ja, Rafał Adamczak. Dzień dobry. Avicii Waiting for Love to będzie muzyczne otwarcie kolejnej godziny, a później Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

Gdybyśmy ten numer cofnęli kilkadziesiąt lat do tyłu. Wyobrażacie sobie na przykład, jak Reksio stemplowałby w czołówce swojej wieczorynki tę taśmę, która tam się przewijała w rytm Take It Slow? Albo jak Bolek i Lolek zasuwaliby dookoła świata? Albo jak Krecik jeździłby tym samochodem takim na pedały w rytm Take It Slow właśnie? No ja wiem, że może to trochę nadinterpretacja i zbyt szalone porównanie, ale czasami dla poprawy humoru samemu sobie warto sobie na takie rzeczy pozwolić. Robin Schulz, Watermelon, Take It Slow. To jest SK, to są hity na czasie. Na naszym messengerze eskowym pojawiła się wiadomość od Maćka z Gdyni, który napisał: dzięki muzie, którą puszczasz, dobrze się biegło i dzięki tobie przebiegłem 11 kilometrów. Czyli jak ten sukces podzielimy na dwóch, to znaczy, że ja nie robiąc nic, tylko grając hity na czasie, przebiegłem 5,5 kilometra?

0: Zawsze tutaj wchodzę wokalnie, jak oczywiście nikt nie widzi, nikt nie słyszy, tylko że ten numer zaraz się kończy i tyle z mojego śpiewania i mojego ooo. Jamal Policeman, to jest SK, to są hity na czasie 27 minut i będzie godzina 13, pora taka i wieczory chłodne i ranki również. No jeżeli mieszkacie w tak zwanym własnym domu, to sami decydujecie, kiedy wpuścić do niego trochę więcej ciepła, wiadomo, kiedy tam odpalić piec, kiedy odpowiednią temperaturę ustawić, wiadomo, kosztem pewnie jakiegoś wydatku. Natomiast mieszkacie w bloku, sytuacja się komplikuje, bo też kosztem wydatku, natomiast już decyzja jest jakby troszkę mniejsza, prawda? I bardzo często takim miłym zaskoczeniem jest, kiedy dotykamy grzejnika, okazuje się, że jest ciepły, że można powiedzieć, już grzeją! Ciekaw jestem, u kogo w tym tygodniu taki radosny okrzyk już wybrzmiał u mnie, tak? Kaloryfery ciepłe, mówi wam, jakie są teraz przyjemne poranki w łazience, kiedy się wchodzi, jest tak przyjemnie cieplutko. Ach, jutro znowu się nie będzie chciało z tej łazienki wyjść, ale moi drodzy, pamiętajcie o tym, że rzeczywiście ciepło ciepłem, fajna sprawa, rzeczywiście dbajmy o to, żeby było nie tylko to prawdziwe, ale i takie, wiecie, domowe. Natomiast pamiętajmy, że zimę i wszystkie inne pory roku nie spędzamy raczej metodą na tak zwanego kiszonego ogórka, tylko kiedy możemy, to takie grzejniki zakręcamy, otwieramy okna i też wietrzymy, bo o to chodzi i o tym nie zapominamy. 25 do 13, za chwileczkę Tame Impala i Jenny Dracula. No ale najgorsze, co moglibyśmy zrobić, to mieć odkręcone maksymalnie ogrzewanie i wietrzyć jednocześnie. Wtedy to ten koszt, o którym wspominałem na początku, a zresztą sami wiecie.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, potki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
12: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
13: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
14: I zrobiła nam super pokój.
15: Mamo, dzięki!
16: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata.
15: to widać kobiecą rękę.
17: I po reklamie.

0: Kuba i Kuba, chłopaki. I tu też chłopaki, bo już nie jestem sam, jest ze mną Łukasz Zdrójczyk. Cześć Łukasz.
1: Chłopak Łukasz, cześć.
0: Co tam wczoraj robiłeś, powiedz, bo już mi się tego pochwaliłeś.
1: To ja się pochwalę, mogę jeszcze raz?
0: Może, rzeczywiście.
1: Oglądałem mecz polskich siatkarzy i świętowałem razem z nimi.
0: Ja oglądałem polskich piłkarzy w piątek, nie świętowałem, bo nie było czego.
1: I zgadnijcie, który z nas teraz płacze ze szczęścia, a który w ten inny sposób.
0: Znaczy ja spodziewałem się jak będzie, ale nie ukrywam, potraktowałem ten mecz piłkarski w piątek jako powód do tego, żeby nie mieć wyrzutów, że zjadłem całą paczkę chipsów.
1: Także dziękujmy naszym piłkarzom, po to właśnie są.
0: Mam nadzieję, że u was na niedzielny obiad coś zdecydowanie lepszego, bo do obiadu będą hity na czasie, które zagra wam Łukasz Zdrójczyk, który z wami zostaje.
1: Polecam się.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
6: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
7: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
11: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
12: Taniej kupować.
10: A, no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
15: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
14: O, pieskie życie ma smak!
15: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
16: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
17: Fonix Ból Uszu Max.
16: Słucham?
17: Wypróbuj Fonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
16: Fonix Ból Uszu Max?
17: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
18: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Fonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
19: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
20: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
21: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości. Już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej. Brama numer 1. Przyjdź. Daj się poznać.
22: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
23: To będzie ostatnia reklama.

0: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycjami i drobiazgowymi badaniami. Czuwamy nad jakością przez całą dobę, by bezpiecznie prowadzić wodę prosto do Twojego kranu. Dbamy o bezpieczną wodę dla Warszawy. Wodociągi warszawskie. Historia, która płynie dalej.
1: I po reklamie.
2: Muzyką się żyje.
3: Dopiero co zaczęła się jesień, a my już mamy imprezkowe plany na rozpoczęcie lata. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiësto. To pierwsza z ogłoszonych gwiazd Warsaw Music Festivalu. Ten legendarny producent zapowiada, że przyjedzie do Polski z nowościami. W okresie zimowym piszę najwięcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty. Mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już nawet kilka gotowych utworów. Tak powiedział Tiësto w rozmowie z Mattim Fuczyło. Tiësto to holenderski producent znany z takich hitów jak The Business, Lay Low czy Don't Be Shy. To pierwsza ogłoszona gwiazda Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w czerwcu przyszłego roku po raz drugi zagości na stadionie Legii Warszawa. Była premiera nowej płyty, a za chwilę rusza trasa koncertowa. Mrozu wydał nowy krążek Wszystko czego chciałem. To już siódmy album w jego karierze. Są na nim takie hity jak Odpowiedni moment, Z Zalią czy Nie ma miejsca jak dom. A czy Mrozu zgodnie z tytułem tej płyty ma już wszystko, czego chciał?
4: Właśnie to jest takie przewrotne, że wydaje mi się, że czego innego chciałem, jak miałem 20 lat, czego innego chcę dzisiaj, a to jest, no rzeczywiście od losu dostałem bardzo dużo, no gram teraz wspaniałe koncerty, za chwilę trasa koncertowa, która praktycznie jest cała wyprzedana. To jest moja siódma płyta, spełniam się, robię to, co kocham, więc rzeczywiście jest piękne, ale to jest wszystko, czego chciałem do tej pory. Na pewno nie powiedziałem ostatniego słowa, cały czas wydaje mi się, że ja się rozkręcam, bo z płyty na płytę robię jakiś progres.
3: Już w najbliższy piątek 2 października Mrozu rusza w trasę koncertową promującą ten krążek. Start w Atlas Arenie w Łodzi, a potem odwiedzi warszawski Torwar, Hale Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenę w Trójmieście i Tauron Arenę w Krakowie. Taylor Swift zaskoczyła fanów nowościami. Wydała nie jedną, a aż 4 nowe piosenki. Artystka od kilku dni zapowiadała, że podzieli się z nami singlem Patient Zero, ale okazało się, że jednocześnie dostaliśmy też rozszerzoną wersję ostatniego albumu The Life of a Showgirl. Tu oprócz wspomnianego singla doszły jeszcze 3 premierowe utwory. Taylor Swift zdradziła, że nowe piosenki powstały na imprezie, gdy ze współtwórcami swojej płyty świętowała sukces. Numer Patient Zero na pewno jeszcze dzisiaj usłyszycie w Radiu SK, bo wszystkie hity, wiadomo, zaczynają się gdzie? W Radiu SK. Teraz uwaga, weźcie głęboki oddech. Czujecie to? Tak się właśnie czują mistrzowie Europy. Jesteśmy najlepsi w siatkówce, słuchajcie. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Fornalami, Semeniukami i Lemańskimi. Także ja nie jestem Łukasz Zduńczyk wyjątkowo, tylko Łukasz Lemański. Co prawda o 2 metry niższy, ale hity na czasie gram.

Black Eyed Peas i Justin Timberlake. Hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK. Słuchajcie, już za chwilę dosłownie powitanie naszych mistrzów. Polscy siatkarze już za moment powinni wylądować na lotnisku Chopina w Warszawie i już tam czeka na nich tłum kibiców. Wczoraj, przypomnę, obroniliśmy tytuł mistrzów Europy. Wygraliśmy w wielkim finale z Francją 3-1, no i po meczu było wielkie świętowanie. I jak to za każdym razem bywa, po zwycięstwie polskich siatkarzy musi pojawić się pociąg. Konduktora. No oczywiście, że Tomasz Fornal. I tak się siatkarze bawili podobno do 4 nad ranem. Niektórzy przed wylotem w ogóle nie spali, także dzisiaj jak wylądują, to mogą nie być zbyt rozmowni. Ale słuchajcie, najbardziej mi się spodobał komentarz jednego z fanów pod tym filmikiem. I to jest właśnie taka mała różnica. Siatkarze bawią się po zwycięstwie, a piłkarze zawsze przed. Może to jest klucz do sukcesu. A już teraz na naszej antenie świeżo upieczony mąż. Damiano Dawid wziął ślub. I to była naprawdę impreza na bogato. Mamy zdjęcia na eskowym Instagramie. Polecam tam zajrzeć. To jest Radio SK.

0: Z nami zawsze jesteście na czasie. To gorąca nowość. Katwiel i Paco Amoroso w Radiu SK. Numer z nadchodzącej gamingowej premiery GTA 6. Premiera 19 listopada. A to się, słuchajcie, dzieje właśnie teraz. Teraz polscy siatkarze wchodzą do hali przylotów na lotnisku Chopina w Warszawie. Olek Śliwka niesie puchar mistrzostw Europy, a reszta siatkarzy rozdaje autografy, zwijają piątki z fanami. Jest wielka wrzawa wśród fanów. Wszyscy teraz witają naszych mistrzów. Także jeszcze raz gratulujemy naszym siatkarzom mistrzostwa Europy i obrony tytułu i biletu na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. No ale właśnie, słuchajcie, dzisiaj możemy się wszyscy poczuć jak mistrzowie, więc dajcie znać, w czym jesteście dzisiaj, albo tak ogólnie, mistrzami, albo w czym wasza druga połówka nie ma dzisiaj sobie równych. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i za chwilę gram coś dla wszystkich w samochodzie. Beat, dobry bas, autostrada, lewy pas, Gips i opał po krótkiej przerwie. Radio
1: SK. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
2: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie
3: ceny. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Bring the beat back.

0: Serlok, Resistance Poland. Jedno z najmocniejszych wydarzeń już 10 października w Ergo Arenie. Polecają WP.pl, naszemiasto.pl i Radio SK.
1: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej, brama numer 1. Przyjdź, daj się poznać.
2: Uwaga! Tylko do 1 listopada trwa Halloween Festival w Last World przy Forcie Wola 22. Karuzele, Pirate Ship, Carnival of Horror i Quest przez 6 niesamowitych stref. Coś dla dzieci, coś dla dorosłych, a mocniejsze atrakcje w osobnej strefie. Wpadnij w kostiumie i poczuj straszny klimat. Zapraszamy tylko do 1 listopada. Bilety na miejscu i na halloweenfestival.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
5: I po reklamie.

0: Stanach w Radiu SK. Gramy niedzielne hity na czasie i świętujemy razem z naszymi siatkarzami Mistrzostwa Europy. Z tej okazji wy dajecie znać, dlaczego czujecie się mistrzami, albo dlaczego wasza połówka druga jest mistrzem. Dawid?
1: Cześć SK, moja dziewczyna dzisiaj jest niesamowita pod względem tego, jakie dzisiaj wspaniałe śniadanie dostałem i jakie dzisiaj niesamowite porządki się dzieją u nas. Aktywna niedziela, pozdrawiam.
0: Dawid, ty już wtedy o poranku powinieneś się zorientować, że coś jest nie tak. Jeśli druga połówka jest zbyt miła rano i zrobi zbyt dobre śniadanie, to jest pierwszy znak ostrzegawczy, że potem będzie propozycja wspólnego remontu, zakupów, albo właśnie sprzątania. No ale dobra, no dobre śniadanie jest warte wszystkiego, dlatego leci do was zestaw eskowych gadżetów. Dawid, poczęstuj tym swoją dziewczynę. A wy też nagrajcie głosówkę, w czym wy albo wasza druga połówka nie ma sobie równych. A u nas za chwilę newsy.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
2: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniamy.

0: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Przegapiłeś rekrutację na studia? Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Nauk Stosowanych w Warszawie rekrutacja nadal trwa. Wybierz studia pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru projektowania nowych technologii, biznesu, zarządzania i środowiska. Sprawdź ofertę na akademia.pl i zacznij studia jeszcze tej jesieni. Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Studia krok bliżej 1000 zł taniej, a także 5% albo 10% przy płatności z góry. Nie czekaj. akademia.pl.
4: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3-4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
7: I po reklamie.
8: Warszawa na czasie.
9: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli nie możecie się doczekać, aż temperatury spadną jeszcze bardziej i będziecie mogli pojeździć na łyżwach, to długo czekać nie musicie. Już o godzinie 18.30 na lodowisku na Torwarze macie wieczorną ślizgawkę. Pojeździcie sobie w rytmie eskowych hitów na czasie. Na dalsze, końcowo weekendowe aktywności macie też zumbę na Wilanowie. Zajęcia startują o godzinie 20, a wszystko to w hali sportowej przy Wiertniczej 26A. Wstęp wolny.
10: Dochodzi 14, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Polscy siatkarze po zdobyciu Mistrzostwa Europy wrócili do kraju. Przed godziną ich samolot wylądował w Warszawie. Na lotnisku Chopina czekał na nich tłum kibiców, a relacja z miejsca w kolejnych SK News. Kraków wybiera prezydenta. O stanowisko ubiega się 7 kandydatów. Na linii reporterski Jakub Solarz. Powiedz, jak przebiega głosowanie.
11: Wybory na ten moment przebiegają bardzo spokojnie. Krakowska policja odnotowała jedno zgłoszenie dotyczące prawdopodobnej agitacji wyborczej w mediach społecznościowych. Jeden z użytkowników miał opublikować post łamiący zasady ciszy wyborczej.
10: A ta potrwa do 21, kiedy zakończy się głosowanie. By zwyciężyć w pierwszej turze, kandydat musi zdobyć ponad połowę wszystkich głosów. I jeszcze ważne ostrzeżenie dla kierowców. Poważne problemy na A4. Na wysokości Opola na jezdni w stronę Katowic osobówka najechała w tył naczepy. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, a korek ma już ponad 5 kilometrów.
12: A jeszcze wracając na chwilę do naszych siatkarzy, ja widziałem, jak oni wynosili ten wielki puchar Mistrzostw Europy i oni to normalnie mieli w bagażu podręcznym, w tym takim schowku w samolocie nad głową. Ja się zastanawiam, jak to możliwe, że taki kawał żelastwa przeszedł kontrolę bezpieczeństwa na lotnisku. Dobrze, że nikt im tego nie zabrał. A na lotnisku Chopina w Warszawie nieprawdopodobnie.

0: love with the shape of you.
1: Ed Sheeran w Radiu SK w niedzielne popołudnie. W porze obiadowej na naszym muzycznym talerzu są najlepsze nowości.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
1: Codziennie odkrywamy najlepsze nowe numery i teraz zaglądamy za ocean do Ameryki, bo właśnie stamtąd pochodzi Ash, czyli rozkręcająca się wokalistka, która współpracowała z międzynarodowymi gwiazdami, jeździła na trasie koncertowej na przykład z Bensonem Boonem, a teraz przygotowuje się do wydania nowego albumu i ma dla nas nowość Stop the Wedding, czyli zatrzymać ślub. Podobno lepiej późno niż wcale, może ktoś tu przejrzał na oczy. I nie, obiecałem sobie, że nie zażartuję z Filipa Heizera i Bianki.

0: jest recepta na zjazd energetyczny po obiedzie. Rihanna stawia nas na nogi. Tak wam gra Radio SK w niedzielne popołudnie, a wy szukacie mistrzów w waszym otoczeniu. Nagrywajcie głosówki na SK-owym Messengerze.
1: Siemano SK, Seba z tej strony. Moja narzeczona jest mistrzynią w przekonywaniu. Ma taki po prostu dar przekonywania. Ja na przykład dzisiaj powiedziałem jej, że będę grać na laptopie w swoją ulubioną gierkę. Ona powiedziała, że nie będziesz, i ja jednak stwierdziłem, że nie będę w to grał, także będziemy razem spędzać wieczór inaczej.
0: Nie no, Seba, to była po prostu wasza wspólna decyzja, to nie było jakieś tam wymuszenie, nie. Ty po prostu sam podjąłeś taką decyzję, że jednak nie masz ochoty grać, prawda? A poza tym w tej całej dyskusji to do ciebie należało to ostatnie słowo, prawda? Powiedziałeś, tak, masz rację, kochanie. Czyli co, Seba z okazji niedzieli założył pantofle.
2: Autopromocja.
3: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
4: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
5: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
3: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Wygenerowano z AI.

0: Start i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz. Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że na fladze Mazowsza były umieszczone orzeł i smok? Pod takim znakiem chorągiew mazowiecka stawiła się w 1410 roku pod Grunwaldem. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
3: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
4: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
7: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
8: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana
3: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
4: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
7: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
8: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
9: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
10: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
9: A pan wie, jak to objechać?
11: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: Życie w rytmie miasta i natury? Teraz to możliwe. Premiera inwestycji Nowy Rytm Kabaty. Wyjątkowe mieszkania w jedynej takiej lokalizacji przy stacji metra. Odkryj Nowy Rytm 3 i 4 października. Atrakcje dla całej rodziny, warsztaty plastyczne i ogrodnicze. Do tego niespodzianki dla najmłodszych, piknik oraz sąsiedzka potańcówka. Do zobaczenia w Nowym Rytmie na Kabatach 3 i 4 października. Ulica Iwanowa Szajnowicza 10 przy Alei Ken. Archicom.pl.
16: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej, brama numer 1. Przyjdź, daj się poznać.
0: To będzie ostatnia reklama.
17: Jaki jest pierwszy krok? Wiedza. Wierz w siebie i zostań mistrzem wiedzy ekonomicznej. Sprawdź wiedzę w ogólnopolskim teście ekonomicznym od 21 do 28 września na sgh.waw.pl. Dla najlepszych czekają nagrody 10, 7 i 5 tysięcy złotych, a dla finalistów niespodzianki. Organizatorem wydarzenia jest SGH, a fundatorem nagród Fundacja Erste. Fundacja Erste, Plac Europejski 3A, Warszawa. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły na stronie fundacja.erste.pl oraz sgh.waw.pl.
18: I po reklamie.
19: Minęła 15, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostwa Europy wrócili dziś z Mediolanu. Dziękuję, dziękuję. Skandowali kibica w rozmowie z

0: naszym reporterem podkreślali.
1: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bomboniera w Argentynie, także...
2: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta nie, ale fajnie, fajnie.
3: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
2: No. Ale ekipa fajna się zebrała.
0: A wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie też awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata. Wypadek na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sobolewie koło Białegostoku. Kierowca auta wjechał pod przejeżdżający szynobus. 2 osoby zostały ranne. A siatkarskie złoto to nie jedyny sukces Polaków ten weekend. Srebrny medal kolarskich mistrzostw świata w Montrealu zdobyła Katarzyna Niewiadoma Fini. To 2 medal imprezy tej rangi w dorobku. Polki przed 5 laty zdobyła brązowy krążek.
4: I to jest naprawdę piękne popołudnie, bo nie dość, że jesteśmy mistrzami Europy, to jeszcze do dnia na P jest bardzo daleko, z czego cieszą się szczególnie studenci, którzy w tym tygodniu zaczynają nowy rok akademicki. Trzymajcie z Eską, my was trochę rozluźnimy, żebyście bez napięcia weszli w nowy rok. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Temper City w Radio SK. To są właśnie niedzielne hity na czasie 16 minut po godzinie 15, a takiej serii w XXI wieku nie ma nikt. Trener polskich siatkarzy Nikola Grbić po prostu nie ma sobie równych. Wczoraj zdobyliśmy Mistrzostwo Europy i uwaga, według statystyk, odkąd Nikola Grbić objął polską reprezentację w 2022 roku, to od tamtej pory z każdej imprezy międzynarodowej przywozimy medal i tych medali u Nikoli Grbicia nazbierało się już w sumie 10. Jaka seria, słuchajcie. Może warto go zapytać, czy nie chciałby sobie dorobić na drugim etacie i trochę piłkarzy potrenować, co?

0: September w Radiu SK z hitem zawsze na czasie. 1 października już za chwilę. Dla niektórych to oznacza, że wypłata niebawem wleci na konto. A niektórzy już wiedzą, że z tej wypłaty trzeba będzie jednak trochę zabrać i kupić dziecku albo sobie nowy sprzęt na studia. No i właśnie wtedy wchodzi Radio SK. Mamy dla Was 1000 zł na nowy sprzęt. Na taki sprzęt, na którym się można trochę pouczyć, ale przy okazji się zrelaksować. No bo jak na przykład kupicie sobie nowego tableta, tam można mieć materiały do nauki, ale też na przykład serwis streamingowy z serialami albo jakąś fajną grę. SK ma 1000 zł, zgłaszajcie się za darmo na sk.pl i już jutro Jankę, Skama i Wiktor o poranku dzwonią w tej sprawie do kogoś z Was.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
7: Dobrze.
6: 15 zł.
7: Lepiej.
6: 20 zł.
7: Najlepiej. Na Orlenie?
6: Ciepło.
7: Z kuponami?
6: Cieplej.
7: W Orlen witaj.
8: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pko.bp.pl.
12: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
13: Przegapiłeś rekrutację na studia? Wcale nie jest za późno. W Akademii Techniczno-Artystycznej Nauk Stosowanych w Warszawie rekrutacja nadal trwa. Wybierz studia pierwszego lub drugiego stopnia z obszaru projektowania nowych technologii, biznesu, zarządzania i środowiska. Sprawdź ofertę na akademia.pl i zacznij studia jeszcze tej jesieni. Zarejestruj się już teraz i skorzystaj z atrakcyjnych zniżek. Studia krok bliżej 1000 zł taniej, a także 5% albo 10% przy płatności z góry. Nie czekaj. akademia.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
16: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
15: A, no to w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
18: I po reklamie.

0: nowo się od Miley Cyrus. Tak gra Radio SK w niedzielne popołudnie. No i to jest świetna informacja, słuchajcie. Polska jest numerem jeden na świecie. Jesteśmy po prostu liderem, nie mamy sobie równych. Uwaga, według najnowszych danych to właśnie w Polsce najszybciej rośnie liczba osób ultrazamożnych, których majątek przekracza 30 milionów dolarów. Nie no, bardzo dobrze, cieszymy się, jesteśmy dumni, że Polacy, najbogatsi Polacy, bogaczą się jeszcze bardziej, prawda? Czyli to jest jasny sygnał, że chyba można iść do szefa po podwyżkę. Podobno co za dużo, to niezdrowo.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl. My heart is a ghost.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
4: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
3: A pan wie, jak to objechać?
5: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
6: W tym domu nigdy nie zwalnia.
7: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
8: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł.

0: To nie jest tylko paczka, to Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
1: No tak, 10 na 10.
2: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
3: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen Witaj!
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: I po reklamie. Warszawa na czasie.
11: Hej, hej, tu Jakub Konieczkowicz. Jeśli nieco brakuje Wam lata i macie jeszcze ochotę na jakiś plener, to jest szansa, żeby się załapać. W barce przy bulwarze Bohdana Grzymały-Siedleckiego właśnie ruszyła impreza Niedosyt. Będzie muzyka na żywo, także zbierajcie ekipę i wpadajcie wstęp wolny. A jeśli potrzebujecie się nieco porozciągać albo po prostu macie ochotę na serię ćwiczeń, możecie wpaść na Pilates na zajęciach z cyklu Ursynów w formie. Start o 17 w parku Romana Kozłowskiego.
12: Zbliża się 16, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, polscy siatkarze wrócili do Polski po pokonaniu Francji w finale Mistrzostwa Europy. Na lotnisku w Warszawie czekały na nich tłumy kibiców. Trener reprezentacji Nikola Grbić nie krył za to dumy ze swojej drużyny.
13: Oni wiedzą, jak muszą grać, jak muszą się przygotować. Oni to robią i ja czasami jestem kibic. Ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
12: Siatkarze mistrzostwami zakończyli długi reprezentacyjny sezon. Teraz po krótkim urlopie zaczną przygotowania do sezonu w swoich klubach. Teraz w newsach: Kraków i pożar hali magazynowej w Nowej Hucie. Znajdowały się w niej środki łatwopalne. Z budynku ewakuowano 10 osób.
14: Trwa dogaszanie pogorzeliska oraz oddymianie pomieszczeń składowych hali.
12: Mówi Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej w Krakowie. W pożarze nikt nie ucierpiał. Kierowcy ogromny korek na S3 w zachodniopomorskim w rejonie węzła Rzęśnica. Na jezdni w stronę Świnoujścia motocykl zderzył się z osobówką. Duże utrudnienia występują na obu jezdniach.
15: A w pogodzie za to zero utrudnień, prawie w całym kraju słońce i okolice 20 stopni. To my możemy zrobić tylko jedno, dorzucić do tego hity na czasie, bo u nas ciągle wakacyjnie brzmiąca playlista. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tanie.

Sean Paul w Radiu SK, ale to jest dobry zestaw, hity na czasie, słońce prawie wszędzie i jeszcze do tego złoto polskich siatkarzy. A co byście jeszcze do tego zestawu dołożyli? Nagrajcie o tym głosówkę na SK-owym Messengerze. Co was cieszy dzisiaj, w niedzielne popołudnie, tak jak złoto siatkarzy, tak jak słońce? Może kosz pełny grzybów, a może cieszy was absolutny brak planów? Może dzisiaj nic nie robicie, tylko leżenie do góry brzuchem, nie otwieracie drzwi, nikogo do siebie nie wpuszczacie, po prostu odpoczywacie. Co was dzisiaj cieszy? Nagrywajcie o tym głosówki. A ja dobrze zagram. Margaret już teraz. Czemu mi Margaret nie gra? Czekajcie. O, teraz powinna zagrać.

A cześć Radiaska, cześć Łukasz. Co mnie dzisiaj cieszy? Oczywiście złoto też wczorajsze, ale jakie leżenie. Jest idealna aura. Oczywiście ja jak zwykle biegam z waszą muzyką. Jest dzisiaj po prostu świetnie. Trzymajcie się, hej.

0: Iben w duecie z Easy Bizu. W Radiu SK są najlepsze nowości na niedzielne popołudnie. Zapytałem, co was dzisiaj cieszy, no i jest ważne przypomnienie.
1: To jest Kałka z tej strony, a co mnie cieszy? A mnie cieszy srebrny medal indywidualnego mistrza świata Bartka z Mazlika. Ja wiem, że siatkarzom należy się pierwszeństwo, ale Bartek zdobył 10. medal w swojej karierze, także na propsie. I ja tam wczoraj w Toruniu też byłem. Kibicowałem ci, mam kciuki.
0: Jakby nie patrzeć, to jest też częściowo twoja zasługa, że kibicowałeś. Na miejscu też był nasz eskowy Michał Korościel, który przecież Żużel komentuje w telewizji i którego teraz pozdrawiamy. Słuchajcie, no tyle sukcesów jak na jeden weekend to dawno nie było. Siatkarze, Żużel. Jeszcze przed chwilą Hubert Hurkacz awansował do półfinału turnieju w Chinach. Także naprawdę, bardzo dobrze, że przynajmniej piłkarze wybijają nas z rutyny.
2: Autopromocja. Jesienią najpierw naukowe obowiązki.
3: Potem przyjemności. Najlepiej z nowym sprzętem. Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć? Daj znać na sk.pl. Słuchaj Eski od rana.
4: I zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
3: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
12: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
11: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
13: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Wizir, kapsułki do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 23,99 za opakowanie. 19 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
17: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
22: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
23: To będzie ostatnia reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

0: Armin van Buuren, jeśli go lubicie, słuchajcie SK Live Remix w każdy piątek po 23:00 tylko na antenie Radia SK. A tymczasem w niedzielne popołudnie pytam was, co was dzisiaj cieszy, bo mamy bardzo dużo sukcesów. Siatkarze, dobra pogoda prawie w całym kraju, ale Magda ma jeszcze jeden powód.
1: Otóż mnie cieszy to, że posprzątałam cały dom po remoncie, więc teraz chwila odpoczynku, no i za chwilę do pracy.
0: Domownicy też się cieszą, że miałaś na tę późniejszą zmianę i przed pracą zdążyłaś posprzątać. Magda, na twoim miejscu na drugi raz to ja bym brał tę wcześniejszą zmianę w pracy, bo wtedy byś odpoczęła dwa razy. Najpierw w pracy, a potem w czystym domu. A was co dzisiaj cieszy? Dopisujcie kolejne rzeczy na naszej liście, nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK. Radio
2: SK. Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład telewizor TCL 65 cali QLED teraz za 3299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3699. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
8: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000.

0: Sprawdzasz, wiesz. Info ulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
8: I po reklamie.
9: Zbliża się 17, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Tragedia na torach. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem w Łódzkiem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zmarł mężczyzna jadący samochodem. Kobieta, która z nim jechała, trafiła do szpitala. Nikomu z pasażerów nic się nie stało. Stolica Tajlandii pod wodą, Bangkok, popularny kierunek wśród turystów, zmaga się z podtopieniami. Deszcz nie ustaje tam od kilku dni, ulice zamieniły się w rzeki, a dla mieszkańców przygotowano specjalne schroniska. Setki autografów rozdane, kilkuset kibiców przywitało polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Ci wrócili do kraju po obronie Mistrzostwa Europy. MVP turnieju Wilfredo Leon, oceniając sukces, podkreśla.
10: Nie jest łatwo, jak jesteś wielkim faworytem i masz parę meczów, które wiesz, że wygrywasz, więc skoncentrowany z głową na treningi, na taki mecze i później budować powoli, żeby na końcu turniej mieć twoją najlepszą formę.
9: Ja przypomnę, że już za rok Mistrzostwa Świata, których gospodarzem będzie Polska.
11: Ale to będzie siatkarskie święto. Ja już nawet wiem, jak my wtedy będziemy krzyczeć.
12: Jesteśmy mistrzami świata!
11: Tak jest! A na razie cieszymy się z wolnego niedzielnego popołudnia, także witam was serdecznie w strefie wolnej od słowa poniedziałek. Łukasz Zduńczyk, witajcie!

Robin Schulz i Watermet w Radio SK. Przy tym numerze można zwalniać, korzystać z wolnego niedzielnego popołudnia. 17 minut po godzinie 17 zakończył się maraton warszawski. Tam niektórzy naprawdę mocno przyspieszyli. Wśród kobiet najlepsza była Węgierka, która skończyła bieg w czasie 2 godzin i 24 minut. A wśród mężczyzn najlepszy był Kenijczyk z czasem 2 godziny i 9 minut na ponad 42 kilometry. Słuchajcie, przecież większość z nas przez cały sezon letni tyle nie robi, a on zrobił w jedno niedzielne popołudnie. Musiał być strasznie zmotywowany. Pewnie mu się jakieś wesele zbliża i musi się zmieścić w spodnie od garnituru.

0: Jason Derulo w Radiu SK. Teraz mam dla was nowość, która dosłownie w kilka godzin stała się światowym hitem.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: A słychać, że się pan lektor zna na radiu. On doskonale wie, że w Radiu SK zawsze są najlepsze premiery. Nie pozwalamy wam przegapić żadnej dobrej nowości. No i Taylor Swift przychodzi do nas z nowością. Kawałek powstał na imprezie w Szwecji i fani twierdzą, że w tym numerze Taylor Swift śpiewa o swoim byłym. Musiał ją strasznie czymś wkurzyć, skoro już cały świat o tym wie. Na miejscu jej obecnego męża to bym się trzymał, bym się pilnował. Taylor Swift i Patient Zero, już teraz w Radiu SK.

0: Jennifer Lopez i Pitbull w Radiu SK. Gramy właśnie takie energiczne hity na czasie dla tych wszystkich, którzy w tę niedzielę nie mogą sobie pozwolić na słodkie nic nie robienie, tak jak Sara.
1: SK, pozdrawiamy ze składania łóżka w niedzielę. Nie dla wszystkich niedziela jest wolna, niestety.
0: Oho, czyli klocki dla dorosłych. Ja mam wrażenie, że oni specjalnie tak te instrukcje składania robią, żeby się człowiek najpierw namęczył, a potem, jak już się uda wszystko zrobić, to człowiek był tak zmęczony, jednocześnie szczęśliwy, żeby nie przyszło mu do głowy zwracanie takiego mebla, który się tak ciężko składało. A wiadomo, jak coś potem będzie piszczało to łóżko, skrzypiało, to wiadomo, nasza wina, że my źle złożyliśmy. Żeby się wszystko dobrze układało, gram za chwilę, no między innymi romantycznego Alexa Warrena, jakby ktoś wpadł na pomysł, żeby takie świeżo złożone łóżko testować.
2: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup elektryczny piekarnik do zabudowy Bosch w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2240 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Narodowy Bank Polski posiada 648 ton złota. Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
5: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
15: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
16: I po reklamie.

0: końca.
1: Oskar Sims w Radiu SK na poprawę humoru w niedzielne popołudnie, kiedy zbliżający się dzień na P już powoduje takie leciutkie napięcie. To ja mam coś jeszcze, słuchajcie. Pewien bardzo przyjemny dźwięk z wczorajszego wieczora. Być może coś wam się obiło o uszy.
2: Semeniuk, Tomasz Forda, blokaut! Blokaut i tam się położył pod siatką Tomasz Forda. Teraz wszyscy biegają. Jesteśmy po raz trzeci mistrzami Europy.
1: I co, humor od razu się poprawia, prawda? Od razu banan na twarzy wraca. A w newsach Radia SK, które już za chwilę tak dla odmiany powiemy o naszych piłkarzach i też będą dobre informacje, bo podobno nie Słowacja, tylko Szwecja osłabiona przed jutrzejszym meczem w Lidze Narodów.
3: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.

0: promocja.
1: O tej porze roku samiec nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
2: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
3: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
1: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
8: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
7: A pan wie, jak to objechać?
9: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
10: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
11: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
12: Światło Wood od Play.

0: fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
5: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Uwaga! Tylko do 1 listopada trwa Halloween Festival w Last World przy Forcie Wola 22. Karuzele, Pirate Ship, Carnival of Horror i Quest przez 6 niesamowitych stref. Coś dla dzieci, coś dla dorosłych, a mocniejsze atrakcje w osobnej strefie. Wpadnij w kostiumie i poczuj straszny klimat. Zapraszamy tylko do 1 listopada. Bilety na miejscu i na halloweenfestival.pl.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce.

0: Sauny nad Wisłą. To przy Czerniakowskiej. Wejście jest darmowe, wystarczy się zapisać. Pierwsze seanse saunowe startują już o 7:00. Spokojnie będą też po południu.
1: Zbliża się 18:00, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam. 5 osób zatrzymanych przez brytyjską policję pod zarzutem przygotowywania ataku terrorystycznego koło bazy RAF. W jej pobliżu pojawiły się 3 podejrzane ciężarówki. Ewakuowano pobliskich mieszkańców, a do akcji przystąpiła jednostka saperska. A jeszcze 3 godziny mają mieszkańcy Krakowa na oddanie głosu w wyborach na nowego prezydenta miasta. Głosowanie potrwa do 21:00 i do tej godziny obowiązuje też cisza wyborcza. A Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W jutrzejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie na występ liczy wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
2: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku, i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie. A to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
1: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek jutrzejszego meczu o 20:45.

0: SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Reklama.
1: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że Mazowsze przez blisko 300 lat cieszyło się dużą autonomią? W XIV i XV wieku miało swoich władców, prowadziło własną politykę i tylko formalnie uznawało zwierzchność króla Polski. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: I po reklamie.

0: Elegancka. Reklama.
1: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
2: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
1: A pan wie, jak to objechać?
3: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co? Jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann. Moja drogeria.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Wyraźnie

0: łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
1: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
2: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
3: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisów WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
2: 500 lat temu Mazowsze zostało włączone do korony Królestwa Polskiego. Czy wiesz, że za panowania Janusza I zbudowano zamki m.in. w Czersku, Liwie, Ciechanowie i Warszawie? Kronikarz Jan Długosz pisał o nim, że był wybitny i najmądrzejszy wśród książąt. Mazowsze w koronie 1526-2026. 500 lat wspólnej historii.
3: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
4: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
3: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na targi pracy i przedsiębiorczości już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej, brama numer 1. Przyjdź, daj się poznać.
8: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
9: Uwaga! Tylko do 1 listopada trwa Halloween Festival w Last World przy Forcie Wola 22. Karuzele, Pirate Ship, Carnival of Horror i Quest przez 6 niesamowitych stref. Coś dla dzieci, coś dla dorosłych, a mocniejsze atrakcje w osobnej strefie. Wpadnij w kostiumie i poczuj straszny klimat. Zapraszamy tylko do 1 listopada. Bilety na miejscu i na halloweenfestival.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Ciągle chodzisz niewyspany? Odwiedź salon FDM w Warszawie. Komfortowe matrace, stylowe łóżka, fachowa pomoc doradców. Zapraszamy do salonu Fabryki Dobrych Materacy w Alejach Jerozolimskich 56C i M1 marki FDM.pl.
12: I po reklamie.

0: Elektrycka Warszawa.
1: Reklama.
2: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
3: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
4: Przepraszam, do kiedy potrwa ten remont?
5: Czy pani wie, czy tu będzie teraz jednokierunkowa?
4: A pan wie, jak to objechać?
6: My to wiemy. Wszystko, co dotyczy remontów i objazdów warszawskich ulic, znajdziesz na infoulice.umwarszawa.pl. Wchodzisz, sprawdzasz, wiesz. Infoulice. Projekt Miasta Stołecznego Warszawy.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jungle Night powraca do outletu Factory Ursus. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, Puma, Vans, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Ursus.
9: Każdy sukces zaczyna się od decyzji. Podejmij właściwą. Przyjdź na Targi Pracy i Przedsiębiorczości już 29 września na PGE Narodowym. Spotkania z pracodawcami, najnowsze oferty pracy, konsultacje zawodowe, motywujące rozmowy o stereotypach, które wciąż potrafią zatrzymać ludzi przed szansą na zawodowy sukces. Wstęp wolny. 29 września, PGE Narodowy. Wejście od Alei Zielenieckiej, brama numer 1. Przyjdź, daj się poznać.
10: Jesteś instalatorem, deweloperem lub budujesz dom? Zapraszamy na bezpłatne wydarzenie Eltrox Technology Expo. Ponad 40 producentów z branży monitoringu, automatyki, elektryki i smart home w jednym miejscu. Porozmawiaj z ekspertami i skorzystaj z super promocji. 9 października DoubleTree by Hilton, Warszawa. Zarejestruj się na eltroxexpo.pl. Głównymi partnerami wydarzenia są Dahua Technology, Kenik, Seagate, Nice oraz Grenton.
11: Nasza historia zaczęła się 140 lat temu od wielkiej wizji. Dziś łączymy tradycję z nowoczesną technologią, inwestycją

0: News. Kilka nowości, kilka zaskoczeń i hit, który podbija wasze serca. O tym więcej dziś w magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Przepiękny numer, to od razu chciałam wam powiedzieć.
2: O,
0: Margaret,
2: dobry początek.
0: Później ci opowiem, ale mam nadzieję, że opowiecie mi nieco więcej teraz. Czy to jest kawałek, który naprawdę zaczął się od wiadomości wysłanej przez kogoś do kogoś, żebyście nagrali wspólny kawałek?
3: Tak, tylko że tych wiadomości było całe mnóstwo, w sensie, bo my ten duet staramy się zrobić od jakiegoś czasu długiego już.
2: Od kilku lat.
3: Od kilku lat, tak. Po prostu.
0: I co stało dotychczas na przeszkodzie?
2: To nie były przeszkody, ale po prostu nie czucie tego w 100% takim, w sensie nigdy sobie nie powiedzieliśmy, że nie czujemy tego w 100%, tylko no z żadnej strony nie było takiego też, takiej podjarki, tak mówiąc, jak było przy tym numerze.
3: Tak.
2: Więc po prostu gdzieś to się rozchodziło naturalnie po kościach, ale też po prostu takie zawodowe sprawy, jak tu ja coś wydawałem, tu Gosia była w trakcie swojego projektu, no i dobrze, że tak się stało. Teraz wychodzi
3: i nadszedł
2: na
3: ten dzień. Ale tak, to prawda, też mi się wydaje, że tak po prostu musiało być, bo ten utwór po prostu jest też wyjątkowy i chyba dlatego tak po prostu to musiało być wyczekane zresztą.
2: Takie wyczekane dziecko nasze.
3: Wyczekane dziecko, ale też tak jak patrzę po reakcjach naszych słuchaczy, no to to, że to jest wyczekane, to nabiera jeszcze większej wagi.
2: Mhm.
0: Tam jest piękne zdanie otwierające, takie poetyckie, a propos zakończonej miłości. To jest cudowne w ogóle. Myślę, że parę osób to podkradnie gdzieś do siebie i będzie cytowało bardzo mocno.
2: Myślę, że to jest taki wers, z którym można wiele w ogóle zrobić. Czy mówię, nie wiem, o wizualizacjach potem już na koncert, czy po prostu jakaś zapowiedź czegoś. No, tak.
3: Tak, no ale powiedzmy, no kto powiedział pierwszy, kochał w czasie przeszłym? No Dawid! Dawid powiedział pierwszy, ale ja też jak już ta piosenka wylądowała na moim biurku, na moim SMS-ie, to też nie wyobrażałam sobie zaczynać tej historii, w sensie swojej zwrotki, od innego zdania niż właśnie to.
2: Ja tylko, się ucieszyłem bardzo. Ja ci nie chciałem nic narzucać, tylko Gosia przysłała
0: swoją
2: zwrotkę i usłyszałem, że zaczęła od tego samego, to mówię, Boże, tak. To nie chciałem tego mówić, ale to było moje marzenie, żebyśmy zaczynali swoje zwrotki właśnie od tego zdania.
3: Tak, ale że jednak w tych dwóch zwrotkach zaczynamy tym samym zdaniem, ale każdy ma inną perspektywę i tak pewnie, znaczy pewnie tak jest po prostu w życiu, nie, że te nasze relacje, związki, każdy w nich ma swoją rację i każdego racja jest dla niego jest najważniejsza i ten moment, czy się spotkamy w takim razie pośrodku, czy nie.
0: A myśleliście też o tym, że gdybyście nagrali ten kawałek, załóżmy, kilka lat temu, to on by tak nie wybrzmiewał, bo też wasze doświadczenia nie były jeszcze aż tak zbudowane, żeby móc opowiadać o tym w taki sposób, w jakim opowiedzieliście w kawałku, opowiem ci później.
2: Później ci opowiem, tak. Ja myślę, że zdecydowanie. W sensie, że to jest najwłaściwszy czas. Nie mogło się to stać. W sensie mogło, ale moim zdaniem to by tak nie wybrzmiało. Nie byłoby tego szaleństwa, które dzieje się dziś i pomiędzy to właśnie wywiadami sprawdzam sobie to, co się dzieje. Ja myślę, że to by nie było tak duże, bo no przez te lata my też trochę przeżyliśmy w swoich życiach prywatnych i to nie jest tylko chyba odśpiewywane po prostu z ładnym tekstem, no tylko każdy jak pisał to, no to wiedział, o czym pisze, nie?
0: Sięgał gdzieś do jakiejś szuflady.
2: No sięgał tam do tych szuflad, zakamarków czornych jak węgiel. Czasami niestety.
3: Pozdrawiamy tak. Roxy Węgiel.
2: A tak, tak, pozdrawiamy.
0: A gdybyście tak dzisiaj mieli powiedzieć, czym dla was jest miłość?
2: Dla mnie bezpieczeństwem, że po tym całym szaleństwie, które się dzieje z racji wykonywanego zawodu naszego, po tym wrzasku, po tych światłach, prosto w oczy, po takim harmidrze, to...
3: I pięknym chaosie, bo jest to chaos, ale przepiękny, który też kochamy, natomiast ta miłość... Ja się podpisuję pod tym, co powiedział Dawid, bo to jest o bezpieczeństwie, to jest jakiś taki powrót do domu, to jest o wytchnieniu, o tym, że nic nie muszę, a czuję się fajnie,
2: tak,
3: czuję się dobrze.
2: Ale wciąż czuję się fajnie, że powrót do domu, a to niekoniecznie musi być dom, w sensie to miejsce, nie? tylko ta osoba, gdziekolwiek, ale dom, no to dla mnie to jest bezpieczeństwo po prostu.
0: To też jest ciekawe, że to się zmienia na przestrzeni lat, bo pewnie jak mieliśmy lat 19, to szukaliśmy w związkach szaleństwa. I wiecie, ciągłych motylków, adrenaliny, dopaminy i tak dalej. A potem po latach człowiek zdaje sprawę, że to nie o to w tym chodzi. Tak. Że to trochę może być fajne przez pierwszy miesiąc, a potem jednak wracasz do miejsca, które właśnie ma być bezpieczne i może dawać ci nawet, w cudzysłowie, rutynę, ale taką, która daje ci spokój.
3: Tak.
2: No... Trzeba znaleźć dobry środek, no bo i w jedną, i w drugą stronę, wiesz, to szaleństwo później też się przydaje, nie? I fajnie jak jest, jest ta rutyna, to jest w ogóle coś wspaniałego. No zresztą my w ogóle...
3: My w ogóle ostatnio o tym gadaliśmy,
2: że o tym mówisz,
3: no, bo my... No, wracaliśmy ostatnio z koncertów i na SMS-ach. No i co?
2: Jak teraz wrócić do tego domu?
3: Nie idę, tak mówię tylko. Ale że faktycznie też dla nas artystów... To jest wyzwanie, jak się w tym życiu połapać, z jednej strony tak szalonym i tak pięknym i po prostu przynoszącym nam tak, tak mocne emocje.
2: A za chwilę
0: zjazd. Powrót do rzeczywistości. Zjazd.
2: I to za chwilę, w sensie za 2 godziny. Już jesteś w domu, nie ma tych ludzi, ty wszystko to zmywasz, ściągasz, już nie jesteś na świeczniku, podoba ci się to wtedy, teraz za chwilę już tego nie ma. No i
3: jest taki rodzaj trochę tęsknoty za tym, z drugiej strony trochę wytchnienia, bo okej, właśnie, czuję się bezpiecznie, jest dobrze, więc jest ta rozkmina w nas na maksa.
2: No my po prostu, no 2 dni temu o tym pisaliśmy przed snem, bo wróciliśmy z koncertów, Gosia, ile masz, ona tam 2 godziny, ja mówię, ja godzinę, no i właśnie o tym rozmawialiśmy, że no ja już w domu, no i tak nie wiem, co dalej, nie? No, bo dopiero, no więc to jest ciężki temat.
0: A znaleźliście swoje rytuały, takie przejścia między właśnie tym światem? Jestem artystą, występuję na scenie, mam mnóstwo fanów versus wracam do domu, w którym jestem sobą.
2: Ja mam taki podstawowy, który robię od razu, czyli się rozpakowuję. To mnie reguluje. W sensie, to jest ten moment, kiedy ja otwieram walizkę, dobra, to do prania, tego nie użyłem, odkładam i podczas tej czynności... I to jest takie przejście.
0: Wracasz.
2: To jest takie przejście. Zamykam walizkę, odkładam na miejsce i zawsze robię to od razu, jak wrócę. Nie zostawiam tego na rano. Zawsze to robię od razu, jak wrócę.
3: Wow.
2: No.
3: Nigdy tego nie robię od razu.
2: Regulacja. Nie.
3: Kurde.
2: Wracam o trzeciej, ja to zrobię o trzeciej.
3: Naprawdę?
2: Spróbuj, bo to jest takie... Dobra,
3: tak, bo faktycznie, bo tego drugiego dnia nadal nie wiadomo, gdzie jesteś. Czy jesteś w domu, czy jesteś trochę w koncercie.
2: Bo jednak stoi ta walizka, nie? Tak, stoją te stylizacje.
3: Tak. No. Mhm. Dobra, spróbuję napisać.
2: A ty masz jakiś taki?
0: Suszarka.
3: Dziękuję.
2: No już wiem, no cała tak. Polska sobie.
3: No tak, po prostu ja włączam suszarkę i jestem przysłowiowo w bezpiecznym miejscu, bo ten dźwięk po prostu mnie uspokaja. I ciepło jest takie przyjemne, więc dla mnie to jest suszarka.
0: Jeśli działa, to nic, tylko praktykować, byleby szybciej wrócić. Słuchajcie, w związku z tym, że napisaliście kawałek o miłości, o trudnym związku, to mam dla was szybki test red flag, green flag, dobra?
2: Dobra.
0: Zobaczymy, czy się zgodzicie.
2: Jestem dobry.
0: Codziennie piszę dzień dobry i dobranoc.
2: Green.
0: Gosia się skrzywiła, nie wiem, czy widziałeś.
3: Bo ja nie odpisuję, ja tak nie piszę często.
0: Ale to nie ty, to ten, kto
2: ale to miłość twoja, nie?
3: Ojejku, tak często pisze do mnie?
2: No to widzisz, ale to fajne, różnimy się. No ja bym właśnie wtedy ej. Proszę mi tu pisać dobranoc.
3: A ja daj ta spokój.
2: A, zgadamy jutro.
3: Znaczy nie, no bo 2 razy dziennie aż?
2: No dzień dobry i dobranoc.
0: Są ludzie, którzy są na SMS-ach przez cały dzień na przykład i sobie tam update'ują, co się u nich dzieje.
2: Tak.
3: No dobra, ja po prostu jestem słaba.
2: Tak. W komunikację,
3: to prawda.
0: Unika trudnych rozmów i liczy, że problem sam zniknie.
3: No to masakra.
2: Tak, tak.
0: Się czyli zgadacie. Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas. Patrzę wyłownie na Gosię, bo to może być
2: chyba
0: o tobie.
3: To jestem po prostu ja i to jest po prostu też mój związek. Nikt tam, i my też mamy na przykład tak, jak ja wjeżdżam na koncerty, to ja po prostu potrafię się 3 dni nie odzywać do Piotrka.
0: No ale Piotrek sobie sprawdzi w mediach społecznościowych, co
3: tak,
0: u ciebie.
3: Tak, ale on w ogóle też nie pisze, bo on wie, że ja jestem zajęta i on wie, że jak ja będę miała czas, to ja zadzwonię.
2: Okej.
3: Okay. Więc tak mamy.
2: Jakie było pytanie?
0: Czyta wiadomości, ale nie odpisuje przez dłuższy czas.
2: Nie, jest okej. Okay. To nie dałbym jako red flag. No każdy ma swoje.
0: Chcę znać hasło do twojego telefonu.
2: Na luzie.
3: Trzeba robić czasami zdjęcia,
2: coś tam pogrzebać, w sensie takim coś nam znaleźć. Nie, nie, spokojnie.
0: Nie jest zazdrosny, zazdrosna praktycznie o nic.
2: Mnie nie jara w ogóle zazdrość. W sensie nie potrzebuję, żeby ktoś był o mnie zazdrosny. A wiem, że niektóre osoby tak sprawdzają specjalnie, mówią,
0: testują jakieś, troszeczkę.
2: Testują, czytam. Ej, nie zareagowałeś. No bo nie, no bo jak kocham i czuję się kochany, nie potrzebuję takich tutaj drive'ów, no.
3: Tak, ja też nie.
0: To chyba znowu jest o tym bezpieczeństwie.
2: No właśnie, no i pewności.
0: I też z doświadczenia powiem, że chyba dobry związek się charakteryzuje tym, że tej zazdrości tak nie ma i jej nie potrzeba, nie? Że masz jakąś pewność w sobie i to ci daje to poczucie.
2: Tak.
0: Takie. Uf. I nie podoba mu, jej się numer, później ci opowiem.
2: No luz, no.
0: Co? No luz, no luz. Jaki luz?
2: Red flag taki.
3: No kurde, no to nie... Nie, u mnie trzeba udawać.
2: No a co powiedział Piotrek?
3: Nie, Piotrek kocha ten numer.
2: A, no.
3: Czyli nie wiadomo. Nie. On, znaczy, jak mu się coś nie podoba, to widać po jego twarzy, ale nie wypowiada tego.
2: Okej.
3: Ale to działa w dwie strony. Ja na przykład też wtedy nic nie mówię.
2: Jak on ci puszcza swoje.
3: Tak, mówię, o, fajnie. No, fajny dzień, będziesz w studio.
0: Przekonująco zabrzmiało.
2: Tak, nie no. Chciałem powiedzieć, że...
3: Ja obrażona. Ja, tak? Tak, ja obrażona.
2: Dobra, to ja też obrażona. No. Nie ma takiej opcji.
0: No to liczyłam właśnie. Że
3: nie ma takiej opcji, mordo.
2: Nie ma takiej opcji.
0: I jednorazowy strzał, czy wrócicie jeszcze do wspólnego numeru?
2: Dzisiaj już padło to pytanie i to mnie zaciekawiło. Ja myślę, że jesteśmy na szczęście na tyle młodzi. Dzisiaj sprawdziliśmy swój wiek. Bo ani ja, ani Gosia nie byśmy powiedzieli, ile dokładnie mamy lat.
0: Znaczy, ty pewnie wiedziałeś, ile ty i Gosia, też ile ona, ale
2: tak,
0: rozumiem,
2: ale
0: że nawzajem.
2: Tak, tak, tak. I ja myślę, że mamy tyle czasu, że to się stanie.
3: No. Tak, ja też tak uważam, że jeszcze trochę tutaj pobędziemy i... A też jest tak, że jak współpraca jest fajna, w sensie muzycznie,
2: ale
3: osobowościowo...
2: Też, ale też ten cały proces, jak jest przyjemny, to chce się
3: to
2: ponownie,
3: chce,
2: nie?
3: Się chce,
2: no
3: tak.
2: Bo są takie współprace, że
0: odhaczyć,
2: dobra, fajnie,
0: dziękuję,
2: że jest efekt, dziękuję, never again.
3: Tak.
2: No a my tutaj, poza tym, że no,
3: no
2: ciężko pracowaliśmy,
3: się sobie po prostu zbieramy, wiesz, no...
2: Ale mamy świetne wspomnienia i teledysk i nawet te wiadomości. I teraz nasz kontakt, który się stał bardzo, bardzo fajny, silny, częsty, okazało się, że no mamy mnóstwo wspólnych tematów, o których gdzieś tam wcześniej po prostu no nie mówiliśmy sobie z racji, no nie byliśmy tak blisko też, ale z drugiej strony znamy się od lat. I jak stanęliśmy, pamiętam, na teledysku obok siebie i byliśmy dość blisko siebie i tak wtedy powiedziałem na głos, wyobraź sobie, że się nie znamy i mamy to kręcić. W sensie, że nie byłoby takiej opcji, bo każdy ma gdzieś tam swoją taką sferę, której raczej się nie przekracza z osobami, których się nie zna. Więc tak piękna była ta współpraca i jest i to będzie trwać. Przecież to się zaczęło dopiero dziś. To chyba daje nam znak, że... I
3: daje
2: takie chęci,
3: zielone,
2: nie?
3: Światło,
2: że
3: no.
2: Zielone światło. Mm-hmm. Po prostu otwarte furtka na przyszłość. I czekam na SMS-kach. Kwiat, a to?
3: Czekam na SMS-kach.
0: A to teraz ty musisz, Gosia, napisać. No.
3: Tak, tak. Ja tutaj mam całą skrzyneczkę piosenek już. Kolejce czeka.
2: No.
0: My też czekamy. Bardzo wam dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: Myślę, że słuchacze też są szczęśliwi, że to od was dostali.
2: We hope so. Mamy nadzieję.
0: Margaret, Dawid Kwiatkowski. Dziękujemy, do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
1: SK Music News.
0: Roxy Węgiel wydała też nowy numer i podobno to ma być hymn wszystkich, którzy kochają jesień, dlatego że ten numer nazywa się Jesień trwa bez końca. Roxy promuje ten kawałek będąc za granicą, dlatego że przebywa w Nowym Jorku, gdzie podobno tworzy też nowe numery ze znanymi producentami właśnie ze Stanów Zjednoczonych i to jest efekt właśnie takiej współpracy. Można znaleźć też już teledysk do tego kawałka, który powstał nie w Polsce, ale na plaży nad oceanem. Taylor Swift też zaskoczyła fanów, dlatego że trochę niespodziewanie nad ranem wydała kolejny kawałek, który ma być kontynuacją albumu The Life of a Showgirl, z którego znacie takie kawałki jak Opalite czy The Fate of Ophelia, które graliśmy wam oczywiście w Radiu SK. Ten kawałek, który już się okazał, to Patient Zero i mogliście go już oczywiście usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC, więc i takie numery gramy wam tak szybko, jak się da. Więcej o Taylor Swift piszemy wam oczywiście na sk.pl. Więcej też takich hitów, które zagraliśmy wam premierowo, też znajdziecie właśnie na naszej stronie. Wpadajcie też tam do zakładki podcasty, żeby odsłuchać rozmów z artystami, ale także możecie zagłosować na sk.pl na wasze ulubione numery, które potem trafią do gorącej dwudziestki albo do rap dwudziestki, czyli do jednej z naszych dwóch list hitów, które tworzymy właśnie razem z wami. News. Są takie piosenki, które dziś nie wyobrażamy sobie, by mogły być śpiewane przez ich pierwotnych wykonawców, choć wcale ci, którzy je wykonują i którzy te hity rozsławili, nie byli od początku brani pod uwagę akurat do tych kawałków. I więcej o tym w dzisiejszym magazynie muzycznym. Kasia Węsierska, zapraszam.
1: SK Music News.
0: Dziś wielkie hity XXI wieku i historie, których być może o nich nie znacie. Był rok 2007. Rihanna miała 19 lat i zdecydowanie nie była już anonimową wokalistką, choć nie była też światowej sławy gwiazdą, tak jak to jest dziś. Miała za sobą premiery takich kawałków jak Ponder Replay, SOS czy Unfaithful, ale nie jest jeszcze właśnie tą Rihanną. Jedną z największych gwiazd popu na świecie, bizneswoman oraz marką samą w sobie. Do tego będzie potrzebny jej parasol. No i najbardziej charakterystyczne Ella w historii muzyki. Wiecie już, o czym mówię. Tyle, że Umbrella wcale nie powstała specjalnie dla Rihanny, bo autorzy piosenki The Dream i Tricky Stewart napisali ją bardzo szybko, już na początku 2007 roku. Pierwszym nazwiskiem, które pojawiło się przy tej piosence, była Britney Spears, bo to właśnie ona miała wykonywać ten kawałek w myślach, przynajmniej w założeniach producentów. Jej ludzie dostali ten numer, ale ostatecznie do nagrania nie doszło. Później Umbrella znalazła nową, przynajmniej potencjalną właścicielkę, a chodziło o Mary J. Blige. I właśnie tu zaczyna się chyba najlepsza część tej historii. Rihanna dowiedziała się, że jest taka piosenka, która krąży między różnymi artystkami. I najwyraźniej nie miała w planach czekać, aż ktoś ją dostanie, tylko wzięła sprawy w swoje ręce. Po latach opowiadała, że podczas Grammy podeszła do The Dreama i bardzo jasno dała mu do zrozumienia, że chciałaby bardzo tę piosenkę zaśpiewać. Podobno nawet dwukrotnie upewniała się, że ten producent jej słucha. No i chyba miała rację, bo wystarczy teraz posłuchać Umbrelli w jej wykonaniu i pewnie trudno sobie byłoby wyobrazić, żeby ten numer miał śpiewać ktokolwiek inny. Co ciekawe, sama Rihanna później bardzo ostrożnie wypowiadała się o tym, czy Britney Spears i Mary J. Blige rzeczywiście piosenkę odrzuciły. Mówiła mniej więcej, nie wiem, czy to one powiedziały nie, czy po prostu ich zespoły uznały, że numer do nich nie pasuje. Ostatecznie kawałek trafił do Rihanny. I chyba całe szczęście, bo moment nagrania też ma swoją historię. The Dream wspominał w jednym z wywiadów, że kiedy Rihanna zaczęła śpiewać charakterystyczne końcówki, więc Ella, Ella, było wiadomo, że właśnie dzieje się coś dużego i że to jest ten refren, który trafi w głowy wszystkich i który będzie nucony na całym świecie. A to było tylko kilka sylab, ale teraz spróbujcie sobie wyobrazić, że ten numer miałby brzmieć inaczej i że właśnie te sylaby by się tam nie pojawiły. Nie działałoby to chyba tak. I teraz dochodzimy do jednego z największych przypadków w historii muzycznego marketingu. Umbrella pojawiła się na rynku latem 2007 roku na początek w Wielkiej Brytanii. Weszła na pierwsze miejsce listy przebojów i została tam, uwaga, przez 10 tygodni. A co się w tym samym czasie dzieje? Wszędzie pada deszcz. Brytyjskie lato 2007 roku było wyjątkowo deszczowe. Pojawiły się nawet powodzie, a media zaczynają żartować, że to właśnie Rihanna sprowadziła pogodową katastrofę swoim przebojem pod tytułem Parasolka. Samą Rihannę też o to pytano. Miała na ten temat całkiem logiczną wypowiedź. Może to nie Umbrella sprowadziła deszcz. Może to deszcz pomagał Umbrelli utrzymywać się tak długo na miejscu pierwszym, no bo był po prostu odpowiedzią na zastane warunki pogodowe. No i to już jest właśnie promocja i marketing, który nie dało się zaplanować nawet przy największym budżecie, bo pomimo, że mamy wpływ na wiele rzeczy w naszym życiu, to na pogodę zdecydowanie nie. Umbrella zrobiła z Rihanny globalną mega gwiazdę, bo do dziś pamiętamy, jak ten kawałek był rozgrywany także u nas w Polsce. No i pomyśleć, że kilka miesięcy wcześniej ta piosenka mogła przejść jej obok nosa i mogła trafić na przykład do Britney Spears. Ale jeśli wydaje wam się, że to jest spektakularny przypadek piosenki napisanej dla kogoś innego, to następna historia jest równie ciekawa. Bo wyobraźcie sobie Rocky Body. Tylko w tym numerze zamiast Justina Timberlake'a Michaela Jacksona. To był rok 2002. Justin Timberlake właśnie odszedł z NSYNC i zaczął swoją solową karierę. Ale wcale nie wiedział, czy mu się to uda i świat też nie wiedział, czy mu się to uda. Historia muzyki zna przecież mnóstwo przypadków, kiedy ktoś był gigantyczną gwiazdą zespołu, odchodził i okazało się, że solo gdzieś się znika, bo po prostu albo trafił w zły czas, albo numery, które dostał, były niewystarczające. Justin nagrywa więc Justified, album, który ma odpowiedzieć na pytanie, czy Timberlake bez NSYNC rzeczywiście ma sens. I wtedy na jego drodze pojawiają się Pharrell Williams i Chad Hugo, czyli The Neptunes. Przynoszą mu materiał, między innymi właśnie kawałek Rock Your Body. Tyle, że ta piosenka wcześniej wcale nie była przewidziana dla niego. Powstała z myślą o jednym z największych artystów w historii muzyki, o królu muzyki pop, czyli Michaelu Jacksonie. The Neptunes przygotowywali materiał, który mógł trafić na album Invincible Michaela Jacksona w 2001 roku. Michael Jackson ostatecznie jednak Rock Your Body nie nagrał. Piosenka więc została, no bo jest już napisana, ale wciąż nie ma wykonawcy. I chwilę później trafia, trochę przez przypadek, a trochę dlatego, że być może Pharrellowi i Chadowi Justin Timberlake po prostu do tej piosenki pasował, no właśnie, na biurko Justina Timberlake'a. I okazało się, że mieli do tego nosa, dlatego że falset Justina Timberlake'a, krótkie wokalne okrzyki oraz sposób prowadzenia melodii i poczucie rytmu naprawdę dały dobry efekt w przypadku piosenki Rock Your Body i mamy też wrażenie, że gdzieś tam w tle duch Michaela Jacksona przy okazji tego kawałka zdecydowanie się unosi, bo panowie, a raczej Justin, na pewno się Michaelem inspirował. Timberlake budował wtedy swoją własną tożsamość jako solowy artysta, ale ta inspiracja była wyczuwalna i właśnie dlatego historia tej piosenki jest tak ciekawa, bo gdyby nagrał ją Michael Jackson, prawdopodobnie dziś traktowalibyśmy Rock Your Body jako jego numer, a Justin prawdopodobnie potrzebowałby zupełnie innego hitu, żeby jakkolwiek wybić się jako solista. Tymczasem Rock Your Body staje się jednym z najważniejszych singli z płyty Justified. W Wielkiej Brytanii dociera do drugiego miejsca, a Justin przestaje być po prostu tym chłopakiem z NSYNC, a staje się dziś znaną, uznaną marką, a więc Justinem Timberlake'em, solową gwiazdą. Co ciekawe, kiedy później Pharrell Williams opowiadał o współpracy z Justinem Timberlake'em, wracał do tego, że część materiału przygotowanego przez The Neptunes pierwotnie znajdowała się właśnie w zamyśle dla Michaela Jacksona. Można więc powiedzieć, że jeden z najważniejszych debiutów solowych początku XXI wieku dostał trochę muzycznego DNA króla popu i być może pomógł Justinowi Timberlake'owi w tym, żeby dziś dotarł swoją ciężką pracą, ale też kilkoma dobrymi kawałkami tam, gdzie jest. I jeszcze jeden przykład numeru, który miał być kawałkiem dla kogoś innego, ale okazał się jednym z największych hitów tego pana. Teraz u niego by jest nieco gorzej niż było, to ze sprawą jego trasy The Loop Tour, którą grała po świecie i zawirowań wokół niej na tle politycznym, ale jeżeli chodzi o Eda Sheerana, na pewno pamiętacie jego numer Shape of You. To jest kawałek, który Ed Sheeran napisał w dużej mierze sam. Po prostu któregoś dnia trafił do studia, zrobił sobie sesję nagraniową i jednym z takich numerów, który powstał w trakcie tej sesji, właśnie był numer The Shape of You. Ale od początku, kiedy pisał ten kawałek, uznawał, że to nie jest numer dla niego. Powiedział, ja to piszę dla kogoś innego. To jest kawałek, który, uwaga, zaśpiewa Rihanna. Ja ją tam słyszę, a jedyne, co chciałbym zrobić, jeżeli chodzi o ten numer, no to po prostu go wyprodukować i pojawić się w chórkach u Rihanny, dlatego że to będzie dobrze brzmiało. Kiedy cały sztab producentów, współpracujących oraz managementu z Edem Sheeranem usłyszeli ten numer, powiedzieli mu, dlaczego nie chcesz tego zaśpiewać? No bo to jest kawałek za bardzo popowy, powiedział Ed Sheeran. To jest numer, który zdecydowanie nie pasuje do mnie, do mojej gitarowej muzyki. To jest kawałek, który pasuje do Rihanny i z taką myślą go właśnie pisałem. I przez kilka tygodni Ed Sheeran upierał się, że to nie jest numer dla niego. Że nie ma sensu, żeby go nawet nagrywał, żeby skontaktowano się z managementem Rihanny, zaproponowano mu właśnie jej numer ten do zaśpiewania, a Ed Sheeran po prostu chciałby dograć się do chórków. Ale producenci i management czuł, że to jest numer, który tak czy tak do Brytyjczyka będzie pasował. I namawiano go. Aż tak długo, aż zdecydował się na pierwszą próbę i na nagranie Shape of You. Podobno kilkanaście wersji powstało, zanim usłyszeliśmy tę, którą znamy do dziś. I rzeczywiście z każdą kolejną Ed Sheeran nieco bardziej przekonywał się do tego, że być może to jest jednak kawałek dla niego i pomimo swojej odmienności brzmieniowej w stosunku do tego, co wydawał wcześniej, pasuje do Eda Sheerana. I trzeba przyznać, że to był ten numer, który w stacjach radiowych grał przez długi czas i gra do dziś. I rzeczywiście to była nowa odsłona Eda Sheerana, ale też taka, którą ludzie pokochali. A to oznacza, że czasami managementu oraz producentów należy słuchać, bo gdyby nie fakt, że to oni przekonali Eda Sheerana do wydania tego numeru, to dziś prawdopodobnie byłby to kolejny hit na koncie Rihanny. Trudno też przyznać, czy w wydaniu Rihanny ten numer brzmiałby tak, jak znamy to właśnie z tego wydanego przez Eda Sheerana i czy w ogóle stałby się takim hitem, dlatego że świat i historia muzyki udowodniły już, że dużo zależy też od artysty, który nad danym numerem w cudzysłowie siada. Skoro więc usiadł nad nim Ed Sheeran, to nie mógł brzmieć inaczej niż tak, jak go znamy ze stacji radiowych oraz ze streamingów. I do dziś to jest jeden z numerów, który jest sztandarowym kawałkiem Eda Sheerana, który gra także na swoich koncertach. Nie wiadomo, czy Rihanna w ogóle wiedziała w momencie wydawania The Shape of You, że to miał być kawałek dla niej. Prawdopodobnie dowiedziała się tego z późniejszych wywiadów, kiedy to Ed Sheeran opowiadał o tym, że myśląc o napisaniu tego kawałka, miał w głowie Rihannę. Czy jest zazdrosna o to, że to nie ona wydała ten numer? Na jej miejscu bym była. Ale z drugiej strony Edowi Sheeranowi przyniosło to naprawdę dużą rozpoznawalność, bo trafił dzięki temu kawałkowi do nowej grupy odbiorców, która nie znała jego wcześniejszych brzmień, ale ze sprawą stacji radiowych usłyszała właśnie Shape of You, który stał się wielkim hitem i być może poszła dalej w świat dyskografii Eda Sheerana, która trafiła do szerszej grupy odbiorców.
1: SK Music News.
0: A słyszeliście już o tym, że Alicja Szamplińska podbija Wielką Brytanię? Jej eurowizyjny hit Pray jest aktualnie jednym z największych hitów właśnie na Wyspach Brytyjskich. Zajął trzecie miejsce na liście popowych przebojów, a o sukcesie Alicji zrobiło się głośno po tym, jak tę listę na swoim Instagramie udostępniła sama Mariah Carey. To spora promocja dla polskiej artysty, bo Mariah ma miliony fanów na całym świecie. Single Pray w zaledwie tydzień awansował z miejsca 15 na podium. Więcej o tym sukcesie piszemy na sk.pl, a przypomnijmy, Alicja Szamplińska zajęła w tym roku 12 miejsce na Eurowizji, bo właśnie w tym konkursie nasz kraj reprezentowała.
1: SK Music News.
0: Poznaliśmy też gwiazdę przyszłorocznego openera. To są artyści, których doskonale znacie z Radia SK. Już wiadomo, że do Gdyni przyjedzie Sombr. To jest australijski artysta, który ma na koncie takie hity jak Undressed, Back to Friends, 12 to 12 czy Homewrecker i nie przestaje w wydawaniu kolejnych. Sombr pojawi się na tej scenie 1 lipca jako ktoś, kto był na jego koncercie podczas Sziget Festiwalu na Węgrzech. Naprawdę polecam, żeby przemyśleć zobaczenie go kiedykolwiek na żywo na jakiejś scenie, bo ten koncert to było naprawdę coś. Na przyszłorocznym openerze poza Sombrem pojawi się także Ray, czyli będzie na żywo okazja, żeby usłyszeć hit Where is my husband. Jej występ zaplanowano na 3 lipca. Opener Festiwal w Gdyni potrwa od 30 czerwca do 3 lipca 2027 roku. Oczywiście.
1: SK Music News.
0: No i jeszcze ważna informacja dla fanów Marylin Rodowicz. To jest artystka, która ma fanów z różnych pokoleń i gra ponad podziałami. Legenda polskiej muzyki zapowiada trasę koncertową. Artystka zapowiedziała serię koncertów pod hasłem Ostatni tak wielki bal. To ma być jej największa w karierze halowa trasa. Artystka zdradziła w rozmowie z Eską, że będzie to show, jakiego w jej wykonaniu jeszcze nie widzieliśmy i choć w tytule przyszłorocznego tournée pojawia się słowo ostatni, to wcale nie oznacza zakończenia kariery. Na scenie obok Maryli pojawią się też goście, z którymi dotychczas współpracowała. Jak udało nam się dowiedzieć, jedną z artystek, które potwierdziły swój udział jest na przykład Julia Wieniawa. Szczegóły i rozmowę na temat tej trasy z Marylą Rodowicz znajdziecie na sk.pl i tam też oczywiście wpadajcie. A jak już tam wpadniecie, to głosujcie oczywiście na swoje ulubione hity, bo codziennie udowadniamy, że wszystkie hity zaczynają się w SC. Codziennie mamy dla Was premierowe numery, na które warto zwrócić uwagę i oczywiście znajdziecie je także na sk.pl. Tam też możecie głosować na Wasze ulubione kawałki, które co tydzień walczą o zaszczytne miano miejsca pierwszego w gorącej dwudziestce. To jest nasza cotygodniowa lista hitów. Od września dłuższa o godzinę, bo słyszycie się z Michem Sobkowskim w piątki od 17 do 20 i tam też odliczamy 20 najpopularniejszych hitów minionego tygodnia. Macie w tym swój udział. Możecie głosować na Wasze ulubione kawałki na sk.pl. Nie tylko na te, które już znajdują się w tej dwudziestce, ale także takie, które dopiero próbują się tam dostać, dlatego że na sk.pl czeka cała lista propozycji. Dużo jest wśród nich tych kawałków, które gramy Wam właśnie pod hasłem Wszystkie hity zaczynają się w SC, czyli takie numery, które mają szansę stać się hitami numer jeden za jakiś czas i dobrze rokują. Jak już będziecie na sk.pl, to też głosujcie oczywiście na Wasze ulubione kawałki w Rap 20. To jest z kolei poniedziałkowe notowanie. Tam poza tym, że gramy wam 20 najpopularniejszych rapowych kawałków, to też u Matiego Fuczyło pojawiają się goście, którzy opowiadają o tym, jak tworzą te numery, i część tych rozmów do odsłuchania jest właśnie na sk.pl w zakładce podcasty. Tam was odsyłamy, bo dużo się dzieje. Jest cykl Hanego Mój Pierwszy Raz, są wywiady z artystami, są rapowe rozmowy, no ale oczywiście mnóstwo jest także wywiadów z artystami spotykanych na różnych rodzaju wydarzeniach, przy okazji premier ich płyt, czy też tras koncertowych, i nieustannie na sk.pl newsy muzyczne z całego świata 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na was czekają. A jeszcze jedno, z Radiem SK możecie być na bieżąco, właściwie przed wszystkimi, dlatego że my już w czwartek od 23 do 1 w nocy gramy wam premierowo te numery, które usłyszycie dopiero w piątki. Wszystko to w nowym programie Matiego Fuczyły, który nazywa się Wszystkie hity zaczynają się w SC, i tam właśnie gramy wam premierowo kawałki, premiery z całego tygodnia, ale także te, które światło dzienne ujrzą dopiero w nocy z czwartku na piątek. Będziecie mogli je u nas usłyszeć jako pierwsi, żeby przekonać się, czy te kawałki, które gramy rzeczywiście na dłużej, mogłyby zagościć na waszej playliście. Bo też od tego jesteśmy, żeby takich nowości wam dostarczać. W przyszłym roku przyjedzie do Polski legenda muzyki elektronicznej. Kiedy usłyszycie jego ksywkę, od razu będziecie wiedzieli, o kogo chodzi, nawet jeżeli nie będziecie w stanie zanucić jego hitu. Tiesto to jest pionier, jeżeli chodzi o muzykę elektroniczną, ale także DJ i producent, który przez lata wypracował swoją pozycję i pokazał, że to on wyznacza trendy dla wszystkich innych DJ-ów i producentów, a niekoniecznie za nimi podąża. 19 czerwca przyjedzie do Polski. 2026 roku oczywiście. To właśnie wtedy odbędzie się druga edycja Warsaw Music Festival w Warszawie i to właśnie Tiesto pojawi się na tej scenie, więc wy też możecie przemyśleć, czy nie chcecie się tam pojawić. A w związku z tym ogłoszeniem byliśmy na Ibizie, a dokładnie Mati Fuczyło był i porozmawiał z Tiesto właśnie trochę o życiu, o przygotowaniach do koncertu i o wszystkim, co tam się dzieje. Pierwsze pytanie też bym takie zadała. Jak to jest być Tiestem? Całe życie zajmuję się DJ-owaniem. Nie wiem, co innego mogłem robić w życiu, więc jestem z tego bardzo zadowolony. I tak, wiesz, kiedy rozgrzewam tłum i ludzie krzyczą, gdy gram jakiś wyjątkowy utwór, to wciąż daje mi gęsią skórkę. Ale czy jest w tym miejsce na improwizację? Czy może każdy ruch crossfaderem jest, wiesz, w 100% zaplanowany wcześniej? Nie, myślę, że to byłoby bardzo nudne. Jest tam dużo improwizacji, bo właśnie to sprawia, że jest to dla mnie ekscytujące. Gdyby nie to, myślę, że byłbym zupełnie innym typem DJ-a. Wszystko jest bardzo spontaniczne, może tylko pierwszy i drugi utwór znam wcześniej, żeby się rozkręcić, a potem już improwizuję. Jest to oczywiście dużo jeździ po świecie, dlatego że życie DJ-a to jest tak naprawdę życie w nieustannej trasie i właśnie dlatego Mati Fuczyło zapytał go o jego ulubione miejsca w miastach, w których gra. Czy ma w ogóle czas na to, żeby zwiedzać? Kiedy jadę na wakacje, wybieram zupełnie inne miejsca niż wtedy, gdy DJ-uję. Lubię wyjechać na wakacje nad morze albo do małego domku na wsi w Anglii, więc to jest zupełnie inne doświadczenie. A poza tym uwielbiam przebywać w mieście. Miasta bardzo mnie inspirują, więc od Warszawy przez Paryż aż po Nowy Jork czy Londyn naprawdę fajnie tam być. Lubię obserwować ludzi, chodzić do dobrych restauracji i robić różne inne rzeczy. No i dobrze, że poruszyłeś ten temat. A czy jest to przy okazji Warsaw Music Festivalu, na którym zagra, cieszy się na powrót do Polski? No, minęło trochę czasu, bardzo dawno nie grałem w Warszawie, chyba ostatni raz grałem, no tam nie pamiętam kiedy, więc to bardzo ekscytujące, bo to bardzo tętniące życiem miasto i zawsze miało taki trochę bardziej undergroundowy klimat muzyczny. A nawiązując do Polski, czy masz jakieś ulubione miejsce w Polsce, czy dla ciebie to jest coś zupełnie nowego, nasz kraj? Cóż, bardzo lubię Gdańsk, tak, tam jest bardzo ładnie i naprawdę lubię tam spacerować, to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale oczywiście Warszawę też lubię. Trudno, gdyby miało być inaczej, dlatego że Warsaw Music Festival w Warszawie się odbywa, ale w Gdańsku być może Tiesto też zagra. Ale najważniejsza w życiu Tiesto jest, jak wiadomo, muzyka. I o niej mógłby mówić bardzo dużo. W 2008 roku poczułem, że muzyka trance już mnie nie inspiruje, więc pomyślałem, że chcę robić coś innego. Przeprowadziłem przeprowadziłem się do Szwecji, poznałem tam Swedish House Mafia, Avicii'ego i całą tę ekipę. I naprawdę świetnie się zgraliśmy. Pomyślałem sobie, że ta muzyka bardziej mnie ekscytuje niż to, co robiłem. Skończyłem z transem. A potem jakoś w zeszłym roku zacząłem czuć to samo w stosunku do muzyki EDM. I poczułem, że powoli wracam do transu. Zauważyłem też wielu nowych DJ-ów tworzących nowy trance, co jest naprawdę ekscytujące. Z tym groove'em, fortepianami, a nie tylko podstawowym schematem trance'u. I myślę, że to właśnie sprawiło, że znów się tym zachwyciłem. Znam wielu chłopaków z Holandii, nowe nazwiska, które się pojawiają. Są tacy jak Kiki, Ben Wall, Sepa i wielu innych i te festiwale. To mnie zainspirowało, że nowy trance to w gruncie rzeczy stary trance, tylko wciąż świeży. Więc to jest jedno i drugie naraz. Chciałbym też grać trochę klasyków, bo czuję, że ludzie lubią odnajdywać na nową muzykę z przeszłości. Co zawsze jest miłym uczuciem. Kiedy gram Adagio for Strings, to przenosi mnie z powrotem do tamtego momentu. I myślę, że właśnie dlatego ludzie to lubią, bo ich też to przenosi. Więc teraz może grać dłuższe sety, żebym mógł zmieścić zarówno nowy trance tiesto, jak i stary trance tiesto i uszczęśliwić wszystkich, a przy okazji też siebie.
4: And make everybody happy, and myself too.
0: A jakie plany na przyszłość, czyli na ten 2027 rok? W okresie zimowym piszę więcej muzyki, więc listopad, grudzień, styczeń, luty, mam wtedy 4 miesiące wolnego, rzadko wtedy gram jako DJ. Dużo czasu spędzam w studiu, robię sesje pisarskie i mam nadzieję, że do tego czasu będę miał nowy album. Więc tak, pracuję nad tym, mam już kilka gotowych utworów, ostatnio zrobiłem też sporo remiksów starych numerów, żeby je odświeżyć, więc naprawdę tak 2027 będzie jak 2026, tylko lepszy i nowszy.
4: 2027 is gonna be 2026, but even better.
0: Czekamy oczywiście na nowe kawałki od Tiesto, ale czekamy także na jego koncert w Polsce. Ten, przypomnę, już 19 czerwca 2027 roku podczas drugiej edycji Warsaw Music Festivalu. Ta impreza w Warszawie właśnie po raz drugi. Oczywiście Tiesto jest dopiero pierwszym z ogłoszonych headlinerów, dlatego że tych na warszawskiej scenie będzie zdecydowanie więcej. O wszystkim tym będziemy Was oczywiście informować w Radiu SK. A po więcej rozmów takich jak ta z Tiesto, jest to, albo po więcej informacji muzycznych i o nadchodzących koncertach i festiwalach, odsyłam Was na sk.pl. Tam wpadajcie. Tam też zresztą odcinki cyklu Mój Pierwszy Raz od Hanego i teraz jeden z takich gości, który o swoich pierwszych razach, głównie tych muzycznych, opowie. W tym odcinku Ralf Kamiński.
1: Mój pierwszy raz.
5: Mój pierwszy raz na scenie.
6: Mój pierwszy raz na scenie to było przedszkole, miałem wtedy 5,5 roku, może 6 lat to było na Dzień Mamy. Z koleżanką zaśpiewałem taką piosenkę, to jest chyba ludowa. Ja mamusi synek, ty mamy córeczka.
5: Mój pierwszy muzyczny idol.
6: Mój pierwszy muzyczny idol to był Kuba Molenda z zespołu LO27. Była taka piosenka, leciała w latach 90. pod koniec. O, mogę wszystko. Naprawdę to był mój pierwszy muzyczny idol i zespół, który kochałem.
5: Miałeś kasetę, plakat?
6: Kasetę miałem i plakat miałem z magazynu Popcorn.

0: każdym razie szkoda, że tego nie ma w streamingu, bo to była świetna płyta, genialny głos dziecięcy. No ja płakałem, że nigdy nie poznam Kuby Molendy i nigdy nie pójdę na ich koncert, bo to też nie było takie oczywiste w tamtych latach 90., żeby jeździć na koncerty, przynajmniej u mnie w rodzinie.
1: Mój pierwszy raz na czyimś koncercie.
0: Oj, ja bardzo późno zacząłem chodzić tak naprawdę na koncerty. Może nie przypomnę sobie takiego pierwszego razu, takiego pełnoprawnego koncertu, ale pamiętam, że pierwszy raz taki bilet kupiłem prawilnie na festiwal i to dosyć niedawno, bo w 2015 roku albo 2014 na jeden dzień Open Air Festival, bo był Tom Odell też między innymi, nie było mnie po prostu stać kupować bilety na koncerty. Nie miałem na to. Marzyłem na przykład iść na Kaję, jak wydała płytę Skałę i to naprawdę dla mnie to był bardzo duży wydatek, ale tak właśnie pamiętam, że tak już właśnie ten Open Air, to pamiętam, to takie było szarpnięcie się na maksa. Stąd bardzo jest mi właśnie przykro, jak była ta sytuacja z tym festiwalem Fest, jak dużo ludzi nie odzyskało pieniędzy za bilety, ponieważ no, mogę sobie tylko wyobrazić, jak nie wiem, ktoś zbiera całe wakacje i nie jedzie na ten festiwal, na ten. Tragedia, no ale mam nadzieję, że jakoś się to los odwróci.
1: Mój pierwszy instrument.
0: Mój pierwszy instrument i mam go nadal, nawet przywiozłem do Warszawy, nie używam. To był keyboard, który moja babcia i dziadziu kupili mi na keyboard Casio na komunię. I mam go po prostu jako taki relikt. On gra, ale jest, tak.
1: Pamiętasz jakiś pierwszy utwór, który się nauczyłeś grać?
0: Może tak nie za bardzo pamiętam, jaki ja utwór nauczyłem się grać, natomiast pamiętam bardzo dokładnie, ponieważ w gimnazjum, na początku gimnazjum, kiedy miałem 12 lat, zacząłem robić filmy animowane na komputerze. Trochę na Paint'cie malowałem, potem na Photoshopie i montowałem i robiłem soundtracki do tych filmów. I na tym właśnie keyboardzie 97 albo 8 roku ja sobie komponowałem te soundtracki i tak robiłem, mówię, kurde, fajne te piosenki chyba są, tak mi się wydaje, ale ja nie wiem, czy tak się pisze piosenki, czy w ogóle i nawet jak dzisiaj pamiętam te niektóre piosenki, to naprawdę to ten talent kompozytorski, no miałem.
1: Mój pierwszy raz w talent show.
0: Mój pierwszy raz w talent show był bardzo taki, no, traumatyczny, ponieważ żadne talent show bardzo mnie nie chciało. Ja pamiętam, jak próbowałem dostać się w ogóle do Mam Talent na początku i żaden precasting mnie w ogóle nie chciał. Nic. Później do X Factor, tak samo pierwsza edycja w ogóle mnie nie chcieli, przepadłem w precastingu, czyli nawet mnie komisja nie zobaczyła i dopiero za drugim razem dostałem się do tego talent show X Factor, byłem w 40, ale wtedy Dawid Podsiadło powrócił, bo on był w pierwszej edycji, odpał na bootcampie. Ja jak już zobaczyłem Dawida, to mówię, to na pewno nie będzie mój rok, ale już zrozumiałem, że nie chcę kontynuować swojej przygody z talent shows, tylko chcę autorsko robić swoją muzykę niezależnie.
1: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński.
0: Mój pierwszy raz jako Ralf Kamiński to było bardzo dawno temu, w liceum. Założyłem sobie serwis MySpace, to był międzynarodowy, taki zanim Facebook był. Międzynarodowi znajomi, różne zespoły, które na przykład Adele została odkryta na MySpace i ja tam zostałem Ralf Kamiński i to też w ogóle tak było połączone z takim wyjazdem na francuski obóz do Francji językowy i tam już zostałem Ralfem od liceum.

0: Mój pierwszy hit.
1: Mój pierwszy hit, Jezus, nie wiem, no myślę, że tak pierwsza taka piosenka, która tak poleciała szerzej, to była piosenka Zawsze z pierwszej płyty, no a później, ale też tak nie z dnia na dzień, Kosmiczne energie, ale takim ukochanym utworem z mojej właśnie płyty numer 2 jest utwór 2009, skomponowany wiele lat przed publikacją.
2: Mój pierwszy raz.
3: To sprawdźmy jeszcze, co z trasą Eda Sheerana, The Loop Tour, o której od kilku tygodni jest zdecydowanie głośno, ale nie ze względu na muzykę, a ze względu na kontrowersje, które dookoła tej trasy narosły. Ed Sheeran na swoją trasę zaprosił kilkoro muzyków, którzy mieli supportować jego koncerty. Jednym z nich był, bo już nie jest, raper Macklemore. Kiedy Macklemore wyszedł na scenę podczas jednego z koncertów, korzystając z okazji, że słyszą go tłumy, wygłosił apel i przekaz popierający Palestynę w wojnie izraelsko-palestyńskiej. To właśnie ten przekaz miał spowodować, że promotor odpowiadający za całą trasę zażądał usunięcia Macklemora właśnie z tej trasy, do czego przychylił się podobno Ed Sheeran i zdecydował, że Macklemore jego supportem już nie będzie. Macklemore uznał to zdecydowanie jako brak wolności słowa artystycznej i zamykanie mu ust, co też pociągnęło za sobą innych muzyków, dlatego że kolejni artyści związani z trasą The Loop Tour zdecydowali, że na koncertach się nie pojawią. To m.in. Phineas, a więc brat Billie Eilish, Aaron Rowe, Lucas Graham czy zespół Boega, który pełnił funkcję zespołu koncertowego Eda Sheerana. Co więcej, nie obyło się też bez reakcji fanów, dlatego że część zdecydowała, że chce oddać bilety na kolejne koncerty Eda Sheerana, a odczuł to także rynek wtórny, bo ceny biletów gwałtownie spadły, w niektórych przypadkach nawet o 50% ze względu właśnie na masowe zwroty i na wzrost liczby dostępnych wyjściówek, bo po prostu fani Eda Sheerana przestali chcieć te wejściówki kupować. Na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran wygłosił emocjonalne przemówienie, płacząc przy tym jednocześnie. Przyznał, że nie spodziewał się takiego obrotu sytuacji, że czuje się tak, jakby odwróciła się od niego rodzina i przyjaciele, że nie wiedział, czy ostatecznie ta trasa dojdzie do skutku i że jest naprawdę tym wszystkim wykończony, a także bardzo emocjonalnie podchodzi do tej sprawy i nigdy nie chciał, żeby wątki polityczne jakkolwiek wpływały na muzykę. Co dalej z kolejnymi koncertami Eda Sheerana? Nie chcę zawieść fanów i nigdy nie chciałem być muzykiem aktywistą. Ta sytuacja postawiła mnie w samym środku ważnej debaty o wolności słowa, wyznał Ed Sheeran ze sceny. Mimo to obiecał, że nie przestanie koncertować, a na zakończenie swojego występu powiedział do publiczności, że świat jest teraz strasznym miejscem, a to co robimy tutaj, a więc muzyka daje nadzieję. Na razie żaden koncert z trasy Eda Sheerana nie został odwołany. Nie wiadomo tylko, co ze sprzedażą biletów i z obecnością fanów podczas tych koncertów. Wiadomo jedynie, że wszystkie koncerty odbywają się bez zapowiedzianych supportów, a na ostatnim koncercie w Filadelfii Ed Sheeran pojawił się na scenie przede wszystkim ze wsparciem swojej własnej gitary. Trasa The Loop Tour Eda Sheerana zaplanowana jest do grudnia. Na początek artysta gra w Stanach, a potem przenosi się także do Ameryki Południowej i ta trasa zakończy się 12 grudnia koncertem w Meksyku. A więcej informacji ze świata muzyki, w tym także aktualizacje dotyczące trasy koncertowej Eda Sheerana i wszystkich koncertów artystów, którzy zagrają w Polsce, znajdziecie jak zawsze na sk.pl. Tam was odsyłamy, wpadajcie też do zakładki podcasty, bo tam czeka mnóstwo rozmów z artystami i nie zapomnijcie zagłosować także na swoje ulubione numery w Rap 20 oraz w Gorącej 20, bo to są listy, które co tydzień tworzymy razem z wami. W piątki Gorąca 20, a Rap 20 w poniedziałki po godzinie 23. Wszystko to czeka na was na sk.pl.

0: Okazuje się, że było blisko, a Britney nie byłaby posiadaczką tego hitu na koncie, a to dlatego, że jak zwykle w takich przypadkach bywa, nad tym numerem pracowała cała rzesza producentów, którzy potem myśleli, komu ten numer mógłby spodobać się najbardziej i do której wokalistki na świecie mógłby najbardziej pasować. Początkowo kawałek zaproponowano do zaśpiewania Kylie Minogue. Ta pochodząca z Australii artystka już wtedy miała na koncie naprawdę bardzo dużo dorobek, chociażby ze sprawą numeru Can't Get You Out of My Head, który był bardzo znaną radiówką, czy też dużo wcześniejszego numeru Locomotion, który także Kylie Minogue wybił na bardzo szerokie muzyczne i generalnie także aktorskie wody. Kiedy jednak Kylie Minogue odmówiła, ktoś wpadł na pomysł, a może ten numer zaśpiewałaby Britney Spears. No i na szczęście dla Britney Kylie tę propozycję odrzuciła, bo chyba gdyby nie to, no to dziś właśnie artystka nie miałaby takiego hitu na koncie. I sam numer przyciągał tym nowoczesnym jak na Britney Spears brzmieniem i nową jej odsłoną, ale także przyciągał bardzo mocno teledysk. Jeżeli jeszcze nie widzieliście z jakiegoś powodu, to nadróbcie koniecznie, bo mam wrażenie, że takiej Britney Spears jeszcze nie znacie i już może nie poznacie, bo jednak czas płynie nieubłaganie. Teledysk zrealizowano naprawdę z bardzo dużym rozmachem, dlatego że właśnie w tym klipie Spears wciela się w bardzo różne rody. W ciągu 3 czy 4 minut teledysku jest jednocześnie stewardessą, agentką do zadań specjalnych, kobietą kot, kobietą całą w kryształach, a jednocześnie prawie nagą. I tutaj wiem, panowie, że się nad tą sceną troszkę dłużej zatrzymacie, zrobicie stop i będziecie próbowali dojrzeć to, czego kryształy nie zakryły, a może i właśnie zakryły. I jak wyznała Britney Spears, to jest także jeden z jej ulubionych klipów, bo właśnie ta różnorodność ją tam tak bardzo pociąga. Lubię, kiedy w teledysku się zmieniam i nie mam jednej przypisanej roli. Myślę, że jedna rola jest nudna i myślę, że większość osób tworzących teledyski też tak sądzi. Toxic jest moim ulubionym teledyskiem, bo jestem tam kimś podobnym do superbohaterki. I rzeczywiście widać to w klipie, gdzie Spears ma do ogrania bardzo ważną misję, dlatego że musi pozbyć się toksycznego mężczyzny, ale tak, żeby ten o tym zdecydowanie nie wiedział. Stąd właśnie kilka ról, w które Britney Spears się w tym teledysku wciela i stąd także przesłanie You're Toxic, który jest głównym elementem refrenu oczywiście tego kawałka. Choć jeśli przyjrzeć się tekstowi i teledyskowi głębiej, no to jednak ten numer opowiada o dziewczynie, która nie uważa, żeby mężczyzna był toksyczny i dlatego musi się go pozbyć, tylko on jest toksyczny dla niej. To znaczy, że się od niego uzależniła i za wszelką cenę chce go zdobyć. Właśnie dlatego wciela się w bardzo różne role i z tym Britney Spears sobie ostatecznie naprawdę bardzo dobrze poradziła. Kawałek spodobał się na tyle, że bardzo prestiżowy muzyczny magazyn Rolling Stone umieścił go na 44. miejscu listy najlepszych piosenek dekady 2000-2010, a dlatego, że numer pojawił się w roku 2004 i właściwie z miejsca stał się hitem, docierając do pierwszych miejsc list przebojów właściwie w całej Europie i na całym świecie, dlatego, że i rządził na Billboardzie i na UK Single Chart, a także i na playlistach kolejnych europejskich krajów. To się oczywiście potem przełożyło na nagrody, dlatego że tylko za ten numer Britney Spears zgarnęła aż 5 nagród MTV Video Music Awards i tu jest właśnie dowód na to, że ktoś ten teledysk wyreżyserował naprawdę z dużym rozmachem, a Britney Spears naprawdę dobrze swoją rolę odegrała, no bo to właśnie teledysk został doceniony najbardziej, ale Britney Spears rok później dostała także nagrodę Grammy właśnie za ten numer. Tym razem także doceniono jej umiejętności taneczne, dlatego że Grammy poleciała do Britney Spears w kategorii Best Dance Record. Trzeba jednak przyznać, że o ile hit Toxic był naprawdę ogromnym hitem, no to była to poniekąd końcówka tamtejszej ery Britney Spears, a to dlatego, że wszyscy obserwowali jej niejako jednak upadek, potem kuratele ojca, z której to przez lata Britney Spears próbowała się wyrwać, no i teraz nareszcie chyba mamy do czynienia z powrotem Britney Spears na muzyczną scenę, oby to właśnie owocowało takimi hitami jak Toxic, które znamy sprzed lat.
1: SK Music News.
0: To może być małe zaskoczenie, jeżeli powiem wam, że pierwszym raperem był on.

Janek Kimono. A tak naprawdę pewne alter ego i postać sceniczna, która została stworzona przez Piotra Frączewskiego. I można się oczywiście śmiać, ale na polskim rynku to był pewien pionier

0: rapu i hip-hopu, który dzisiaj przybierał już zupełnie inną formę, chociaż wtedy miał być to zdecydowanie jedynie pastisz. Choć trzeba wiedzieć, że wtedy nikt tego rapem ani hip-hopem nie nazywał, po prostu chodziło o bardziej mówione niż śpiewane piosenki, które powstały w latach 80. Głównym pomysłodawcą projektów Ranek Kimono, bo tak trzeba o tym mówić, jest Andrzej Korzyński. Nie było to więc tylko inicjatywą Piotra Frączewskiego stworzenie właśnie takiej postaci. On został bardziej zatrudniony jako aktor do pracy nad ścieżką dźwiękową właśnie Franka Kimono. I chociaż dzisiaj rap kojarzy nam się zdecydowanie na przykład z gangsterskim Detroit albo z Brooklynem, to wtedy cała stylizacja projektu miała związek z panującą w latach 80. w Polsce modą na wschodnie sztuki walki. Miało to związek z premierą filmu Wejście Smoka z Bruce'em Lee, dlatego też Franek jest kimono, no i nosi na sobie kimono. A jednym z jego największych hitów jest King Bruce Lee, Karate Mistrz. Kawałki zostały wydane m.in. na winylu, ale także i na kasetach. Potem pojawiły się kolejne reedycje. I co ciekawe, chociaż Franek Kimono w swoich tekstach mocno nawiązywał do kultury disco, nieco ją wyśmiewając, to bardzo dużo osób bawiło się do tych kawałków w klubach. Single z krążka królowały też na listach hitów, a sam Piotr Frączewski naprawdę zyskał wtedy prawdziwą popularność, chociaż dzisiaj, sam mówi, było to okupione pewnym ryzykiem, no bo przecież wiadomo było, że jako postać, która nieco parodiuje wokalistę, mogło mu to zamknąć kilka dróg w drodze aktorskiej, na której zależało mu najbardziej. Mimo wszystko jednak chyba okazało się to większą wygraną niż problemem. Ciekawa była też promocja płyty Franka Kimono, bo w momencie, kiedy ją wypuszczono, na kilka minut wstrzymano ruch uliczny na warszawskim Nowym Świecie, a kordon samochodów przejechał z ówczesnego Bristolu do sklepu Empik. Wszystko to w eskorcie policji. A właśnie tam Franek Kimono miał podpisywać swoje płyty. Brzmi trochę jak rzeczywiście kawałki i promocje singli robione teraz przez współczesnych raperów albo artystów. Franek Kimono zniknął równie szybko, jak się pojawił, ale odbił znaczące piętno na popkulturze na tyle, że w latach 2000 powrócił w towarzystwie m.in. Sokoła.
1: Jestem barmanem na tym dancingu. Pierwszy raper, nie było jeszcze stringu.
0: Tak, chodzi oczywiście o bijący swego czasu rekordy popularności kawałek w aucie, nagrany przez Sokoła i Pono, którzy zdecydowali się zaprosić do tego kawałka Franka Kimono. Dokładnie Piotra Frączewskiego, ale miał w tym numerze odegrać się Franka Kimono. To okazało się strzałem w dziesiątkę, dlatego że piosenka dostała wtedy naprawdę bardzo dużo odsłon i królowała przez wiele tygodni na listach przebojów. Sam kawałek był traktowany jako żart muzyczny, ale Franek Kimono bardzo dobrze się tam wpisał, ponieważ grał barmana na dancingu i opowiadał o minionych już czasach, o których być może Soku i Pono, a także na pewno ich słuchacze nie pamiętali.
2: SK Music News.
0: Przyznaję, że nie znam nikogo, kto nie zna tego kawałka. I kto nie zna także chociaż po części tańca, który mu towarzyszy. To jest jeden z większych hitów Beyoncé, można powiedzieć nawet ikoniczny i kultowy, bo stał się niezaprzeczalną odą na rzecz pań. Pań, które radzą sobie same, pań, którym niepotrzebni są mężczyźni i pań, które mówią, jeżeli chcesz, żebym przestała być single, to załóż pierścionek na mój palec. Taniec także stał się ikoniczny i do dziś wiele osób próbuje go odtworzyć, choć jak się okazuje, to, że taki taniec w ogóle do tego kawałka powstał, to był zupełny przypadek. No nie ukrywam, kiedy Beyoncé coś robi i weźmie się za jakiś projekt, to jest z góry skazane na sukces i udowodniła to nieraz, podobnie jak pokazała to właśnie tym kawałkiem, że jest silną kobietą, która wspiera inne kobiety, bo taki jest główny przekaz Single Ladies właśnie od Beyoncé. Najbardziej charakterystycznym elementem i tym, który jednocześnie podbił serca internautów i fanów, jest teledysk. I uwierzcie, że nie było na początku na niego praktycznie budżetu. Klip był kręcony niemal równocześnie z równie ważnym kawałkiem w biografii, a właściwie w dyskografii Beyoncé, czyli z If I Were a Boy. Knowles przyznała, że budżet został praktycznie w całości wykorzystany na produkcję tego teledysku, no i trzeba było znacząco obniżyć koszty wyprodukowania klipu do Single Ladies. I tu przydał się wielki talent Beyoncé, która wpadła na pomysł tego, żeby wykorzystać jej umiejętności taneczne, a także tancerek, które z nią pracowały, ułożyć już dzisiaj kultowy układ i nagrać to w monochromatycznym formacie. Teledysk opierał się głównie na tańcu, oczywiście na pięknej sylwetce tancerek oraz Beyoncé, które wystąpiły w czarnym body, no i tańcu, który podbił sieć. Wideoklip wywołał taneczne szaleństwo w internecie, inspirując ludzi z całego świata do nagrywania jego własnych wersji. I jeżeli, co ciekawe, nakręciliście swoją wersję i wrzuciliście ją na YouTube, to jest spora szansa, że obejrzała was sama Beyoncé. Bo artystka przyznała, że miała taki moment w swoim życiu, kiedy naprawdę dużo czasu spędziła na oglądaniu amatorskich filmików wykonań choreografii Single Ladies, zachwycona przede wszystkim tym, jak bardzo ta choreografia się ludziom spodobała i jak usilnie próbują ją odtworzyć. A duma Beyoncé wynikała przede wszystkim z tego, że Single Ladies był najmniej kosztownym i jednocześnie najszybciej wyprodukowanym wideoklipem właśnie tej artystki. To jak sama przyznała po zakończeniu prac, jest to najbardziej ikoniczny teledysk w jej twórczości i charakteryzuje go coś specjalnego. Zwłaszcza, że do dzisiaj Beyoncé nie ma prawa nie być dumna właśnie z tego numeru, bo pomimo upływu lat, przypomnijmy, ta piosenka została wydana w 2008 roku, to jest nadal teledysk, który jest mocno na czasie. Sama piosenka także, o czym świadczą chociażby nagrody, bo Single Ladies Put a Ring on It dostał aż 3 statuetki Grammy dla piosenki roku, najlepszej piosenki R&B oraz najlepszego kobiecego wykonania właśnie R&B. Znalazł się także na szczycie Billboard Hot 100 i sam kawałek pokrył się 4-krotną platyną, sprzedając się w prawie w 5 milionach egzemplarzy. I trzeba przyznać, że to się Beyoncé udało. Stworzyć dość ikoniczny taniec na miarę lambady, makareny albo aserche, który do dzisiaj jest bardzo chętnie odtwarzanym właśnie choreograficznym wyzwaniem dla wielu osób. Zresztą sam magazyn Toronto Star stwierdził, że Single Ladies od Beyoncé rozpoczął pierwsze taneczne szaleństwo w nowym milenium oraz w historii internetu. Tylko gratulować. To kto się jeszcze tego nie nauczył i chętnie spróbuje?
2: SK Music News. Mój pierwszy raz.
3: Mój pierwszy raz na scenie.
4: No właśnie, chciałam od razu powiedzieć, że mam pamięć złotej rybki i po prostu nie pamiętam, ale mój pierwszy raz na scenie był wraz z zespołem Krajki i miałam wtedy może z 8 lat, no to dawno temu.
3: Mój pierwszy muzyczny idol.
4: Mój pierwszy muzyczny idol. O, ja kocham Michaela Jacksona bardzo, ale pamiętam, że chodziłam do takiej podstawówki i trochę nie wypadało tam słuchać Jacksona, więc przymuszali mnie do słuchania innych zespołów i wszyscy, były takie trzy grupy. Metallica, Gansi i Skorpionsi. No i ja należałam do tych Skorpionsów, ale trochę po kryjomu słuchałam też Depeche Mode.
3: Mój pierwszy raz jako mandaryna.
4: Mój pierwszy raz jako mandaryna, szkoła podstawowa. Moje nazwisko to Mandrykiewicz i dzieci w podstawówce łamały sobie język, wypowiadając moje nazwisko, więc przezwały mnie Mandaryna i tak ze mną została ta Mandaryna do dziś.
3: Mój pierwszy hit.
4: Mój pierwszy hit to Here I Go Again, ale oczywiście wszyscy znają Every Night.
3: Mój pierwszy raz, gdy usłyszałam swój kawałek w radiu.
4: Ojej, i to było Radio SK, muszę powiedzieć. To było niesamowite, naprawdę. Ja jechałam samochodem i naprawdę się spociłam jadąc, że to jest w ogóle niewiarygodne, że ci wszyscy ludzie, którzy jadą obok, też mogą tego słuchać. Bardzo to było dla mnie przyjemne. Ogromnie, ogromnie.
3: Mój pierwszy raz, gdy dostałam SK Music Awards.
4: Dostałam pierwszy i ostatni, więc cieszyłam się z całego serca, bo to był naprawdę fantastyczny wieczór i to była ogromna przyjemność. Tak, to była gala w Łodzi, więc moje rodzinne miasto. I wszyscy w ogóle bardzo byliśmy też zaprzyjaźnieni z Eską i to takie miłe było bardzo.
3: A masz w ogóle gdzieś tą statuetkę jeszcze, czy ona już gdzieś zniknęła?
4: No gdzieś mam właśnie, nie mogłam jej odszukać, ale wydaje mi się, że muszę pogrzebać między statuetkami czerwonego, bo mi się wydaje, że on tam gdzieś zawinął moją.
3: Moja pierwsza koncertowa wpadka.
4: W ogóle nie pamiętam. Mam, tak jak mówiłam, mam pamięć złotej rybki i w sumie nie było wpadek.
5: Znacie Every Night?
2: Mój pierwszy raz.
6: SK Warszawa News.
7: Jakub Konieczkowicz, zapraszam na magazyn reporterów. Niewybuchy znalezione podczas remontu Grzybowskiej. W trakcie prac odkryto już ponad 200 takich pozostałości z czasów wojny, a w jednym miejscu było ich aż 160. Każde znalezisko wymaga interwencji saperów, co spowalnia pracę. O tym, jak wpływa to na remont, opowiedziała Wioletta Rosłoniec, rzeczniczka Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta, w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
8: Na ulicy Grzybowskiej trwają prace, co udało się w ostatnich tygodniach tam odkryć.
9: Okolice ulicy
5: Górnicy Grzybowskiej są bardzo ciekawe pod względem archeologicznym, stąd też cały czas współpracujemy ze stołecznym konserwatorem, ponieważ takich artefaktów archeologicznych odkryliśmy już kilka. Natomiast w ostatnim czasie ciekawym odkryciem było wydobycie ponad 200 niewybuchów, z czego ponad 160 zlokalizowanych w jednym miejscu.
8: Czy one stanowią jakieś zagrożenie?
5: Teraz już nie, ponieważ zostały zabezpieczone, zostały przy pomocy współpracy z saperami wywiezione. Wstrzymało to na krótki czas pracę, ponieważ aby właśnie było to bezpieczne, trzeba też było ewakuować mieszkańców okolicznych budynków, więc teraz są bezpieczne, natomiast gdyby doszło do wybuchu, takiego niewybuchu, ta sytuacja z pewnością mogłaby budzić zagrożenie.
8: Takie sytuacje często się zdarzają, że natrafiacie na tego typu rzeczy przy remontach?
5: Przy remontach często natrafiamy na rzeczy, których nie mieliśmy możliwości znaleźć w projekcie, natomiast część z nich nie stanowi zagrożenia, stanowi natomiast ciekawostki historyczne i tak też było w przypadku Grzybowskiej, gdzie na przykład odkryliśmy tory tramwajowe, które prowadziły kiedyś do zajezdni. Prowadzimy remont ulicy Grzybowskiej, który zakończy się wiosną 2027 roku. Przebudowujemy tam zarówno układ drogowy, jak i sieci infrastruktury podziemnej.
8: Czy tego typu znaleziska opóźniają budowę?
5: Tego typu znaleziska powodują wstrzymanie prac i jeśli takich znalezisk jest dużo, drobne opóźnienia mogą nastąpić, natomiast jeśli chodzi o tą inwestycję, to zakładamy, że zakończymy wiosną 2027 roku prace drogowe i będziemy mogli oddać mieszkańcom tą część ulicy Grzybowskiej do użytku.
6: SK Warszawa.
7: Zdalna praca na lotnisku. Lotnisko w Modlinie jako pierwsze w Polsce przejdzie na system cyfrowej wieży kontroli lotów. Przy pasie startowym powstanie maszt wyposażony w kamery i czujniki, które w czasie rzeczywistym wysyłają sygnały do Centrum Kontroli Ruchu Lotniczego. Więcej w materiale Krzysztofa Płoweckiego.
9: Nowa cyfrowa wieża kontroli lotów nie będzie przypominała tych, które znamy z innych lotnisk. Zamiast tradycyjnej konstrukcji powstanie 40-metrowy maszt wyposażony w kamery i specjalistyczne czujniki. To, że właśnie w Modlinie powstanie pierwsza taka wieża w Polsce, pokazuje, jak rozwija się lotnisko, mówi Jacek Kowalski, prezes zarządu portu lotniczego w Modlinie.
10: Wchodzą nowe technologie, także do branży lotniczej, może przede wszystkim, bo ta branża jest dzieckiem nowych technologii od samego początku i w tym przypadku we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej przecieramy nowe szlaki, czyli budujemy pierwszą w Polsce remote tower, zdalną wieżę kontroli lotów. Pracownicy, akurat kontrolerzy sami lotu będą siedzieli w Warszawie na Wieżowej i będą kontrolowali przestrzeń powietrzną zarówno lotniska Chopina, jak i Modlina, natomiast tu będzie zestaw urządzeń i nadajniki, które będą przesyłały sygnały, obraz, dane, pełne dane do Warszawy. Tu będą oczywiście siedzieli pracownicy techniczni, bo muszą pilnować, żeby te urządzenia w sposób ciągły pracowały, bo to musi być 24/7 obsługa i te pełne dane przesyłowe, więc to się zadzieje. To rozwiązanie będzie pierwsze w Polsce, docelowo za nami pewnie na innych lotniskach podobne rozwiązania będą. To pozwoli wykorzystać optymalnie pracowników, których zawsze jest za mało. Zawsze mówimy, pamiętacie, kilka lat temu, gdy była sytuacja, że w lato samoloty mogły nie latać, przestrzeń mogła być zamknięta, bo brakowało kontrolerów ruchu lotniczego. Mimo, że bardzo dobrze płatna praca, ale cały czas w tej branży ludzi brakuje, więc to jest to rozwiązanie. Z naszego punktu widzenia pokazuje, że jest dostrzegany potencjał Modlina, widzi się to, co zresztą widzą to wszyscy po liczbach, tak? Jesteśmy najszybciej rozwijającym się lotniskiem w Europie w tym roku. To wynika z tego, że wcześniej było mało, ale mimo to ta dynamika wzrostu i nasze perspektywy pokazują, że warto tu testować te nowoczesne rozwiązania. Tydzień temu rozpoczynała się budowa bazy paliwowej Orlen Aviation, też kilkanaście lat rozmów i wreszcie rozpoczyna się. To pokazuje, że wreszcie Modlin partnerzy uwierzyli i wiedzą, że tu będzie, no, chciałbym kiedyś powiedzieć, centralny port. Dla lotniska, dla latania niskokosztowego i czarterowego, tak, centrum latania niskokosztowego w Polsce jest w Modlinie.
9: Rozwiązanie wykorzystuje kamery 4K przystosowane do pracy w dzień i w nocy i system wizualizacji dla kontrolerów ruchu lotniczego, mówi Magdalena Jaworska-Maćkowiak, prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej.
11: Stoimy tuż obok budowy naszego masztu, na którym zawisną kamery, które będą elementem superciałości projektu zdalnej wieży kontroli ruchu lotniczego tu w Modlinie zdalnej, bo wieża będzie fizycznie zlokalizowana w Warszawie, a kontrola ruchu będzie odbywała się tutaj w Modlinie. Sky Krajowej to jest zdecydowanie przełom. Jest to pierwszy taki projekt w Polsce. Kontroler będzie miał pełen obraz, tylko pochodzący z kamer na dużych ekranach 180-stopniowy widok. I tak naprawdę będzie miał lepszy widok, dlatego że przy złej pogodzie, takiej jak tu w Modlinie często bywa, widok na kamerach będzie dużo bardziej ostry niż taki, który jest widokiem z okna starej przecież tutaj wieży kontroli ruchu lotniczego. Wieża zdalna chociażby w London City pracuje, czyli w miejscu, w którym jest bardzo duży ruch na środku Londynu, więc i pracuje kilometry dalej. W związku z tym to jest naprawdę technologia, która jest tą technologią w zasadzie jutra, poniekąd dzisiaj już, bo w różnych miejscach już jest. Sydney Nowe tak pracuje przecież też, tak? Więc to tak po prostu jest nowa technologia, która umożliwia dużo lepszą pracę kontrolerów ruchu lotniczego i przede wszystkim naprawdę w warunkach atmosferycznych, które tu w Modlinie bywają różne z racji po prostu położenia, zdecydowanie lepiej umożliwi tym kontrolerom wykonywanie swoich obowiązków. Koszty mniejsze zdecydowanie, bo oprócz tradycji to wieża betonowa kosztuje po prostu, jej budowa kosztuje, kosztuje utrzymanie. Stare wieże, jak są źle wybudowane, koszty utrzymania też są ogromne. W związku z tym takie rozwiązania no są po to, żeby po pierwsze było efektywniej, a po drugie, żeby było bezpieczniej. Tak? I te zdalne wieże, wiecie Państwo, one to nie jest super najnowsze rozwiązanie. One w wielu miejscach już po prostu są, sprawdziły się i wiemy, że się sprawdziły. Wiemy, co się sprawdziło, a co nie. I w związku z tym to coś, co tu będzie finalnie zainstalowane w Modlinie, to będzie absolutnie zebrane doświadczeń wszystkich krajów do tej pory i Saba zresztą też, który nową generację systemu wprowadza. I będziemy mieli naprawdę ultra nowoczesny i bezpieczny system tutaj. Pewnie najfajniejszy ze wszystkich w Europie.
9: Jak dodaje Joanna Violante-Kacprzak, kierownik wieży kontroli lotów w Modlinie, to rozwiązanie będzie dużym ułatwieniem dla kontrolerów.
12: Z mojego punktu widzenia praca z wieży zdalnej jest przyszłością w kontroli ruchu lotniczego. Kontrolerzy dostają wtedy narzędzia, do których na dzień dzisiejszy nie mają dostępu. Widok za oknem, standardowy widok za oknem z konwencjonalnej wieży nie daje nam identyfikacji statku powietrznego. Widzimy, tak jak tutaj patrzymy na płytę, widzimy przeróżne maszyny, ale nie jesteśmy w stanie od razu zidentyfikować, jaki to jest numer rejsu, ani odczytać parametrów lotu, jak one są w powietrzu. Wieża zdalna daje takie możliwości. Na zobrazowaniu za oknem do każdego statku powietrznego będzie podpięta etykieta, więc te dane, które teraz pozyskujemy z innego systemu, zarówno będziemy mieli dostępne w innym systemie, jak i w widoku za oknem. Z tego właśnie powodu uważam, że jest to przyszłość w kontroli ruchu lotniczego. Oczywiście, że łezka będzie się wokół kręcić, bo również praca na konwencjonalnej wieży jest równie piękna, ale świat idzie do przodu, technologia idzie do przodu i kontrola ruchu lotniczego również idzie do przodu, więc uważam, że zawsze w życiu pewne rzeczy tracąc, zyskujemy nowe i uważam, że tutaj ten bilans zysków i strat jest na korzyść pracy zdalnej.
9: Nowy system kontroli lotów ma zacząć działać na przełomie 2027 i 2028 roku.
7: SK Warszawa. Nie tylko pływanie, woda z miejskich basenów służy też do mycia ulic. Zarząd oczyszczania miasta wykorzystuje wodę ponownie, zamiast odprowadzać ją po wymianie do kanalizacji. Dzięki temu dostaje ona drugie życie i pomaga w utrzymaniu porządku na warszawskich ulicach. O tym, jak dokładnie wygląda ten proces, w rozmowie z Małgorzatą Zawadą opowiedziała Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta.
13: Jak w ogóle wygląda ten proces przenoszenia wody z basenu później na ulicę?
14: W czasie wakacji baseny mają przerwy techniczne, w czasie których baseny muszą być opróżnione. To są na przykład przerwy ze względu na remont czy też na czyszczenie. Woda, która jest w basenie, zamiast trafiać do kanalizacji, trafia do pojazdów służb oczyszczania. W tym procesie pomagają strażacy z ochotniczych straży pożarnych, którzy zapewniają węże i pompy konieczne właśnie do przepompowania. Jak woda jest już w zmywarkach ulicznych, to wtedy w nocy tego samego wieczoru wykorzystujemy ją do sprzątania miejskich ulic i torowisk.
13: Ile basenów było opróżnionych?
14: W tym roku, w te wakacje, łącznie udało nam się ponownie wykorzystać 2,5 miliona litrów wody. Ona pochodziła z 8 ośrodków sportowych. Ale ten rok to była już 7. edycja tej letniej wakacyjnej akcji. Przez wszystkie 7 lat udało nam się już wykorzystać 16,5 miliona litrów wody, łącznie z 18 basenów, które wzięły udział w akcji.
13: Jak często są sprzątane ulice właśnie w taki sposób?
14: W Warszawie Zarząd Oczyszczania Miasta zajmuje się 1300 kilometrami warszawskich ulic. Te ulice są regularnie sprzątane na mokro, przynajmniej raz w tygodniu, od wiosny do jesieni, czyli wtedy, kiedy pozwalają na to temperatury. W Woda z basenów to przede wszystkim ta letnia akcja, kiedy baseny mają przerwy techniczne, one zaczynają się właśnie na początku wakacji, a kończą wraz z środkiem, końcem września, kiedy swój sezon kończą odkryte baseny. W akcji bardzo wspierają nas strażacy z ochotniczych straży pożarnych. Oni zapewniają pompy i węże. W tym roku współpracowaliśmy z 6 takimi jednostkami.
15: Ile czasu zajmuje, żeby wypompować taki basen?
14: W zależności od wielkości basenu, taka akcja jest rozłożona na 1, 2 lub 3 wieczory. Oczywiście te największe baseny to trwają najdłużej, ale zawsze staramy się, żeby woda, która jest wypompowana od razu tej samej nocy, była wykorzystana do sprzątania ulic.
6: SK Warszawa.
7: Pociąg do kultury łączy Warszawę i Berlin. W specjalnym wagonie na pasażerów czekają wydarzenia artystyczne, takie jak koncerty czy warsztaty. Projekt łączy ze sobą Warszawę, Poznań i Berlin i daje pasażerom przestrzeń do dyskusji. O tym, co dzieje się na pokładzie pociągu, nasza reporterka Małgorzata Zawada rozmawiała z jedną z kuratorek projektu, Natalii Wasserman.
16: Jesteśmy w pociągu, ale jesteśmy w niezwykłym pociągu, bo kawałek od nas siedzi cała ekipa z instrumentami. Co się tutaj dzieje?
17: Dzieje się to, że mamy ogromny rok jubileuszowy polsko-niemiecki. Świętujemy 35 lat podpisania traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie. Oczywiście też partnerstwo miast Berlin-Warszawa oraz 20 lat partnerstwa Odry. No i ten pociąg do kultury słynie tym, że ma kulturę na pokładzie pociągu do kultury, więc mamy zaszczyt mieć przyczepiony specjalny wagon do PKP EuroCity pomiędzy Berlinem a Warszawą. W zeszłym roku też mieliśmy już taki pierwszy pilot, gdzie po prostu pomiędzy Berlinem a Warszawą na trasie mamy, w zeszłym roku mieliśmy 4 programy, a w tym roku mamy nawet 6, bo żeśmy rozwinęli naszą mobilną bibliotekę do żywej biblioteki, więc będą też się odbywały programy równolegle, bo najważniejsze dla nas jest to, żeby ludzie się spotykali, żeby weszli w dialog, w rozmowę, dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi, że razem z naszymi partnerami też z miast Poznania i Warszawy udało się nam ułożyć taki, mamy nadzieję, odpukać będzie malowany, bardzo ciekawy program, który nie tylko ma bawić ludzi, tylko też właśnie nawiązać do różnych tematów, które po prostu poruszają miasta, poruszają ludzi. Nie chcemy też omijać trudnych punktów, bo myślimy, że to jest bardzo ważne, żeby po prostu o tym rozmawiać, żeby też wszystko mogło się ułożyć, żeby się zrozumieć, ale też cieszyć się teraźniejszością i patrzeć wspólnie w przyszłość, bo uważamy, że po prostu ta przyjaźń pomiędzy miastami, te kontakty pomiędzy miastami są bardzo istotne na przyszłość Europy.
16: Ten wagon będzie się zmieniał, nie zawsze będzie się działo tam to samo. Co jest przygotowane?
17: Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zaczynamy nasz program warszawskim kombo tanecznym, więc będzie bardzo muzycznie. Potem będziemy mieli na pokładzie warsztaty Opery Poznań z panem dyrektorem Giergusem, który po prostu będzie też tak bardzo europejsko z gośćmi, z naszymi pasażerami prowadził warsztaty i wspólnie zaśpiewamy hymn. No i potem będziemy mieli berlińską piosenkarkę Emily Instifull wraz z pianistą, która będzie śpiewała utwory Hildegard Knef, która oczywiście jest bardzo, bardzo istotną artystką z Berlina. Historyczną, ona w tym roku też ma swój jubileusz, więc po prostu żeśmy to dopnęli i bardzo jesteśmy szczęśliwi, że mamy na pokładzie pociągu Barometr Polska-Niemcy, który po prostu akurat na tę podróż już przygotował wcześniej niż właściwie planowane te wyniki tego barometru. To są takie surveje, ankiety, co sąsiad myśli o sąsiedzie. Tutaj będzie właśnie w żywej bibliotece. I też będziemy mieli Instytut Pileckiego Berlin z Aleksandrem Klimczukiem, który będzie przedstawiał program edukacyjny, bo Instytut Pilecki nie tylko naukowo się zajmuje historią polsko-niemiecką, tylko oczywiście też wychodzi w przestrzeń, wychodzi do młodzieży i tutaj właśnie na trasie właśnie pomiędzy Poznaniem a Berlinem będzie w żywej bibliotece. I mamy też mobilną bibliotekę, znaczy mamy faktycznie bibliotekę kuratowaną, mamy polsko-niemieckie tytuły, odpowiedzi do albumów zdjęciowych i gry dla dzieci i dla dorosłych.
16: Każdy, kto jedzie pociągiem, może po prostu się tutaj dołączyć.
17: Tak, dokładnie. Serdecznie zapraszamy. Mamy 8 przejazdów i oczywiście obowiązuje normalny bilet Intercity, PKP Intercity, ale jak już się jest na pokładzie, to po prostu dostęp do naszych programów jest otwarty dla wszystkich. Tak? I się cieszymy z każdego gościa, z każdego pasażera.
6: SK Warszawa News.
0: Agata Huściak, zapraszam na magazyn reporterów Radia SK. Cenne odkrycie w centrum Warszawy. Archeolodzy trafili na niezwykłe znaleziska w piwnicach przedwojennej kamienicy odkrytej na terenie dawnego parkingu przed Filharmonią Narodową. Są m.in. fragmenty ogromnych lamp, metalowe ozdoby, ceramika i sztućce. Znaleziono też talerze z wizerunkami Zygmunta III Wazy i Jana Sobieskiego. O szczegóły pytał nasz reporter Krzysztof Płowecki, który rozmawiał z Magdaleną Łań z Biura Stołecznego Konserwatora Zabytków.
18: Znaleziono rzeczy niesamowite. Właściwie można powiedzieć, że wszystkie prace ziemne prowadzone w Warszawie prowadzą do tego, że musi się na nich znaleźć archeolog. Bo rzeczywiście można się było spodziewać, że zostaną odkryte fundamenty, bo wiadomo, że była tam kamienica. Natomiast nie spodziewano się takich odkryć. Są trochę zagadkowe, ponieważ są to części na przykład lamp, jakiś okuć, bardzo dużo sztućców, części ceramiki. Trudno je dokładnie określić, ale niektóre, zwłaszcza części lamp, albo na przykład wieniec, taki metalowy, złożony z liści dębu i lauru, można przypisać do Filharmonii, która stoi obok przecież, ponieważ zdjęcia porównawcze na to wskazują. Natomiast inne rzeczy, takie jak na przykład sztućce, trudno powiedzieć, mogą równie dobrze, mogły należeć do mieszkańców tej kamienicy i zostać w jakiś sposób ukryte, schowane w piwnicach, no bo dodam, że oczywiście te wszystkie odkrycia są na poziomie minus jeden. To było, archeolodzy kopali tak głęboko, aż doszli do poziomu, skąd budynek się zaczynał.
9: Czy coś na to wskazuje, że to po prostu jest część historii Filharmonii?
18: Potrzebne są na to na pewno bardziej pogłębione badania, bo po pierwsze te przedmioty są zaśniedzone, po drugie częściowo przylepiony jest do nich tynk lub odziemia, wobec tego muszą zostać poddane konserwacji. Nawet niektóre można złożyć, one są po prostu wszystkie teraz rozdzielone, ale ich jest na tyle dużo, że na przykład tak na pierwszy rzut oka można się spodziewać złożenia jednej olbrzymiej lampy. I takie lampy widzimy na zdjęciach z sali koncertowej Filharmonii. Bardzo ciekawy jest ten wieniec, ponieważ też istnieje zdjęcie przedwojenne wnętrza Filharmonii i na ścianach wiszą takie wieńce. To była bardzo popularna ozdoba w XIX wieku i nawet na początku XX. Wieńce wykonywano dla kogoś, żeby upamiętnić, żeby jakąś nagrodę uświetnić. I rzeczywiście na zdjęciach one są. Ten znaleziony jest bardzo pogięty i dość zniszczony, ale po konserwacji może odzyskać blask i rzeczywiście bardzo prawdopodobne, że pochodzi z Filharmonii. W jaki sposób on się znalazł w podziemiach sąsiedniej kamienicy, to są już tylko dywagacje.
9: To jest cenne znalezisko dla miasta Warszawy.
18: Tak, to jest cenne, bo to jest pamiątka przedwojennej Warszawy. Wszędzie można znaleźć jakieś pamiątki, mniej lub bardziej spektakularne. Niedawno odkryliśmy balkon, prawda, kamienicy przy też robotach ziemnych na Mariensztacie. Teraz oczywiście znaleziska są bardziej spektakularne, bo z tej ta potłuczona ceramika też widać, że można ją złożyć w prawie całe talerze z wizerunkami dwóch królów polskich, Zygmunta III Wazy i Jana III Sobieskiego. Jest bardzo urocza figurynka jeźdźca na koniu, z brązu jest ta figurka, niewielka, 20-centymetrowa, ale chyba najciekawszym i najcenniejszym znaleziskiem jest plafon przedstawiający profil mężczyzny. Trudno powiedzieć, kto to jest, ale na pewno wiadomo, kto wykonał to dzieło, ponieważ jest podpisane. Wykonał je Sławomir Celiński. To był znany rzeźbiarz warszawiak, urodzony w Warszawie i tworzący tutaj właśnie. Jest, oprócz jego podpisu, jest data 1881 i napis Warszawa. Też trudno powiedzieć, czy on jest z Filharmonii, czy z kamienicy, ponieważ data wskazuje na powstanie tego dzieła o wiele wcześniej niż zbudowano Filharmonię. No to są zagadki, które pewno i pytania, na które nie znajdziemy odpowiedzi, no ale samo znalezisko, kolejne dzieło znanego rzeźbiarza warszawskiego, no to jest duża sprawa.
9: A co dalej dzieje się z takimi znaleziskami?
18: po zakończeniu prac, a jeszcze połowa tego placu, tego dawnego parkingu jeszcze nie jest ruszona, więc możemy się spodziewać kolejnych jakichś znalezisk, powinny być przekazane konserwatorowi. Następnie najlepiej jakby przeszły konserwację profesjonalną, zwłaszcza te elementy metalowe i ceramikę, którą na pewno można posklejać, a później zapewne będą przekazane jakiejś placówce muzealnej warszawskiej.
9: Teraz już można gdzieś podejrzeć, jak to wygląda, czy trzeba jednak poczekać, aż właśnie to trafi do muzeum?
18: No raczej tak, dlatego że oczywiście archeolodzy to wydobywają i składują w takich miejscach, żeby już nic im nie zaszkodziło tym artefaktom, no ale one nie są wystawiane. To była okazja, wczoraj byliśmy jako biuro stoczonego konserwatora na tak zwanych oględzinach tego terenu prac archeologicznych i mieliśmy okazję oglądać, natomiast one stamtąd oczywiście zostają zabrane w bezpieczne miejsca.
9: No to jest już kolejne znalezisko i czy możemy się pokusić o takie stwierdzenie, że Warszawa jest po prostu dosłownie zbudowana na swojej historii?
18: Tak, w tamtym roku mieliśmy przypadek już odkrycia fabryki czekolady, która z nazwy właściwie w historii Warszawy się nie powtarzała, przy ulicy Twardej. Nie tylko, że znaleziono fundamenty tej fabryki, ale znaleziono produkty, właściwie foremki służące do produkcji czekolady, więc to już było takie po prostu odkrycie w punkt, już nie było wątpliwości i potem oczywiście poszukiwania w źródłach doprowadziły do tego, co to była za fabryka. Nikt się tego tam nie spodziewał. Wiadomo było, że tam są fundamenty, więc też na tej inwestycji był archeolog, no ale że odnajdziemy foremki do czekoladek z początku XX wieku, właśnie z lat 20, no to było wielkie zaskoczenie.
6: SK Warszawa.
19: Prawie 14 tysięcy biegaczy ruszy w niedzielę na trasę Maratonu Warszawskiego. Przed nimi ponad 42 kilometry drogi przebiegające przez 7 dzielnic. W tym trudnym zadaniu maratończyków wspierać będą kibice rozstawieni na całej trasie w ponad 50 punktach. O szczegółach całego wydarzenia Małgorzata Zawada.
20: 48. Maraton Warszawski to nie tylko sportowe święto, ale i wydarzenie dla całego miasta. W tegorocznej edycji metę maratonu przekroczyć może nawet 10 tysięcy osób. Tak mówi Marek Tronina, prezes Fundacji Maraton Warszawski.
21: To będzie rekordowy maraton pod wieloma względami. No, ten taki najprostszy do wyliczenia to jest po prostu skala, bo pierwszy raz będziemy rzeczywiście, teraz już jesteśmy tego praktycznie pewni, ponad 10 tysięcy osób przekroczy metę maratonu. Prawie 14 tysięcy osób zapisało się już na ten bieg główny i to jest jedna rzecz. Myślę, że w tym wszystkim jednak najważniejsza, ale też rekordowa jest na przykład liczba punktów kibicowania na trasie, co może z punktu widzenia kogoś, to nie jest w świecie biegowym, nie jest jakieś istotne, ale z punktu widzenia tego, jakie emocje generuje wtedy maraton, nie tylko wśród biegaczy, ale wśród mieszkańców, co sprawia, że też ludzie wychodzą na ulicę, to jest absolutnie ewenement i rekord również. Jesteśmy w pierwszy raz w historii certyfikowani World Athletics Elite Label, czyli to jest taka jakby międzynarodowa certyfikacja, która oznacza, że bieg należy do określonej grupy wysokiej jakości biegów. Po raz pierwszy w Warszawie w tym roku będą wręczane medale European Marathon Classics, czyli takiego projektu, który współorganizujemy razem z innymi 7 maratonami europejskimi. Dużo tych rzeczy, bardzo dużo i transmisja telewizyjna w tym roku po raz pierwszy, więc tak naprawdę to będzie to rekordowy maraton także pod takim względem mentalnym, bo rzeczywiście nigdy ze taką skalą nie mieliśmy do czynienia. Prawie co czwarty już w tej chwili biegacz uczestniczący w maratonie warszawskim to jest człowiek z zagranicy, czyli to jest dużo, no bo to jest kilka tysięcy osób. Ta skala też wymusza na nas pewne zmiany, tam gdzie te zmiany da się przeprowadzić. Nie jesteśmy w stanie już mieścić się w Pałacu Kultury z biurem zawodów, a tak było do tej pory, do ubiegłego roku, więc po prostu w tej chwili budujemy od początku, od podstaw wielką halę przed Pałacem Kultury, taką 3000 metrów kwadratowych, w której będzie się znajdowało biuro zawodów, gdzie zawodnicy będą przychodzić, odbierać swoje numery startowe, gdzie będą targi, a potem będą w niedzielę depozyty, gdzie będą zostawiać swoje rzeczy na czas biegu. Przez całą sobotę będą trwały różnego rodzaju imprezy pod samym Pałacem Kultury, w sobotę pierogi party i w niedzielę również też. Mini maraton dla dzieci w sobotę, w niedzielę bieg towarzyszący na 10 kilometrów, specjalna wielka maratońska strefa rozrywki. Naprawdę będzie się dużo działo i naprawdę zachęcam do tego, żeby przyjść. Nawet jak ktoś powie sobie, tam bieganie, co to nie, w ogóle to nie dla mnie. No może bieganie nie jest dla ciebie, ale może dla ciebie jest fajna atmosfera, może chcesz fajnie spędzić czas, a myślę, że ludzie poszukują takich możliwości fajnego spędzania czasu i czasami warto wyjść trochę z tej strefy komfortu, że robię to, co lubię, a te rzeczy, których nie lubię, to nie będę próbował, bo one już mi się spodobają. To może się spodoba i może coś fajnego z tego się trafi na resztę życia.
20: Ponad 42 km będą rozciągać się przez 7 warszawskich dzielnic. Uczestnicy przebiegną m.in. obok Palmy na Rondzie de Gaulle, Sądu Najwyższego czy Fortu Bema.
21: Drobne zmiany na trasie w stosunku do zeszłego roku. Mówię o tej kresce, tak, którą zawodnicy pobiegną, bo start i meta i tak naprawdę baza tej trasy to nie zmieniła się bardzo wiele. Jedyna zmiana tak naprawdę to jest na Bemowie i na Bielanach, bo na Bemowie dołożyliśmy dodatkowe 3,5 km. Tam zawodnicy będą obiegać Fort Bema. Zabraliśmy im ten dystans na Bielanach właśnie, na Młocinach konkretnie. Tam po prostu zawodnicy będą biegli aż do stacji metra Młociny, czyli już na samą północ, tylko przy Wawrzyszewie pobiegną ulicą Lindego prosto do Marymąckiej. Więc to jest taka zmiana. Ona jest może nie kosmetyczna, bo dzięki temu parę metrów też żeśmy ścięli ten profil trasy. Ona jest jeszcze przynajmniej w zeszłym roku, ale na pewno fajniej jest biec przez takie parkowe, bym powiedział, okolice Fortu Bema, bo tam po prostu jest zielono, mnóstwo drzew, niż gdzieś tam daleko na północ. No, ja osobiście bym wolał przynajmniej. Często pada pytanie, czemu nie mogą iść biegać do lasu? No oni biegają właśnie w lesie przez cały rok po to, żeby potem na ten maraton przyjechać do miasta. I ja powiem, ja przed pandemią nie byłem przekonany, czy ten argument jest prawdziwy, ale po pandemii wiem, że jest prawdziwy. Brak imprez masowych, sportowych w czasie pandemii spowodował, że ludzie się przestali ruszać. W dowód czego powiem, że kiedy my w 2020 roku, czyli w samym środku pandemii, jesienią, zorganizowaliśmy mimo wszystko maraton, mieliśmy tylko 1000 miejsc. 1000 osób się z trudem uzbierało. Nie byliśmy w stanie tych więcej niż 1000 osób uzbierać, bo ludzie się przestali ruszać, bo nie mieli celu. Impreza sportowa, udział w imprezie sportowej daje im cel, daje im bodziec i motywację do tego, żeby trenować. Praca z własnym organizmem jest podstawą naszego zdrowia. Po to właśnie między innymi są te imprezy. Między innymi, bo impreza taka jak maraton to jest również olbrzymi wkład w gospodarkę lokalną miasta. To jest kilkadziesiąt milionów złotych. Tu na konferencji mówiliśmy o 60 milionach, ale to było w zeszłym roku. Myślę, że w tym roku, tak jak patrzę na przyrost liczby uczestników, jesteśmy bliżej pewnie 90 milionów. Też nie sposób tego lekceważyć. To są wszystko te wartości dodane, o których warto pamiętać. My jesteśmy po prostu coraz fajniejszym miejscem na mapie i tyle. No ludzie zaczynają dostrzegać, że tu jest, będę to podkreślał zawsze, bo to jest olbrzymia wartość, czysto i bezpiecznie. Jeśli ktoś tego nie docenia, to szkoda. Myślę, że pora zacząć. To po pierwsze. Po drugie, powiem nieskromnie, my chyba umiemy w imprezy po prostu. My umiemy w maraton, potrafimy go zorganizować, mamy do niego naprawdę cały czas wielkie serce. To się czuje i ludzie tu przyjeżdżają, są zachwyceni. Przyjeżdżają po wyjątkowe medale, bo to jest kolejna rzecz, która sprawia, że ludziom chce się jeszcze bardziej, bo ten medal składa się z dwóch elementów. Bardzo oryginalny medal. Ten jeden element to oczywiście ten podstawowy, to dla biegacza, ale jest też taki mały krążek, którego można nie zdejmować, ale można zdjąć i można tym dodatkowym krążkiem, jak się go zdejmie, obdarować osobę, której chce się za ten maraton podziękować. Taki thank you gift po prostu. Co roku nam się wydaje, że zrobiliśmy najlepszą imprezę ever, a potem za rok robimy najlepszą imprezę ever. Przypomnę, za 2 lata 50. maraton, więc my i tak doszliśmy już do punktu, w którym myślę, że chcieliśmy być właśnie mniej więcej za 2 lata, więc jest nieźle, ale myślę, że cieszmy się tym, co jest teraz, bo naprawdę ten weekend będzie zwieńczeniem ciężkiej pracy zawodników, którzy się do biegu przygotowywali, ale też nas, organizatorów, którzyśmy się do tego biegu przygotowali. Cieszymy się tym, co jest, potem sobie wyciągniemy wnioski, choć my już zaczynamy wyciągać, przed imprezą wyciągamy wnioski imprezowe, a za rok zrobimy jeszcze lepszą imprezę, jestem tego pewien.
20: Wśród uczestników są biegacze z wielu krajów. Jednym z nich jest maratończyk z Chile, Hugo Catrileo, najszybszy zawodnik na liście startowej, który w maratonie pobiegnie z numerem 1.
1: Jakie emocje przed niedzielnym biegiem? Czy jest adrenalina, czy jest chęć pobicia rekordu?
3: Jestem
1: przeszczęśliwy, że mogę biec tutaj w Warszawie. Bardzo się cieszę, że zostałem tutaj zaproszony. Przypełnia mnie wdzięczność i radość, że mogę uczestniczyć w biegu w maratonie w Warszawie, w tak pięknym wydarzeniu. I to powoduje, że tym bardziej mam energię i chęci, żeby dać siebie wszystko w niedzielę.
20: Czym różni się ten bieg tutaj w Warszawie od innych maratonów?
1: Tutaj maraton w Warszawie, z tego co zdążyłem już zaobserwować, jest świetnie przygotowany, jest bardzo dobrze zaplanowany. Ja bardzo lubię biegać też po asfalcie. Ten asfalt tutaj wręcz wydaje się taki nawet trochę bardziej miękki, ale przede wszystkim ta odpowiedzialność, to bardzo dobra organizacja wyróżnia ten maraton tutaj na tle innych. I ogólnie europejskie maratony są zawsze świetnie przygotowane i warszawskim maratonem
20: też taki będzie. Czy kibice mają dużą rolę, czy pomagają przebiec te 42 km?
3: Jest muy importante, fundamentale, crucial.
1: Wsparcie kibiców jest absolutnie kluczowe. Bardzo mi pomaga, bardzo pomaga nie tylko mi, ale też wszystkim biegaczom, zarówno tym z czołówki, jak i pozostałym. Dodaje nam energii, muzyka, śpiewy, wsparcie, doping. To wszystko powoduje, że chce nam się biec i to jest absolutnie niezastąpiony element tego biegu.
3: Jest un apoyo extra para poder tener fuerza en los momentos cruciales.
2: SK Warszawa News.
19: Agata Chruściak, zapraszam. Nocna prohibicja przynosi pozytywne skutki. Urząd Miasta opublikował statystyki dotyczące nocnych interwencji służb z 3 ostatnich miesięcy. Po wprowadzeniu ograniczeń sprzedaży alkoholu liczba nocnych działań Straży Miejskiej i Policji spadła. Mimo zakazu zezwolenia i punkty sprzedaży alkoholu utrzymują się na tym samym poziomie. O tym, jak dokładnie wygląda sytuacja, opowiedział Krzysztof Gubański z Biura Strategii i analiz Urzędu Miasta w rozmowie z naszą reporterką Małgorzatą Zawadą.
4: W czerwcu tego roku został wprowadzony nocny zakaz sprzedaży alkoholu na terenie całej Warszawy. Minęły 3 miesiące. Czy widać efekty tego zakazu?
22: Jeżeli mówimy o efektach w postaci oczekiwanego spadku interwencji służb mundurowych, to tak widać. I podzielę to na służby takie jak Straż Miejską i Policję. Jeżeli chodzi o Straż Miejską, to liczba tych interwencji nocnych, czyli właśnie w tym okresie, kiedy te ograniczenia obowiązują, ona spadła w tym momencie o 3,8%, czyli prawie 4%. Nie w porównaniu do poprzedniego miesiąca czy poprzedniego okresu, tylko jeżeli sobie weźmiemy taki sam moment roku sprzed obowiązywania tych ograniczeń, dlatego że staramy się też porównywać no po prostu te same momenty roku, bo wiemy też, że spożywanie alkoholu w przestrzeni publicznej to jest kwestia sezonowa, podatna na pogodę, więc porównujemy ze sobą te analogiczne okresy. Natomiast jeżeli chodzi o policję, to ta liczba interwencji spadła o 8,9%, a liczba wykroczeń notowanych przez policję około 15%. Co ciekawe, jeżeli z kolei jeszcze się wrócimy do tych danych dotyczących Straży Miejskiej, to w zasadzie brutto liczba interwencji w całym mieście w dzień i w nocy troszeczkę wzrosła, to znaczy minimalnie tam o 0,6%, więc no można powiedzieć, że Straż Miejska i służby mają zdecydowanie mniej pracy nocą, ale no też nadal odnotowywane są te interwencje w ciągu dnia.
4: Ta zmiana wprowadzenia zakazu w całej Warszawie była skutkiem też tego, że w zeszłym roku wprowadzony został zakaz na Śródmieściu i Pracy Północ i wtedy też było widać znaczące spadki, prawda?
22: Tak. No wtedy wprowadzono taki pilotaż i porównywaliśmy wtedy faktycznie, czy są jakieś różnice pomiędzy tymi dzielnicami, gdzie wówczas już te ograniczenia obowiązywały i pozostałymi dzielnicami. No i faktycznie skutki były podobne, tak? To znaczy w zasadzie w tam, gdzie te ograniczenia, czyli właśnie w Śródmieściu i na Pradze Północ zostały wprowadzone, to te różnice były duże, bo spadki tych interwencji nocnych tam były między 5 a 10%, w zależności też o jakim obszarze mówimy. Natomiast w dzielnicach, gdzie tego zakazu nie było, to nawet wzrosły też o kilka procent. Czyli w zasadzie obserwujemy dosyć ciekawą tendencję, że w zasadzie troszeczkę rośnie liczba interwencji związanych z tym alkoholem i zakłócaniem porządku w przestrzeni publicznej, ale nie tam, gdzie wprowadzono te ograniczenia. Albo nie w tym czasie, albo nie w tej przestrzeni.
4: Czy to wpływa jakoś na sprzedaż alkoholu, jeśli chodzi o statystyki sprzedaży alkoholu?
22: Mamy statystyki dotyczące liczby punktów i zezwoleń na sprzedaż alkoholu. No oczywiście nie mamy dostępu już do konkretnych danych sprzedażowych, przynajmniej nie na ten moment. I w zasadzie nie. Ta liczba punktów sprzedaży pozostała stabilna. Zresztą też te same punkty adresowe, które wcześniej były punktami sprzedaży 24 godziny, nadal są punktami sprzedaży, tylko już po prostu w krótszych godzinach.
4: No właśnie, bo te sklepy całodobowe, one chyba były takim głównym punktem, gdzie zazwyczaj policja musiała jechać w nocy.
22: To prawda, to znaczy jak robiliśmy takie analizy schodzące już na troszeczkę niższy poziom przestrzenny, czyli patrzyliśmy, gdzie są takie klastry związane z interwencjami, gdzie faktycznie służby interweniują najczęściej, no to między innymi te sklepy całodobowe, tak, one były takimi czerwonymi punkcikami na mapie. Teraz już ich nie ma. No te jakby obszary, gdzie nadal tych interwencji jest dużo, są w zasadzie dosyć łatwe do przewidzenia, bo to są najczęściej okolice dużych węzłów komunikacyjnych, dworców, tam gdzie po prostu jest też dużo ludzi, więc siłą rzeczy troszeczkę dużo się dzieje. I też takie zagłębia, no gdzie jest dużo klubów nocnych i restauracji właśnie jakichś takich funkcjonujących też późnym wieczorem, na przykład, nie wiem, Nowy Świat, Pawilony, a jeżeli chodzi o dworce, no to wiadomo, na przykład dworzec centralny, tutaj mogę pani powiedzieć, że gdzie się znajdujemy w tym miejscu, bo akurat mamy tutaj biuro, jest potencjalnie jeden z bardziej niebezpiecznych obszarów. Ale no, to nie jest tak oczywiście, że się tutaj ktoś czuje niebezpiecznie, ale tych interwencji faktycznie w tej okolicy jest sporo. Wycięliśmy z tego raportu lotnisko Okęcie, czy obszar lotniska Okęcie, dlatego że no, tam tolerancja na jakiekolwiek zachowania po alkoholu jest zerowa, w związku z czym liczba interwencji na lotnisku jest wielokrotnie wyższa niż jakiegokolwiek innego punktu w mieście, więc żeby też nie zaburzać tych danych i nie tworzyć też takiego obrazu, że lotnisko jest po prostu jakoś bardzo niebezpieczne, bo jest wręcz przeciwnie, no to zdecydowaliśmy się na wykluczenie Okęcia z tej analizy.
6: SK Warszawa.
19: Kultowa wiata Ełka wróciła na warszawskie ulice. Charakterystyczne przystanki przez lata służyły mieszkańcom stolicy. Teraz jeden z nich wrócił na przystanek Centrum 01. Odsłonięciu wiaty towarzyszył też przejazd zabytkowego autobusu.
5: Odtworzona wiata stanęła przy Marszałkowskiej. Powstała z elementów dwóch zachowanych konstrukcji, dzięki czemu po latach znów może przypominać o historii warszawskich przystanków. O nowej, starej Ełce mówiła dyrektorka Zarządu Dróg Miejskich Katarzyna Strzygowska.
8: Przystanek Centrum 01, ulica Marszałkowska przy ulicy Nowogrodzkiej. Odrestaurowana, dzisiaj można powiedzieć nowa, ale stara wiata typu Ł. Podjęliśmy decyzję wiele miesięcy temu, że chcemy zachować kawałek historii w małej infrastrukturze transportu publicznego i właśnie dzisiaj oddajemy dla naszych mieszkańców i pasażerów to właśnie wiatę, która została zrobiona, odnowiona z dwóch, a nawet dodatkowych jeszcze innych elementów, kilku wiat już podniszczałych Ł, które przez wiele lat, w latach 70. i 80. gościły na ulicach Warszawy i chroniły mieszkańców w różnych warunkach pogodowych w oczekiwaniu na autobusy. Częściowo ta zniknęła w roku zeszłym z ulicy Grzybowskiej. W momencie, kiedy tam rozpoczynaliśmy duży warszawski remont i przebudowę ulicy Grzybowskiej, zastanawialiśmy się, co z tą wiatą zrobić, czy po prostu ją oddać na złom, na tak zwane żyletki, ale jednak i po głosach mieszkańców, miłośników transportu i też sami podjęliśmy decyzję, że warto ten kawałek historii pozostawić i przez wiele miesięcy udało nam się znaleźć firmę, która podjęła się odrestaurowaniu tej wiaty, korzystając też z wielu historycznych zdjęć. No i dzisiaj oto jest w nowym centrum Warszawy. Lokalizacja też była trudna do uzgodnienia. To nie jest tak, że po prostu wiatę się przywozi i się stawia. To są też kwestie konstrukcyjne. Ale zależało na tym, żeby jednak była gdzieś widoczna w centrum miasta. Rozważaliśmy postawienie jej, przywrócenie jej na przykład na trasę Łazienkowską czy na ulicę Grzybowską, ale tutaj chyba się komponuje bardzo, bardzo dobrze. Nowe centrum Warszawy, które przechodzi dużą modernizację, rewitalizację, a równolegle ten stary, modernistyczny charakter tego miejsca i tego fragmentu Warszawy wydawał się idealnym miejscem, żeby to właśnie tutaj ona zagościła. Tylko na tą jedną wiatę udało nam się pozbierać materiały, żeby ją tutaj pobudować, więc na tą chwilę jedna, ale kto wie, może pomyślimy o podejściu do historycznych również przystanków tramwajowych. Wszystko przed nami. Do tej wiaty użyliśmy elementy dwóch wiat z ulicy, tej wiaty, która stała na ulicy Grzybowskiej i na Generała Maczka, ale również część elementów musiała być na nowo konstruowana na przykładzie historycznych starych zdjęć, ale rzeczywiście w tej wiacie znajdują się elementy tych wiat, które ostatnio znikały z ulic Warszawy. No dla mnie to jest kawał historii. Lata 70., 80. to jest moment, kiedy ja jako dziecko dorastałam w Warszawie, będąc jakby warszawianką i pamiętam ten czas, kiedy rzeczywiście stojąc pod takimi wiatami oczekiwało się na autobusy też, które już dzisiaj są historyczne. Jest bardzo przestronna, oczywiście jest dostępna dla osób, które potrzebują usiąść, to też zapewniamy przy dzisiejszej nowej infrastrukturze wiatowej. No i to, co można Ci powiedzieć, ona jest nadal nowoczesna. W mojej ocenie ten kształt, który dzisiaj jest odrestaurowana na styl starych wiat, ale tak naprawdę dzisiaj w XXI wieku i przy tak nowoczesnej Warszawie ona jest nadal bardzo nowoczesna, czyli ponadczasowa.
5: A co o nowym przystanku sądzą pasażerowie?
10: To powrót do młodości. Po prostu to są super wiaty, to są chyba najlepsze wiaty, jakie istniały w Warszawie, bo chronią i przed słońcem, i przed deszczem, więc uważam, że nie tylko jako zabytki, powinny być po prostu w całej Warszawie.
23: Bardzo się cieszę, że taki element pojawił się ponownie na ulicach Warszawy. Byłoby bardzo fajnie zobaczyć więcej takich obiektów. Pod moim zakładem pracy taka wiata stała jeszcze kilka lat temu, także ją wspominam z tego miejsca właśnie.
20: Powrót Ełki był także okazją do podróży w przeszłość. Na trasę wyjechał zabytkowy autobus, a pasażerowie mogli poznać historię Łazienkowskiej i autobusów, które przed laty kursowały po tej części miasta. Opowiadała ją Magdalena Cendrowska z Zarządu Transportu Miejskiego.
11: Autobusy tego typu są nierozerwalnie związane z trasą Łazienkowską, która została oddana do użytku w 1974 roku, natomiast jej budowa była już planowana jeszcze przed wojną, bo Warszawa miała wówczas tylko 3 mosty drogowe i jednak południowa część Warszawy miała problem, żeby się przedostać do sąsiadów z Zawisły. I tak naprawdę w momencie budowy osiedla Latawiec, czyli kawałka następnego marszałkowskiej dzielnicy mieszkaniowej, została przygotowana już rezerwa terenowa pod trasę. Trasę planowano już tak naprawdę budować i rozpoczęto budowę w latach 60. za czasów Gomułki, jednak Gomułka nie bardzo chciał wydawać pieniądze, prowadził tryb oszczędnościowy, zrezygnowano z tramwaju, który miał tutaj biec, a w końcu okazało się, że jednak Warszawy i Polski nie stać na tą trasę i może lepiej nie wszyscy o tym zapomną. No i tak już wszyscy zapomnieli o tej trasie, ale Edward Gierek doszedł do władzy i jak wiadomo, wtedy budowano dużo wszystkiego, pokazywano nowe inwestycje dla miasta i całego kraju. I tak w 71 roku naprawdę wbito pierwszą łopatę już pod tę zaczętą inwestycję i w 74 roku została ona otwarta. Dlaczego jedziemy B1? No właśnie tu najpierw wyjaśnię Państwu, mówię nazwę po polsku, bo nie spodziewam się, żeby ktokolwiek w Polsce wymawiał ją po francusku, więc jedziemy B1 PR100. Licencja, jak wiele produktów wówczas, została podpisana w 72 roku. I uwaga, trasa Łazienkowska czekała na berliety, tylko berliety na trasę Łazienkowską, bo pierwsze autobusy tego typu zaczęły jeździć po ulicach Warszawy już w 73 roku. Pierwotnie zostały one ulokowane na zajezdni Inflanska, potem na zajezdni Chełmska, a dopiero po otwarciu trasy zostały one skierowane na zajezdnię Ostrobramska. Trasa Łazienkowska była bardzo ważną inwestycją. Wówczas budowano także Wisłostradę, jednak w momencie otwarcia trasy Łazienkowskiej otwarto tylko kawałek Wisłostrady, ten najważniejszy śródmiejski odcinek. Natomiast sama Wisłostrada była budowana po śladzie istniejących ulic, a trasa Łazienkowska była nową trasą. Ważna była przeprawa przez Skarpę Wiślaną, nowy most na Wiśle, most Łazienkowski i te wszystkie bezkolizyjne skrzyżowania, między innymi właśnie estakady i ślimak. Trasa była tak ważną inwestycją, że powstał nawet folder, przewodnik dla kierowców Jadę trasę Łazienkowską. Tutaj są przedstawione każde skrzyżowania, żeby kierowca wiedział, gdzie pojechać i gdzie trafić. Kolejne zdjęcie, trasa Łazienkowska z autobusem Berliet PR100. To jest właśnie typowy widok na tej trasie. Tak jak mówiłam, autobusy nie były idealnie nowe, one już miały rok, ale one się najbardziej kojarzą z trasą. Czasami przemykały też tam ogórki. Wraz z trasą powstały też, tak jak mówiłam, otwarte dzisiaj na nowo wiaty typu L, wiaty łazienkowskie. Prezentacja odbyła się już w lutym 1974 roku. Według gazety zakładowej trasy wydawanej przez Miejskie Zakłady Komunikacyjne pan projektant inżynier Benon Grzeszczuk, czyli kierownik pracowni projektowej MZK, zaprezentował dwa typy wiat, przechodnią i nieprzechodnią. Przechodnia charakteryzowała się takim wycięciem w ścianie. One miały być zlokalizowane na przystankach o mniejszej przestrzeni. I chodziło o to, że tam, gdzie nie można było przejść obok wiaty, przechodziło się przez nią. Okazuje się, że sukces ma ojców wielu i oprócz tego, że w gazecie zakładowej podpisano jako projektanta inżyniera Benona Grzyszczuka, to projektant, architekt, twórca m.in. identyfikacji wizualnej CPN-u, czyli pan Ryszard Bojar, poczuwa się do projektu Wiat EŁ, ponieważ mówi, że w latach, na przełomie lat 60. 70. powierzono mu opracowanie typu szeregu wiat na podstawie systemu proporcji modulor zaprojektowanego przez Le Corbusiera. Tak jak Państwu mówiłam, wiaty na początku nie miały żadnych oznaczeń. Były one na żółtym słupku, który znajdował się obok wiat. Tam były m.in. numery linii, rozkłady i plany Warszawy były to przerzucone z mostu poniatowskiego, linii JK 138 i 168, ale także nowe linie 182, 187 i 188.
2: Radio SK.

Nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram życie w żart.

0: Reklama.
1: Masz już dość swojego starego samochodu? Zamień go lub sprzedaj w Eurosamochody. Oferujemy 500 aut od pierwszego właściciela z pewną historią serwisową i gwarancją do 2 lat. Rabaty nawet do 10 tysięcy złotych. Wał Międzyszyński 117. www.eurosamochody.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ale jazda! Oddaj stary i weź nowy w Euro samochody. 500 krajowych aut od pierwszego właściciela z pełną historią, gwarancją do 3 lat i rabatami do 10 tysięcy. W Euro samochody, Wałmiedze Szański 117. Eurosamochody.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Uwaga! Tylko do 1 listopada trwa Halloween Festival w Last World przy Forcie Vola 22. Karuzele, Pirate Ship, Carnival of Horror i Quest przez 6 niesamowitych stref. Coś dla dzieci, coś dla dorosłych, a mocniejsze atrakcje w osobnej strefie. Wpadnij w kostiumie i poczuj straszny klimat. Zapraszamy tylko do 1 listopada. Bilety na miejscu i na halloweenfestival.pl.
4: I po reklamie.

0: informacjami.
1: Jesienią najpierw naukowe obowiązki,
2: a potem przyjemności.
3: Najlepiej z nowym sprzętem.
4: Tablet, głośnik, smartfon, a może słuchawki. Co pomoże ci się zresetować po dniu pełnym zajęć?
5: Daj znać na sk.pl.
6: Słuchaj Eski od rana
7: i zgarnij tysiaka na nowy sprzęt.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor, właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Autopromocja.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej.

Siada psycha, zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda dzisiaj zajmę się.

Co mam powiedzieć, gdy zapytają mnie o przyszłość, że lubię wydawać hajs, trwonić cenny czas, że nie mam ani grosza, bo jakoś tak wyszło, i że lubię rap i w dupie mam, co sobie pomyślą? Jakie mam plany oprócz wydania płyty? W sumie mi to wisi, mogę skręcać długopisy. Poza tym lubię fajne cycki i zimną whisky, ale nie mogę pić już, bo przegiąłem kiedyś z tym.